Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosi, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec i zgłoszenie Marcina, które wybrałem. Witam cię, Marcinie.
2: Witam.
1: No tu jest smutna historia, dość poważna, bo czytam, że od miesiąca już was nie ma. Rozstałeś się z żoną, która jak ma na imię?
2: Monika.
1: A co?

0: się źle potoczyło.
1: Zaczęły się problemy z mieszkaniem i brałem, pokryję mu kredyt, żona się dowiedziała. W wynajmowanym domu wypowiedzenie dostaliśmy.
0: Bo nie płaciliście?
1: Nie. To nic z rzeczy, tylko no, dom na sprzedaż widzieli.
0: Czyli ten, kto wam wynajmuje, postanowił sprzedać dom i wypowiedział wam wynajem. Rozumiem. To jeszcze żadna tragedia. Takie rzeczy to są sprawy normalne.
1: No i było bardzo nerwowo. Zaczęło się nerwowo obsłudzić. Mówiłem żonie, żeby się wyprowadziła sama, żeby szukała. No.
0: Marcin, tak. Poczekaj, Marcin, weź się skup.
1: Tak.
0: Co ja mam z tego zrozumieć? Wszystko mi wyjaśniaj. Mamy mało czasu, a ty odwlekasz jakby esencję problemu. Postanowiłeś żonie poradzić, żeby się sama wyprowadziła?
1: Znaczy nie, zaczęły się od nas problemy takie, że właśnie mieszkania szukać. Ja mówię, poczekamy jeszcze chwilę, znajdziemy gdzieś albo weźmiemy kredyt i kupimy mieszkanie. Żona po tygodniu mówiła, że ona sama pójdzie gdzie indziej mieszkać, no i się zaczęły problemy i tak.
0: Dlaczego sama miałaby pójść?
1: Nie układałam się od tam pół roku i...
0: No to nie ma nic wspólnego z domem, który wynajmowaliśmy. To nie mówi...
1: Najbardziej się zaczęły problemy od tego, nie?
0: Że wynajmujący wam dom postanowił go sprzedać i poprosił was, żebyście się wyprowadzili?
1: No i żona bardzo nerwowa, że nie zdałem sobie rady i tak się zaczęły problemy. Później
0: że ty nie
1: się,
0: dajesz sobie rady?
1: Kredyt.
0: Wziąłeś kredyt na co?
1: Kredyt, no na domowe potrzeby. Pokryjemy, wziąłem kredyt na 30 tysięcy i żona się dowiedziała i powiedziała, że nie chce mnie znać.
0: A na co poszły te pieniądze dokładnie?
1: No praktycznie
0: szczerze.
1: To poszły, no szczerze mówię, poszły na budżet domowy.
0: Czyli normalnie na życie?
1: Tak,
0: a co,
1: tak.
0: Słabo zarabiasz? Nie starczało ci?
1: Nie,
0: czy...
1: nie. Też mamy inny kredyt wspólny i to tak było tak, że...
0: Chciałeś być bohaterem w swoim domu.
1: No, dokładnie.
0: To trochę źle świadczy o Monice, chyba że nie powiedziałeś mi czegoś, bo takie duperele nie powinny rozwalać małżeństwa. Jak długo jesteście ze sobą?
1: No, 11 lat.
0: Chłopie, to nie jest powód rozpadu i rozstawania się, że ktoś wziął kredyt po to, żeby kobieta, z którą mieszka, nie odczuwała, że jest źle. Tylko, że ten kredyt, przypuszczam, i raty dobiły wasz budżet domowy.
1: Znaczy, zarabiam długą pracę i spłacą to. I nie mam je w domu też przez weekendy, nie mam je w domu, bo jestem w pracy.
0: Czyli spłacisz?
1: Jasne, że tak.
0: No to jest problem przejściowy, drobny, no. Słuchaj, ale co się z nią stało, że ona taka jest, że od razu cię skreśla? Nie powiedziała ci, że rozumie, że starałeś się pomóc budżetowi rodzinnemu, ale źle zrobiłeś? Nie była ci nawet wdzięczna, że chciałeś coś ukryć, żeby żyło się jej lepiej?
1: Szczerze mówiąc, że mówi, że nie umie mi zaufać. Wyprowadziłem się do taty na tydzień czasu. Niekiedy było tak, że no, nie zabierałem jej nigdzie. Później już pod koniec tak było, że chciałem zabrać, ale ona już nie chciała, bo mówiła, że nie ma czasu, że ten i tak się potoczyło.
0: Ach, brzmi to tak, jakby koniec małżeństwa nastąpił, jakby szacunku i chęci bycia ze sobą, Marcin. Ty też opowiadasz to tak trochę w zrezygnowany sposób, wiesz? Nie wierzysz w to, chyba że to się uda, nie?
1: No dokładnie.
0: No ale to tylko dlatego, że pieniędzy brakuje?
1: No, przypuszczam, że też jest tak.
0: Wiesz, wychodzi na to, Marcin, że jesteś z Moniką, która jest z tobą tylko na dobre. Jak jest źle, to cię opuszcza z dzieckiem.
1: Myślę, że tak.
0: No to po coś ty sobie taką żonę za przeproszeniem znalazł?
1: Nie no, kocham ją i...
0: No nic złego o niej nie powiedziałeś, ale pomyślałem sobie o niej źle. Bo dziewczyna jest tylko na dobre.
1: Nie mogę powiedzieć, że jest zła.
0: Moniko, kochamy się w Marcinie. Nie rzucamy jeszcze.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj albo rzucaj.
1: Tak, słucham.
2: Witam, Moniko. Pawelec z tej strony z Radia Vox FM.
1: Dzień dobry.
2: Cześć. Trafiło się i tobie, czyli mała spowiedź i przeprosiny na antenie naszej stacji i prośba o wybaczenie. On nieśmiały, wiele go to kosztowało. Przyznaje się do tego, że w ogóle się nie angażował. Że mogłaś naprawdę mieć wrażenie, że mu to lotto, czy ty z nim jesteś, czy nie jesteś. Mówi o sytuacji, w której pan wynajmujący wam dom postanowił go sprzedać. Musieliście coś zmienić w swoim życiu, zmienić lokum. No i on się absolutnie po tych 11 latach małżeństwa nie wykazał. I cię to załamało, bo wcześniej też to miało miejsce. A pomimo tego, że pisze mi, że jest nieśmiały, to przyznał mi się, że dogryzał ci. Że często żartował niefajnie. Podjudzał. To nie były żarty dla ciebie. Mówiłaś mu o tym. A on sobie nic z tego nie robił. Wziął kredyt 30 tysięcy złotych. Nie na jakieś tam pierdoły nie przepił, nie wydał, tylko na sprawy domowe. Tylko mógłby ci powiedzieć, nie, bo potem trzeba spłacać z domowego budżetu. Taka sytuacja. Przeprasza cię, Monika. Prosi cię o to, żebyś zwróciła się znowu w jego kierunku. Bo on już ci we wszystkim będzie pomagał. Pisze mi tu o tym, no. I że będą
1: pisać, a robić to są dwie rzeczy, prawda?
2: No tak, tak. Ty wiesz najlepiej.
1: Wie pan, jak się straci zaufanie, to tak już nie idzie odbudować.
2: No tak.
1: Brak wsparcia, to też jest dużo, prawda?
2: Czy ty jesteś w stanie zaufać mu, jeśli facet obcemu człowiekowi, czyli mi, mówi o tym, co robił złego, jak nie interesowały go sprawy, które powinny go interesować, bo są najważniejsze, bo dotyczą was. Czy ty wierzysz w to, że on mógłby się odkręcić po prostu nagle i otworzyć i tryskać energią, chęcią, bo on pisze, że on cię kocha. Nie wiem, czy w to wierzysz.
1: Kochać może i kocha.
2: No... Jeszcze w święta zapraszałaś go na kawę i ciastko.
1: No.

0: Mamy gości Anglii.
1: No 2-3 tygodnie, może 4 tygodnie separacji. Wiem, że nie chcesz mi ufać.
0: Ale pan dużo wie, pan wszystko wie, widzę.
1: No musiałem dopytać, no bo wiesz, no to są te rzeczy, które są istotne w rozmowie z tobą, żeby nie było tak, że rozmawiasz z facetem, który w ogóle nie ma pojęcia. Proszę cię, powiedz mi, że go kochasz. Pogódźcie się, zamieszkajcie razem. Zaangażuj go w te wszystkie roboty. Wróć.
0: Czy to jest jakiś żart?
1: Nie, poważnie mówię.
0: Porozmawiam z mężem.
1: Naprawdę? Czyli jesteś na tak, żeby podyskutować?
0: No musimy podyskutować.
1: Bardzo ci serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję, miłego dnia, do widzenia.
1: Poczekaj, tu jest druga niespodzianka. Marcin Kolana, przepraszamy. Niech Polska się dowie.
2: Monika, naprawdę. Zmienię się, naprawdę kocham cię i myślę, że damy radę.
1: To ona na pewno, z tobą czy bez ciebie. Tu chodzi bardziej o to, co ty wiesz na ten temat. Marcin,
0: dobra,
1: to jest
0: tyle? Dnia.
1: I to jest tyle, co ty masz do powiedzenia? Czuję się jakiś taki trochę wykorzystany, jak wcześniej Monika, wiesz?
2: Nie, naprawdę.
1: No, tak jakbyś mnie w robotę wrobił, ja ją wykonałem za ciebie, dokładnie jak Monika ze swoją córką szukając sobie mieszkania, bo ciebie nie było. Teraz ja to wykonałem i ty masz tyle do powiedzenia w tej sprawie?
2: Nie, mam dużo więcej.
1: No to co się dzieje? Myślisz, że ta kobieta nie chciałaby usłyszeć naprawdę kilku fajnie złożonych zdań? No nie po to ja jestem?
2: Nie, jak kocham cię i myślę, że zadbam o was jak najlepiej, żebyś się poczuła wartościowa i...
0: Nie wiem, to nie są rozmowy na telefon.
2: No, dokładnie.
1: To trzeba było zastanowić się, zanim do mnie napisałeś. Dziękuję, Monia, za rozmowę. Marcin,
0: dziękuję bardzo,
1: załamany.
0: Miłego dnia.
1: Szkoda czasu.
0: Do widzenia.
1: Pa.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: godność, a ja nie czuję już. Nie schodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z

0: Innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxindra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
2: Prezydent Krakowa i Rada Miasta odwołani wskazują na to wstępne wyniki referendum. Są pieniądze na leczenie Maksia, Adasia i Wojtka. Kolejny sukces akcji charytatywnej Łatwo Ganga. Ucierpiał w rosyjskich atakach. Polskie instytucje z Kijowa proszą o pomoc.
3: Jest poniedziałek, 25 dzień maja, godzina 6. Czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Są najnowsze wyniki po krakowskim referendum. Wszystko wskazuje na to, że prezydent i Rada Miasta będą odwołani. W referendum w Krakowie wzięło udział 31% i 0,8% mieszkańców. Tak wynika z badania Late Poll przeprowadzonego przez ogólnopolską grupę badawczą na zlecenie Polsat News. Zdecydowana większość, blisko 98%, opowiedziała się za odwołaniem Aleksandra Michalskiego i Rady Miasta. Jeżeli te sondażowe wyniki się potwierdzą, referendum będzie ważne i prezydent Krakowa zostanie odwołany. O szczegółach Oleg Gruszkowski.
4: Do odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Michalskiego w referendum musiało wziąć udział blisko 27% wszystkich osób uprawnionych do głosowania. W przypadku Rady Miasta ten odsetek musiał wynieść około 31%. Według exit polla przygotowanego przez OGB oba progi frekwencyjne zostały spełnione. Za odwołaniem Aleksandra Michalskiego było 98% wszystkich głosujących. W przypadku Rady Miasta ten odsetek wynosił 96%. Do czasu wyboru nowych władz Krakowa miastem będzie zarządzać komisarz wyznaczony przez rząd.
2: Sondażowe wyniki referendum wskazują, że krakowianie pokazali władzom czerwoną kartkę. O komentarz poprosiliśmy mieszkańców Krakowa.
5: Wie pan co dla mnie? Szczerze? Nie bardzo, no ale jeżeli większość była za nie, to jak najbardziej.
6: Dla mnie to jest robota pana Gibały. Pan Michalski powinien być dalej prezydentem, a rozliczyć go będzie można na koniec jego kadencji.
4: Co państwo sądzą o wynikach referendum? Prawdopodobnie prezydent Michalski zostanie odwołany.
7: Świetnie.
2: Przez najbliższych 90 dni władzę nad Krakowem będzie sprawować komisarz wyznaczony przez rząd. Następnie odbędą się przyspieszone wybory na nowego prezydenta miasta. Fajerwerki, owacje i tysiące ludzi witających go na wjeździe do miasta. Po 53 godzinach jazdy non-stop Łatwo Gang dotarł do Gdańska. Jak nam powiedział, gdy dojedzie do domu, pierwsze co zrobi, to zje bigos albo kebaba.
8: Proszę zejść z jezdni dla waszego bezpieczeństwa. Dziękuję.
9: Całe wszystkie transmisje z Cancer Fighters to w domu na dwóch telewizorach leciały, na telefonie, wracaliśmy z zakupów, bardzo wspieramy, bardzo fajna inicjatywa, płakać mi się nie chce. No chłopak jest rok starszy ode mnie i robi niesamowite rzeczy dla dzieciaków i to jest naprawdę
10: fajnie być częścią tej historii.
11: Dziękujemy!
2: Podczas przyjazdu Łatwo Gang zebrał ponad 20 milionów złotych. Zostaną przekazane na rzecz trzech chorych chłopców, Maxa, Adasia i Wojtka. Ściana hali trampolin zagrażała stacji transformatorowej. Do wieczora była rozbierana. To skutki ogromnego pożaru, do którego doszło na wczoraj rano w Gorzowie. Przy ulicy Targowej z sali zabaw zostały zgliszcza. Na miejscu do wieczora pracowali strażacy, policja i prokuratura. Teren został odgrodzony, prowadzona była rozbiórka ściany, mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.
12: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów. Laboratorium diagnostycznym są odczynniki, które wymagają zabezpieczenia. Mamy halę warzyw i owoców, która jest wielką chłodnią, mamy zabezpieczenie agregatami.
2: Ogień gasiło 26 zastępów Straży Pożarnej. Kijów liczy straty po potężnych atakach Rosji z soboty na niedzielę. Ucierpiały w nich siedziby dwóch polskich organizacji. Uszkodzona została sala prób zespołu pieśni i tańca Polanie z nad Dniepru. Ten zespół od ponad ćwierćwiecza promuje polską kulturę ludową. Zniszczone zostały także sale organizacji Language Bridge, która zajmuje się upowszechnianiem języka polskiego. Na koniec jeszcze wielka celebracja. Po 4 latach w pierwszej lidze Wisła Kraków wraca w przyszłym sezonie do Ekstraklasy. Na rynku głównym zebrało się kilkadziesiąt tysięcy kibiców, aby wspólnie świętować awans Białej Gwiazdy.
13: Czekaliśmy na to wiele lat, 4 lata w pierwszej lidze. Już nam się to znudziło, wolimy Ekstraklasę. Bardzo się cieszymy i czekamy na więcej. Europejskie puchary, zapowiedzią Jarka Królewskiego, myślę, że w końcu nadejdą.
2: Wisła Kraków zwyciężyła w ostatniej kolejce pierwszej ligi, pokonując Pogoń Siedlce 2-0.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
15: W pogodzie dzisiaj dobre wieści dla fanów upałów, bo 27 stopni nawet może pojawić się.
16: To jeszcze nie są upały.

0: No nie przesadzajmy.
1: 27 stopni?
0: 30 to jest, zaczynamy upały.
1: Okej, okay, to sorry, będzie bardzo ciepło.
2: O, to mi się podoba.
1: No i niestety bez deszczu. Dla niektórych stety, dla wielu niestety. Nie zapowiadają się dzisiaj opady. Miało padać wczoraj, ale to też tak.
3: No popadało trochę.
1: Tak?
3: No.
1: To ja chyba przespałam.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Słuchajcie, Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Ma około 500 stron, a prezentuje lokalne praktyki, zwyczaje i tradycje. Poznańskie Centrum Dziedzictwa przygotowało raport o niematerialnym dziedzictwie miasta.
6: Monika Herkt, dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.
7: Przed nami kawał publikacji, co my tutaj mamy, no i dlaczego ten raport powstał.
6: Tak, rozmawiamy o po poznańsku, raport o niematerialnym dziedzictwie miasta, naszego miasta, miasta Poznania. No raport jest rzeczywiście bardzo sporą publikacją, ponad 500 stron, więc myślę, że to robi wrażenie, ale z drugiej strony też obrazuje bogactwo różnych zjawisk właśnie niematerialnych, tradycji, obyczajów, świąt, które mamy w Poznaniu, a które często zaliczamy do naszej codzienności i czasami też nie zauważamy. Po prostu gdzieś obok nich przechodzimy. Natomiast jedno jest pewne, każdy z nas, każda poznanianka i każdy poznaniak z dziedzictwem niematerialnym ma do czynienia właśnie każdego dnia. I dlatego też stwierdziliśmy, że chcemy to opisać, chcemy to przypomnieć. Po to przede wszystkim, aby uświadomić nam, jak ważne są te zwyczaje, tradycje, które nas otaczają i że trzeba o nie dbać i trzeba przede wszystkim je chronić.
7: Tych zwyczajów na pewno jest tutaj sporo. Jakie są takie przykładowe? Bo tak jak pani wspomniała, no my już mieszkając w Poznaniu możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, że to właśnie są wyjątkowe rzeczy dla naszego miasta.
6: W publikacji opisaliśmy 44 zjawiska, ale od razu powiem, że to nie jest wszystko. Zdecydowanie nie wyczerpuje to uniwersum właśnie tych wszystkich zjawisk niematerialnych w Poznaniu. Jest ich bardzo, bardzo dużo. No i cóż, no, oczywiście wymienię kilka przykładów, ale też to z tą taką uwagą, że to są tylko przykłady, to nie ma na celu wyróżniania z żadnego z tych zjawisk. Więc są wśród nich takie, które mają bardzo długi rodowód, na przykład tradycje bambrów poznańskich, czy też tradycje targowe Poznania. One sięgają naprawdę setek lat, tradycje też związane na przykład z pamięcią o pracy organicznej i w ogóle kultywowaniem tego zjawiska. Są też takie zjawiska, które wydaje się, że mają rodowód wiejski, ale dzieją się w Poznaniu, a to też dlatego, że pamiętajmy, że Poznań przez lata się rozwijał i do naszego miasta po kolei były dołączone różne wsie. Wcześniej to były wsie, jak Rataje, na przykład Jeżyce, Wilda, dziś jest to miasto. Więc mamy takie tradycje jak na przykład żandary na ławicy, czy też mamy, obchodzimy w Poznaniu dożynki. Przecież dożynki są typowo zjawiskiem wiejskim, a w Poznaniu już mieliśmy ponad 30 edycji tego zjawiska. Ale też mamy takie tradycje, zwyczaje, które mają rodowód typowo miejski, jak na przykład zjawisko związane z demosceną, czyli kultura tworzenia dem cyfrowych. I tutaj też warto wskazać na to, że niektóre z tych zjawisk, właśnie tak jak demoscena, są już chronione prawnie, ponieważ trafiły na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego.
7: Powiedzmy trochę o tej liście dziedzictwa, czy docelowo gdzieś większość z tych tradycji, które tu mamy i zwyczajów, one również mogą być jeszcze bardziej chronione? One są bardzo wyjątkowe tylko dla naszego miasta też?
6: Tak, to jest jedna z naszych takich, że tak powiem, refleksji zespołu badawczego, który pracował nad tym materiałem, bo może tu jeszcze zaznaczę, że ta publikacja to 40, za nią stoi 40 autorów i autorek, także to jest naprawdę spory zespół badawczy, ale gdybyśmy dołączyli do tej grupy, a trzeba do tej grupy dołączyć osoby, które pracowały nad samą publikacją strony graficznej, czy też językowej, czy też fotograficznej i te wszystkie osoby, które na przykład zaangażowane były w badania pilotażowe, które odbyły się w Poznaniu dotyczące właśnie dziedzictwa poszczególnych dzielnic, to mamy grupę około 100 osób, myślę, że to naprawdę spora grupa, które zaangażowane były bardzo aktywnie w powstanie tej publikacji. A teraz wracając do bezpośredniego pytania, tak, zdecydowanie jest tak, że wśród tych 44 zjawisk są takie, które

0: mogłyby się starać o wpis na tą krajową listę dziedzictwa niematerialnego, tudzież listę związaną z dobrymi praktykami.
1: Co musi się stać właśnie, żeby zostały wpisane na taką listę?
0: To jest dość długi proces związany, taki formalny, ubiegania się po prostu o tego typu wpis. Najważniejsze jest, że ten wpis musi być przygotowany przez osoby, które zwane są depozytariuszami danego zjawiska dziedzictwa niematerialnego. Wiem, że to jest trudne słowo. Chodzi po prostu o te osoby, które dbają, aby to zjawisko było żywe, angażują się w jego kultywowanie, angażują się w przekazywanie tego zjawiska z pokolenia na pokolenie, bo to jest bardzo ważne, że dziedzictwo niematerialne to jest coś, co żyje, cały czas jest aktywne, cały czas jest odtwarzane przez pewną grupę osób i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tutaj ważny jest ta ciągłość tego przekazu. Więc najważniejsze jest to, aby depozytariusze, czyli te osoby, które kultywują to zjawisko, chciały, aby znalazło się ono na liście właśnie, na tej liście dziedzictwa niematerialnego, które jest objęte ochroną. I to też one stoją za przygotowaniem oczywiście takiego stosownego dokumentu. Oczywiście bardzo często wspierane są przez różnego rodzaju podmioty, instytucje kultury, samorządy, NGOsy, które ten proces wspierają też i organizują.
1: Publikacja, którą właśnie widzimy, ona jest stworzona bardziej dla poznaniaków czy dla osób spoza Poznania? Czego mieszkańcy naszego miasta mogą się jeszcze dowiedzieć przecież o tych otaczających nas zjawiskach?
0: Ja myślę, że można powiedzieć tak, że ta publikacja jest skierowana do wszystkich,

0: którą właśnie widzimy, ona jest stworzona bardziej dla poznaniaków, czy dla osób spoza Poznania, czego mieszkańcy naszego miasta mogą się jeszcze dowiedzieć przecież o tych otaczających nas zjawiskach?
1: Ja myślę, że można powiedzieć tak, że ta publikacja jest skierowana do wszystkich,

0: jest stosunkowo nowy, jeżeli spojrzymy to na taką, na jego takie zjawisko jakby badawcze, takiej społecznej refleksji nad tym tematem, więc kierujemy je zarówno do depozytariuszy, bo bardzo licznie przejawiają się w tej naszej publikacji. To jest taki też sposób wyrażenia szacunku za to, co wykonują, do pokazania, że to ich codzienne dbanie o te tradycje, zwyczaje naprawdę ma sens i buduje tożsamość, taką tkankę DNA naszego miasta, ale kierowane jest również do pracowników instytucji kultury, do samorządu, więc to grono jest naprawdę bardzo szerokie. Ale warto również powiedzieć o tym, że tego typu badania realizowane są w Polsce już też w innych dużych miastach. Warto tutaj wspomnieć Kraków, Warszawę, Gdańsk, które również tego typu badania prowadzą, opiekują się dziedzictwem niematerialnym. Konkretne instytucje kultury też za tymi działaniami stoją. Więc myślę, że to ma, ta publikacja ma taki wymiar i bardzo lokalny dla nas, ale i też taki wymiar ogólnopolski, gdzie pokazujemy, że Poznań ma naprawdę wiele do zaoferowania.
1: Tutaj koledzy z prasy czy z telewizji mają taką przewagę, że pewnie mogą sobie to jakoś sfotografować albo ograć. Jakbyśmy mogli powiedzieć, jak sam raport wygląda, czy w środku są jakieś fotografie?
0: Po pierwsze, warto powiedzieć, że za całą oprawą wizualną tego raportu stoi Agata Kulczyk, która przygotowała dla nas właśnie taką linię graficzną dla tego projektu specjalnie. Bardzo kolorową, bardzo mozaikową, która opowiada nam o tym, że właśnie no to dziedzictwo niematerialne Poznania jest bardzo różnorodne i bardzo, bardzo barwne, a przede wszystkim oparte o tą interakcyjność. Więc to jest pierwsza sprawa wyróżniająca się właśnie grafika Agaty Kulczyk. Po drugie, oczywiście w tej publikacji znajdziemy również zdjęcia, które w sposób wizualny obrazują nam dane zjawisko, co też powiem, że nie było łatwe. Zdobycie 44 zdjęć, które pokazują no, w sposób właśnie materialny coś, co jest ulotne, po prostu dzieje się między ludźmi. Więc to też było poważne wyzwanie, ale myślę, że było bardzo warto. No, jesteśmy właśnie przekonani, że zarówno ten język taki właśnie opisowy, jak też język wizualny obecnie jest bardzo ważny, bo to często po prostu przykuwa naszą uwagę.
2: Z Moniką Herkt, dyrektorką Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, rozmawiał Bartek Łojewski. Stuletni przepiśnik z Wielkopolski udało się znaleźć Mateuszowi Słomińskiemu. Wśród nich wiele zapomnianych przepisów.
3: Mateusz Słomiński, historyk z wykształcenia, fascynat historii kulinarnej oraz uprawy ziemniaków.
4: Co to dokładnie jest i jak udało się panu trafić na ten przepiśnik?
3: Przede wszystkim ja często w życiu prywatnym szukam różnego rodzaju przepisów i przeszukuję również różnego rodzaju aukcje internetowe i nie tylko. I pewnego razu napotkałem na właśnie taki przepiśnik, który w zasadzie no, nie różnił się niczym od innych. Niestety nie był on podpisany, ale postanowiłem skontaktować się z antykwariuszem, który go sprzedawał. No i po wstępnych rozmowach dowiedziałem się, że jest on z okolic Poznania, z terenów Wielkopolski ogólnie. Nie był w stanie antykwariusz mi podać, w jaki sposób sam go zdobył, no ale postanowiłem go zakupić. No i po zakupie okazało się, że przeglądałem niektóre przepisy, no i był on dosyć ciekawy. Ewidentnie wskazywało to na okres dwudziestolecia międzywojennego. No i po analizie przepisów stwierdziłem, że jeden przepis mógłby wskazywać właśnie na Wielkopolskę. Tych przepisów jest 84. Większość z nich nie jest może zbyt zaskakująca. Są to takie podstawowe też potrawy właśnie na jakiś barszcz, makaron czy jakieś ciastka, które często występowały, ale jest właśnie kilka takich przepisów, które bardzo mnie zaskoczyły.
4: Które by to były na przykład?
3: Takim przepisem na pewno były pierniczki wojenne, jak i tort wojenny. Tutaj jeszcze takim oczywistym jak krem cytrynowy, który na pewno w jakiejś przyszłości postanowię go odtworzyć. Oraz mam tutaj na myśli żuczki migdałowe.
4: Mówimy tutaj o przepisach sprzed 100 lat. Czy w ogóle ciężko się rozczytać?
3: Rozczytanie tego pisma nie jest jakoś tam trudne, dlatego postanowiłem nie robić żadnej transliteracji i umieścić skany przepisnika od razu bezpośrednio na stronie, żeby każdy mógł sobie ściągnąć go i bez problemu otworzyć samemu

0: próbować tych przepisów. Teksty są bardzo proste, chociaż używane jest słownictwo całkowicie inne, ale problemów z tłumaczeniem wydaje mi się, żeby nie było.
1: To też poza tym mową, pismem, różniły się też sposoby przygotowywania niektórych dań. Czy były jakieś takie różnice, że zobaczył pan przepis i mówi, no ja bym tego tak nie zrobił?
0: Wydaje mi się, że tutaj trzeba by było do tego podejść troszeczkę inne. Były wtedy warunki w tamtych czasach. Ludzie posiadali inne przedmioty, inne narzędzia kucharskie. Chociaż niektóre, wiadomo, są do dzisiaj stosowane, ale to jest tylko kwestia wyobraźni troszeczkę i chyba zastąpienia tych dawnych sposobów, tych dawnych narzędzi tymi nowszymi, to nie jest raczej moim zdaniem problem. Tu, chociaż powiem szczerze panu, to nawet w większości tych przepisów to odtwarzanie nie byłoby problemem. I co, jedynie tyle, że mamy piekarniki elektryczne niż jakieś kuchnie węglowe i taka to jest różnica.
1: Poza tą wartością oczywiście kulinarną, to taki przepisnik sprzed 100 lat, on może też kosztować, bo ta cena w antykwariacie, podejrzewam, pewnie też do małych nie należała.
0: Nie, wie pan co, to znaczy ona nie była jakoś za duża, szczerze powiem, bo właśnie problem cały polega na tym, że on nie był podpisany. Wydaje mi się, że gdybyśmy znali autora, autorkę, to cena by tego przepisnika byłaby znacznie większa. Ja postanowiłem na mojej stronie umieścić go pro bono. Poświęciłem czas i pracę, żeby go właśnie zeskanować, opracować i umieścić właśnie za darmo, żeby każdy mógł z niego skorzystać. Nie mam jakiejś takiej presji, żeby publikować i zarabiać też na tym. Stwierdziłem, że każdy może sobie z niego skorzystać, każdy Poznania, każdy Wielkopolanin może coś z niego wyciągnie, nie tylko. Więc ja nie patrzę na takie kwestie, jeżeli chodzi o finansowe. Zresztą gdyby nawet byłby drogi, to chyba też bym go umieścił za darmo. Ja nie mam po prostu takiej presji finansowej, szczerze mówiąc. Niestety nie da się namierzyć właścicieli. Gdyby chociaż były jakieś dodatkowe zapiski, coś, to bym próbował. Ale powiem panu, że to by chyba też byłoby bardzo utrudnione. Chociaż żyjemy dzisiaj w czasach dosyć mocnej cyfryzacji, informatyzacji i mamy social media, to ja w innych moich takich badaniach szukałem nomen omen też pewnego pana z Poznania, który mieszkał. A to oczywiście w innej sprawie. I niestety, mimo takich szerokich z mojej strony działań poszukiwania go i jego rodziny, nie udało mi się. Więc to by było bardzo, bardzo karkołomne zadanie, żeby odnaleźć takiego właściciela.
1: Co sprawiło, że właśnie wiemy, że to są dania z Wielkopolski?
0: Zasadniczym przepisem, który by wskazywał, że ten przepisnik mógłby pochodzić właśnie z Wielkopolski, jest przepis na tak zwane żuczki migdałowe. Ten przepis jest o tyle ciekawy, że samo jego wykonanie przypomina tak zwane rury poznańskie. Nie chodzi tutaj o składniki ciastek, tylko o samo wykonanie. Ciasto kraje się na paski i przewiesza się na odwróconej formie cwibakowej, chodzi tu o cwibakówkę, i suszy w piecu. I to oznacza, że tutaj mielibyśmy do czynienia z takim właśnie ciastkiem podobnym do rur poznańskich. I zastanawiam się właśnie, czy to jest jakieś byłoby powiązanie z rurami poznańskimi, czy były jakieś inne przepisy podobne właśnie, bo ewidentnie to pokazuje, że jest to wypiek w sensie wyglądu, czy też kształtu podobny właśnie do poznańskich rur.
2: Z Mateuszem Słomińskim rozmawiał Bartek Łojewski. Doradzają uczniom, jaki zawód wybrać. Do wyremontowanej willi przy Cichej swoją siedzibę przeniosło Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego.
3: Dotrzeć do jak największej grupy społeczności tej młodej, czyli klasy 7-8 uczniowie i szkoły ponadpodstawowe, młodzież, która wchodzi na rynek pracy. W starej siedzibie nie mieliśmy takiego miejsca, w którym mogliśmy, że tak powiem, ten oddech warsztatowy z doradztwa zawodowego przeprowadzić w takiej formie i takiej, że tak powiem, ilości osób, która mogłaby skorzystać jak tutaj. Ta część, w której jesteśmy, to jest część willa miejska, czyli część administracyjna. Ta część, która jest dobudowana, jest częścią warsztatową. Jest to pawilon warsztatowy, w którym będą się odbywały i warsztaty z doradztwa zawodowego, ale też spotkania z pracodawcami i rzemieślnikami. Młodzież skłania się coraz bardziej ku rzemiosłu, więc cieszymy się, że rzeczywiście prestiż rzemieślnika jest dla nich ważny. Natomiast no, jest to długi proces, jeżeli chodzi nie tylko o nas, ale też o rzemieślników i Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą i wszystkie cechy. Natomiast my

0: na otwarciu dzisiaj siedziby mieliśmy możliwość już porozmawiania z cechami i już mamy zapisy na wspólne działania, jeżeli chodzi o pawilon warsztatowy z cechami rzemiosł różnych. Najbliższe są z fryzjerstwa, później mamy cukierniczy i później mamy gastronomiczny.
1: Powiedział nam Mariusz Kubiak, dyrektor centrum. Z nowego miejsca zadowolony jest marszałek województwa Marek Woźniak.
2: Istotne jest, żeby pokierować młodymi ludźmi tak, żeby potrafili dobrze wybrać swoją drogę życiową, żeby nie popełniali błędów, nie wybierali szkół, które potem nie będą odpowiadać ich określonym oczekiwaniom. Dobry doradca zawodowy wskaże szkołę, dobrze wypyta i w jakiś sposób poprowadzi myśli młodego człowieka w kierunku wyboru szkoły. Myślę, że jest niezwykle cenną dzisiaj osobą i też to miejsce, Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego, to jest właśnie takie miejsce, gdzie powinni ci młodzi ludzie trafiać i spotykać się z doradcami, korzystać z tej oferty, informacji, które tutaj są zgromadzone, a z kolei to centrum musi swoją ofertę kształtować w oparciu o stały dialog i ze światem rzemiosła, i ze światem przedsiębiorstw, i ze szkołami, żeby jakby mieć jak najbardziej bieżącą wiedzę i też przede wszystkim taką wyspecyfikowaną listę zapotrzebowań rynkowych, bo najgorzej pokierować młodych ludzi w miejsce, w którym tej pracy potem nie znajdą. A z kolei są dobre doświadczenia, takie dobre ukształtowanie, wskazanie dobrej szkoły, zwłaszcza wskazanie szkoły, która oferuje też praktyki w zakładach pracy, oferuje też technologie podczas procesu edukacji, które odpowiadają temu, co jest na rynku. Kończy się tym, że ten absolwent jest rozchwytywany przez pracodawców, dlatego że wiedzą, że on może natychmiast po ukończeniu procesu edukacji stanąć na stanowisku pracy i po prostu normalnie wykonywać swoje zadania. I to jest dla każdego pracodawcy niezwykle cenne. Więc taki jest cel funkcjonowania tego rodzaju placówek.
1: Według pierwszych projektów remont willi miał kosztować 11,5 miliona, finalnie zapłacono jednak 3 miliony mniej.

0: zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Sealan kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sealan kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Reklama.
6: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osesko.
7: Krakowianie wybiorą nowego prezydenta i nowych radnych, wskazują na to wstępne wyniki wczorajszego referendum. Kluczowa była frekwencja, która wyniosła 31,8%. To prawie 5 punktów procentowych więcej niż wynosił próg konieczny do odwołania Aleksandra Miszalskiego. Była też o ponad 1 punkt procentowy wyższa niż próg niezbędny do odwołania Rady Miasta. To jest zasługa nas wszystkich. Ja nie wpłaciłem tych 20 milionów, mówi Łatwo Gang, który od piątku non-stop jechał na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Dzięki transmisji stałej trasy zebrał ponad 20 milionów złotych na pomoc trzem ciężko chorym chłopcom.
8: Każdy z nas płacił 5-10 zł i uratowaliśmy kilka żyć. Niczym się nie różnie i równie dobrze ty mogłeś tu stać, a ja mogłem iść na dole. Każdy z nas jest równy. Pokazujemy, że Polacy są najlepszymi ludźmi na całym świecie.
7: Pieniądze trafią na leczenie Maksia, Adasia i Wojtka. 62 mieszkania zostały zniszczone w pożarze bloku w nowej dzielnicy mieszkaniowej w Helsinkach.

0: Ogień pojawił się prawdopodobnie wzniecony od pozostawionego na balkonie grilla gazowego, poinformowała fińska policja. Szybko rozprzestrzenił się z balkonu na czwartym piętrze na dach budynku wybudowanego przed 10 laty. A kierowcom przypominamy, dziś obowiązują weekendowe ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,46. Cena maksymalna oleju napędowego to 6 zł. 85 groszy.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Od rana z Vox FM.
3: No cześć.
2: Hejka.
4: Cześć.

0: 22 minuty do godziny 7. Dzisiaj, jak wiemy, jest Dzień Piłki Nożnej oraz Światowy Dzień Futbolu.
1: No więc piłkarze mają już wakacje. We wszystkich ligach skończyli grać, w tym najlepsza liga świata.
2: Zaraz. Jakiś mecz ma być w środę.
1: Jak donosi przegląd sportowy, sezon wielkich firm na pierwszej stronie. Lech Poznań świętował zdobycie tytułu. Górnik Zabrze awans do eliminacji Ligi Mistrzów i drugie miejsce. A Wisła Kraków i Śląsk Wrocław powrót w szeregi ekstraklasy.
0: A Lechia Gdańsk odwołała się od decyzji. Że spada do pierwszej ligi.
2: Odwoływali się, naprawdę?
0: Tak. A jeżeli chodzi jeszcze o sukcesy, Ewa Pajor, nasza dumna Polka,
2: strzeliła.
0: Zaprezentowała puchar, bo wygrała Ligę Mistrzów.
1: Była najlepszą piłkarką w czasie finału Ligi Mistrzów. 2 gole MVP. I asysta.
2: Także... tak, jak mówicie tak, to zobaczcie, Lewandowski strzelił swoją 120
0: bramkę. I trafił do top 10 strzelców Barcelony.
1: W historii, tak.
2: Proszę
1: najlepszych
2: bardzo.
1: Strzelców. I w ogóle wspaniałe pożegnania Roberta Lewandowskiego. Nawet kibice Walencji go tak machali, mu żegnali, nie krzyczeli na niego, nie gwizdali. Także
2: nie mieli żalu za tą jedną. Bo...
1: nie, właśnie, to jest najciekawsze, bo on Walencji strzelił chyba najwięcej goli, jeżeli chodzi o bramki w La Liga.
2: No to mieli szacunek. To się nazywa szacunek i strach. A jak wróci?
1: Poza piłką nożną też wiele rzeczy się w weekend działo. Na przykład gościu na rowerze przejechał z Zakopanego do Gdańska, ale o tym też pewnie jeszcze
0: czyli
1: będzie.
0: Też sportowo. To miał, kolejny ogromny
2: ale
0: sukces.
2: Ale on miał zebrać tylko 3,5 miliona, a więcej.
0: Tak, zebrał 20.
2: Zeszło mu.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: Dzisiaj wyjątkowo specjalistyczne zgłoszenie.
4: Witam, chciałam zgłosić mojego partnera, napisała Ania, który robi wędzarki, drzwiczki do wędzarni, paleniska itp.
3: Oho. To się świetnie składa, bo my się totalnie nie znamy ani na wędzeniu, ani na wędzarniach.
4: Ale, ale kiełbasa albo jakieś mięso.
5: A to lubimy.
4: No to co się tak. Nie znamy? Oczywiście, że się znamy. Dzwonimy.
6: Słucham.
4: No. Dzień dobry, Mirosław Sławiński. Czy ja z panem Piotrem rozmawiam?
6: Tak.
4: Panie Piotrze, u pana można wędzarnię naprawić?
6: A co tam się stało?
4: Wie pan co, no w weekend był szalony, ze szwagrem trochę narozrabialiśmy, no i kółko spadło.
6: A to ode mnie wędzarnia?
4: Tak, tak.
6: A weźmie pan mi pięknie zdjęcie.
4: Dobra, to ja zaraz weźmę, no wie pan, no takie kółko no leży, ja nie wiem skąd to się kółko wzięło. Szlagier mówi, że on też nie kojarzy, no i się teraz boimy odpalać.
6: Ale ja nie mam wędzarni z kołami.
4: No ale to jakaś, może wie pan, ja nie wiem, no skąd to nale kółko leży.
6: A może kto przyniósł z kieszeni?
4: No kółko ktoś przyniósł z kieszeni, no pan normalny jest. Proszę pana, nie wiem, czy to mówi pan, że można to odpalać, ale to na pana odpowiedzialność, bo ja się boję po prostu.
6: Ale wyśle pan mi zdjęcie tej wędzarni i tego koła, bo ja nie mam wędzarni z kołami.
4: Nie, no pewnie, no zrobisz zdjęcie, Marek?
7: Dobrze, zaraz zrobię, czekaj.
4: Jest takie koło.
6: A wy skąd jesteście?
4: Z Łukowa.
6: No wyślijcie zdjęcie, to może będę wiedział, o co
4: dobra,
6: chodzi.
4: Dobra, to my zaraz wyślemy, wybadaję, powiem, to jest takie koło, ono jest okrągłe i to... A weź pokaż to koło jeszcze.
3: Możecie powiedzieć, po co wam wędzarnia w poniedziałek rano?
7: Żeby się do weekendu przygotować.
4: Właśnie, myślisz, że kiełbasa to raz, dwa się zrobi?
7: To się wędzi, przecież to czas zajmuje.
4: Co tym święta coraz bliżej grozą?
6: Ale to jeszcze się nie skończyły.
3: To, czy wy możecie iść do normalnej pracy, a nie?
7: Aha,
3: takie coś?
7: Aha.
3: Żarty sobie
7: wymyśliła.
3: Robić?
4: Jesteśmy w pracy. Pierwsza zmiana budzi ludzi, Radio Vox FM. Cześć, Piotrek.
6: Cześć.
7: Cześć, Piotruś.
3: Nie zepsuła nam się wędzarnia jak coś.
6: Tak?
7: No bo nie mamy żadnej wędzarni, no.
4: Ale mamy za to 500 zł na prezent marzeń dla ciebie.
6: Ale nie, ja nie rozumiem, no skąd wy macie mój numer w ogóle?
4: Ania ciebie zgłosiła do radia i radio do ciebie dzwoni teraz.
6: Ale jaka Ania?
4: Partnerka.
7: Żebyśmy my wiedzieli, czy na pewno.
6: Tak?
4: No, tak się zostawiła.
7: Rano taki. Ludzie tam takie numery robimy rano.
6: Aha.
3: Trzymaj się, dobrego dnia ci życzymy.
6: Dzięki.
8: Pierwsza Cześć. Zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
0: 3 minuty do godziny 7, no i nadszedł czas na ten konkurs.
2: Jak spojrzałem na wasze skrzywione twarze, jak usłyszeliście.
3: Zabawa, która rujnuje
2: słowa.
3: Mi radość w tej pracy, no.
0: Ej, właśnie, Pawelec wysunął się na prowadzenie. Dziękuję ci, że odebrałeś mi zaszczytny tytuł.
3: Ja nie wiem, czy prowadzę, czy nie prowadzę.
0: Wydaje mi się, że tak.
3: Ja zapominam po prostu, bo... Ty se wymyślaj, a ja se dalej będę robić swoje, dobra?
2: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
3: Prowadzić
2: a
3: program.
2: Słuchacze będą nas łapać na gorącym uczynku, bo na tym polega ta zabawa. Jeżeli powiemy słowo mieć w odmianie.
3: Mieć, mam,
2: na przykład.
3: Miała. Aha, mieli.
2: Mamy, tak,
0: o,
2: to wszystko.
0: Świetnie.
3: Mamy.
2: Tak, to wtedy piszecie na 609-869-869.
3: I uważaj, Julka, bo on już ma przygotowane pytanie.
2: Jakie pytanie?
3: A w trakcie programu, że...
2: Myślę, że nie będę musiał.
3: Żeby powiemy,
2: myślę,
3: wiesz,
2: że nie będzie trzeba się starać.
0: Nie mów tylko, że ma.

0: Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
0: Daj mamie odpocząć.
2: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
0: Wejdź na boxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
2: Daj mamie odpocząć.
0: I świętuj jej dzień razem z Box FM.
1: Autopromocja. Reklama.

przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub tarasę?

0: nas. Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
2: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czy Pigout kusi ceną każdy dział.
2: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
3: Reklama.
4: Władze w Krakowie do wymiany. Wstępne wyniki wskazują, że prezydent i Rada Miasta zostali odwołani. Trzeba namierzyć sprawców prowokacji i przejrzeć procedury. Rząd reaguje na fałszywe zgłoszenia od służb. Do służb dotrze one osób publicznych. Sukces akcji Łatwo Ganga zebrał 20 milionów dla 3 chorych chłopców.
5: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
4: Czerwona kartka dla obecnych władz. Wszystko wskazuje na to, że krakowianie byli bezwzględni w ocenie prezydenta miasta. Jak wynika z sondażowych wyników referendum przeprowadzonego wczoraj w Krakowie, zarówno Aleksander Miszalski, jak i Rada Miasta stracili zaufanie. Według badania Late Poll przygotowanego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą dla Polsat News, za odwołaniem prezydenta opowiedziało się prawie 98% krakowian, a za odwołaniem Rady Miasta 96% uczestników referendum. A jak krakowianie przyjęli wyniki?
6: Za wcześnie zostały takie wybory zrobione. Uważam, że chodzi o raczej przejęcie władzy w Krakowie.
7: Frekwencja bardzo wysoka. My niestety nie zdążyliśmy pójść na referendum. Wybieraliśmy się, natomiast wygrało wydarzenie sportowe. Natomiast fakty są takie i fakty są jedne, że prezydent będzie nowy w Krakowie.
8: To dobrze?
7: Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Myślę, że zdania są podzielone.
4: To zapytani przez naszego reportera mieszkańcy Krakowa, jak wynik komentują organizatorzy głosowania. Zaskoczyła nas skala sukcesu, przyznaje Jan Hoffman z Komitetu Referendum KRK.
9: Ludzie chcieli odwołać pana prezydenta. Chcieli go odwołać nie jako osobę z danej partii politycznej, w moim odczuciu przynajmniej. Oczywiście motywacje pewnie tutaj były zróżnicowane. Natomiast podstawowym elementem było to, że on po prostu nie do końca sprawdził się jako osoba zarządzająca tak dużym miastem. Moim zdaniem ten projekt go przerósł.
4: Mówi Jan Hoffman. Po zatwierdzeniu wyników przez magistrat władzę w Krakowie przejmie wyznaczony przez rząd komisarz. Wybory na nowego prezydenta Krakowa muszą się odbyć w ciągu najbliższych 90 dni. Priorytetem namierzenie sprawców prowokacji i przegląd procedur. To informacje po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Służby weszły do lokalu w Gdańsku siłą. Po tym, jak się później okazało fałszywym zgłoszeniu, w środku nikogo nie było, a więcej o tym Michał Skolimowski.
10: To, kto stoi za fałszywym zawiadomieniem, ustala policja. Zajmuje się tym specjalny zespół mundurowych.
11: Mamy ustalone już kierunki i mam nadzieję, że w ciągu, myślę, że kilkunastu godzin poinformujemy państwa o naszych efektach.
10: Mówi komendant główny Policji generał Marek Boroń. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni, dodaje z kolei wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. W kwestii procedur, jak słyszymy, będą zmiany.
12: Wdrożyliśmy pewne zalecenia z punktu widzenia samego działania, dodatkowych sprawdzeń po otrzymaniu z CPR-ów tych zgłoszeń.
10: A zgłoszenia w przypadku rodzinnego mieszkania prezydenta dotyczyły najpierw pożaru, a potem zatrzymania krążenia.
4: Relacjonował Michał Skolimowski. Poranna rozmowa w Vox FM, m.in. o działaniach instytucji państwa w obliczu fali fałszywych zgłoszeń do służb dotyczących osób publicznych. Gościem Jana Wróbla będzie Jarosław Krajewski, poseł PiS. Początek minuta po 8 w Vox FM na voxfm.pl i kanale Superring na YouTubie. W Demokratycznej Republice Konga zidentyfikowano ponad 900 podejrzanych przypadków wirusa Ebola, w tym 101 potwierdzonych. Poinformował o tym szef WHO. Liczba podejrzewanych zgonów z powodu wirusa Ebola w tym kraju wyniosła 119. Jechał na rowerze z Zakopanego do Gdańska przez prawie 53 godziny. W tym czasie Łatwo Gang zebrał ponad 20 milionów złotych dla 3 chorych chłopców. Pieniądze trafią na leczenie m.in. Maxa z Podkarpacia. Na finiszu Piotrkowi towarzyszyli rodzice tego chłopca.
13: Jeszcze teraz to do nas nie dociera.
4: 500 podejrzanych przypadków wirusa Ebola, w tym 101 potwierdzonych. Poinformował o tym szef WHO. Liczba podejrzewanych zgonów z powodu wirusa Ebola w tym kraju wyniosła 119. Jechał na rowerze z Zakopanego do Gdańska przez prawie 53 godziny. W tym czasie Łatwo Gang zebrał ponad 20 milionów złotych dla 3 chorych chłopców. Pieniądze trafią na leczenie m.in. Maxa z Podkarpacia. Na finiszu Piotrkowi towarzyszyli rodzice tego chłopca.
13: Jeszcze teraz to do nas nie dociera.

0: bardzo ciepło, bardzo, bardzo bym powiedziała nawet. 27 stopni może się pojawić w Katowicach, w Zielonej Górze, we Wrocławiu. W Koszalinie zaledwie 17, taki dzisiaj w Polsce rozstrzał. No i opadów deszczu synoptycy nie przewidują.
1: A to niesamowite, że najcieplej będzie o 17, a nie o 14 jak zawsze. Zwróciłem na to uwagę i to akurat mnie zajęło.
0: Czyli jeszcze poczekamy chwilę na to.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Julia Hren,
3: Konrad Piwowarski,
1: Paweł Pawelec, witamy was.
0: Dzień dobry.

0: 7. Mamy poniedziałek, przypominamy dla tych wszystkich, którzy szukają jakichś mało sympatycznych informacji.
1: Dlaczego niesympatycznych od razu?
0: A poniedziałek to jest dobra informacja? Piątek to jest dobra
2: zależy,
0: informacja.
2: Zależy, co cię czeka.
1: No, jeżeli ktoś tęskni za pracą albo ma urlop, to poniedziałek jest dobrą informacją.
2: Bardzo często jest tak, że wiemy, że na przykład na koniec tygodnia, a od poniedziałku ciężko zapracujemy sobie na coś fantastycznego, co będzie miało miejsce już w piątek, w sobotę i w niedzielę.
0: A, no
2: i wtedy cię to cieszy.
0: Nie, w ogóle.
2: Nie, bo czekasz, nie, a nadzieja jest najważniejsza.
1: Dobrze, to poprawiaj humor w takim razie tym, którzy mają popsuty humor z powodu poniedziałku.
0: Ja chciałam opowiedzieć o panu, który wybrał się na spacer. Nic takiego
2: w sumie. Tak. Przejdę się na spacer.
0: Wybrał się na spacer i tak sobie ogląda, prawda, inne domy, chodzi, patrzy, tutaj taki dom. No i na jednej posesji stoi auto. Fajne Mitsubishi.
2: No.
0: Podchodzi, patrzy, otwarte.
2: Otwarte w ogóle.
0: Więc zagląda, mówi, kurczę, przejadę się na wycieczkę.
1: A co, kupi by nie ukradł?
0: No tak.
1: No jak otwarte?
0: Tak.
1: No,
0: były kluczyki.
1: No tak, no.
0: Wziął Mitsubishi, pojechał na wycieczkę, no i za chwilę wrócił. No. Aha. Przyjechał się do Kazimierza Dolnego, pojechał.
1: Super.
0: Tak, za chwilę wrócił.
1: Zdrowy człowiek.
2: Obiad zjadł, loda zjadł.
0: Tylko kurczę, miał niefart, bo już policja czekała tam na tej posesji.
2: Bo właściciel zgłosił kradzież, to jest normalne, nie? Patrz, był samochód, nie ma samochodu, no.
0: Tak, no i pan powiedział, że chciał poczuć się bogaty, chciał trochę luksusu zaznać.
1: Ale to przecież można było łatwiej zrobić. To nie wiem, pójść do miejskiej toalety, wiem, stok, one kosztowały 400 tysięcy złotych. Albo jak za daleko do Białegostoku, to mógł iść po prostu do marketu, stanąć przy butelkomacie i się przyglądać.
2: Jak się inni bogacą.
3: Pierwsza zmiana.
2: Też mi radość.
0: Może wtedy policja by się nim nie zainteresowała.
4: Marian, to jest jakby luksusowo.

0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: Mamy poniedziałek, przypominamy dla tych, że...
0: Ja wiem, że można było powiedzieć, jest poniedziałek. Wiem, że można było.
3: Ale po co? Ale... Po co ludzi trzymać niepewności?
0: Ale jak się zapomniało?
4: Godzina 7:09. Wtedy to właśnie Jula powiedziała zakazane słowa, czyli no długo nie wytrzymaliśmy.
0: No bo było dzisiaj słowo bardzo trudne. Bo tego się używa.
3: Używane, tak. Popularne.
0: Więc zapomniałam, jak to się zdarza mi często.
3: Ja chciałem podziękować. Wyprzedziłaś mnie, bo chyba ja zaraz później powiedziałem również.
0: Nie ma za co. Przywitałabym się z Moniką, ale to Monika napisała SMS-a, że to ja, więc obrażam się.
3: Aha. Czyli foszek malutki.
5: Nie tak. Trzeba, naprawdę nie trzeba. Powiedziałeś to tak swobodnie, że można było to jakby przeoczyć.
4: Właśnie.
0: A ty się cieszysz z tego, że mamy poniedziałek?
5: Bardzo się cieszę, ja lubię poniedziałki. Zawsze czekam z usklęcnieniem na poniedziałek.
4: Można.
0: Do jakiej dobrej osoby się dodzwoniliśmy w poniedziałek. Cudownie, a ty jesteś w pracy?
5: Tak, jestem w pracy.
0: No to jest podwójnie dziwne.
3: Jaka praca daje tyle radości z poniedziałku? Możesz się pochwalić?
5: Ja sobie pakuję paczuszki, robię wysyłki, także to jest to, co lubię. Także...
4: Możesz
5: bez
4: posłuchać
5: problemu
4: Radia
5: przychodzę
4: Box FM
5: bardzo
4: w pracy.
5: Wcześnie, tak. Oczywiście, bardzo was lubię słuchać i jestem czujna. To już drugi raz, kiedy udało mi się złapać. Poprzednio był Pawelec. Bardzo lubię mieć podwójnie kubki.
0: No to muszę ci powiedzieć, że jestem w szoku. Jeszcze osoby, która cieszy się z poniedziałku, to nie spotkałam.
3: No tak, to prawda.
5: A ja taka jestem.
4: A ja też się bardzo cieszę. Zwłaszcza, że ty przegrałaś.
0: Super. Zakazane słowa.

0: No właśnie, ja słyszę tam halo.
1: Ja się załamie.
0: Tam on śpiewa halo, a nie balo.
1: Myślisz? Halo. Może on do kogoś nie może się dodzwonić.
0: No właśnie.
1: Może on jest z fotowoltaiki i dzwoni zaproponować.
0: I już wiedzą i go zablokowali.
2: Halo, taksówka czeka.
1: Trzy minuty do godziny 7:30. Bądźcie z nami, naprawdę, nie jest tak źle. Później tak. Się trochę polepszy.
2: Do nas można dzwonić, śmiało. Zachęcamy was serdecznie. 609-8-69-8-69. Ten numer telefonu do waszej dyspozycji możecie też pisać. Tak, bo... jest taka teoria.
0: Pamiętajcie, że jesteście czasami naszą inspiracją na kolejne wejście.
2: W SMS-ie taka inspiracja przyszła.
0: Widzisz, proszę, jest przykład.
2: Z poniedziałku cieszą się chyba tylko te osoby, które mają romans w pracy.
1: A ty się cieszysz.
0: Ty
1: mówiłeś, że się cieszysz.
2: No i, teraz,
1: i co teraz?
0: No i teraz
1: jak
0: musisz,
1: się wybronisz?
0: Musisz sobie kogoś wybrać, poczekaj, ja przeliżę włosy, w obrotkę ładnie ułożę.
2: A czy

0: czy mogę wybierać poza studiem?
1: Nie, wiecie po prostu.
2: Nie, ale popatrz, Pawelec, jak malowany brudkę zrobił.
3: Jak malowany? Zrobiłem brudkę. No jak?
0: Czy mogę wybierać poza studiem? To jest pytanie.
3: A co będziesz się szlał po korytarzach? Masz tutaj, jest twój dom.
0: Jeżeli macie romans w pracy, dajcie znać.
2: Dajcie znać, wesprzyjcie
0: Konrada.
2: Albo
0: chcielibyście. Chciałybyście nawet.
2: To... Dobra, bo już 2 minuty do 7:30 i pytanie od Ryśka. Nie wiemy niestety.
3: Ale gdybyście się chcieli przyznać do tego romansu, nie zdradzimy numeru telefonu. Od razu.
0: Możemy nawet głos zmienić. To nie jest problem. Dobra, pytanie od Ryśka, tak?
2: Tak.
4: Ile waży pociąg?
2: No o, jakie łatwe. 6098698869.
3: Dlaczego łatwe?
2: No bo wystarczy sprawdzić, policzyć.
3: Wystarczy go zważyć.
5: Pierwsza zmiana.
6: Od rana z Vox FM.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
3: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
3: I jaka?
4: No, niedroga.
3: I dokąd po nią pojedziemy?
4: Do Bricomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Reklama. 7.30 na Voxowym Zegarze to czas na wiadomości, na które zaprasza Dawid Osysko.
8: Po przegranym referendum głos zabrał prezydent Krakowa. Mieszkańcy podjęli decyzję, przyjmuję ją z szacunkiem. Dziękuję wszystkim krakowiankom i krakowianom za udział w referendum, zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni. Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo, napisał Aleksander Miszalski. Według wstępnych wyników referendum prezydent i radni miejscy muszą ustąpić po nieco ponad dwuletnich rządach. Stany Zjednoczone zaostrzają procedury wjazdowe dla podróżujących wracających z Afryki. Są kierowani na obowiązkowe badania przesiewowe na wyznaczonych lotniskach. Te działania są reakcją na szybko rozwijające się ognisko eboli w Demokratycznej Republice Konga i krajach ościennych. Poseł PiS Jarosław Krajewski będzie gościem porannej rozmowy Vox FM. Rozmowa Jana Wróbla, minutę po 8:00. Vox FM na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.
9: Wiadomości sportowe Vox FM.
8: Dwa mecze i dwie wygrane. Tak na razie wygląda bilans polskich tenisistów w wielkoszlemowym Roland Garros. Magda Linet wygrała z Terezą Walentową w 3 setach i awansowała do drugiej rundy. W niej jest również Magdalena Fręch, która grała z Eleną Gabrielą Rusę. Rumunka skryczowała w drugim secie, a dziś zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacz. LKS Łódź i Polonia Warszawa uzupełniły grono drużyn w barażach o awans do piłkarskiej ekstraklasy. W nich zagrają także Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Szansę na powrót do ekstraklasy stracił wczoraj Ruch Chorzów, który niespodziewanie przegrał ze Zniczem Pruszków. Przypomnę, bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Polskie siatkarki przegrały z Włoszkami 2-3 w turnieju towarzyskim, który zakończył się w Genui. Triumfowały gospodyni, a drużyna Stefano Lavarniego zajęła drugą lokatę. Niedziela była dniem pożegnań na Wyspach z kibicami na Anfield. Pożegnał się Mohamed Salah. Egipcjanin dla Liverpoolu strzelił w sumie 257 goli. Z Manchesterem City pożegnali

0: się z kolei pomocnik Bernardo Silva i szkoleniowiec Pep Guardiola.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
3: 28 do 8, pytanie od Rysia.
4: Ile waży pociąg?
3: 6098 6989.

0: 22 minuty do godziny 8. Pytanie od Rysia.
1: Ile waży pociąg?
0: Pociąg osobowy waży od 300 do 700 ton, a towarowy od 2000 do 4000 ton.
2: Dziękujemy za tę informację. Jakiś,
3: to maszynista musiał być.
2: Albo ChatGPT.
0: Albo.
3: A, no tak.
0: Jak od PKP, to nieważne, bo i tak będzie spóźniony.
2: A do tego jest też taka kontrowersyjna dosyć opinia, albo wręcz filozoficzna, można powiedzieć, to od Alisy. Każdy pociąg jest inny.
3: To bardzo ładne.
0: Nie ma drugiego takiego samego pociągu. Żaden pociąg
3: tyle
0: się nie powtórzy.
3: Dwa konie trojańskie.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Ile waży pociąg? 1,5. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie ryśki to porządny chłop.

0: chyba mamy inną definicję romansu po prostu.
1: Nie, no bo słuchajcie, ja powiedziałem tak.
0: Radio romans.
1: Radio romans jest bardzo fajny. Romans może być, ale przecież nie trzeba od razu iść do łóżka. A Kodziu, co?
2: I co, i jak nie pójdziesz do łóżka, to znaczy, że to nie zdrada, tak?
0: Do łóżka nie, a konkretnie nie musi być to łóżko.
1: My mamy takie bardzo fajne toalety, chciałem
2: Mówimy
1: powiedzieć.
2: O tym, bo podobno z poniedziałku cieszą się chyba tylko ci, którzy mają romans w pracy, tak napisał nam słuchacz. No i rzeczywiście trochę o tych romansach pisaliście.
1: Julka, wyobraź sobie, zamknij oczy i wyobraź sobie.
2: Ale ja nie chcę.
1: Ale poczekaj, jest facet, który przynosi ci ciasteczka, od czasu dostajesz od niego kwiat. Zaraz, no, lubi cię, pisze ci wierszyk, otwiera ci drzwi.
2: No to jest mój facet, po co mi drugi?
1: Nie, to jest facet z pracy, któremu się podobasz i nie ma żadnych szans, ale on z tobą romansuje, podrywa cię. On się cieszy, że do pracy jedzie.
2: Przez 13
1: nie zabieraj mu tego!
2: Pracy w piekarni spotykałem się z 7, 4 były oficjalnie i oczywiście nie w tym samym czasie, a z 3 w międzyczasie miałem romans.
1: Brawo.
2: Po latach jest mi wstyd za to, podejrzałem do pewnego wieku i już nie zdradzam.
1: Zaraz. Nie, on zrobił tak zwany naturalny przesiew. Patrzył, jakie są kobiety i szukał wzoru na żonę.
0: Ciekawe.
1: No co?
0: Przesiew. Dobra. Słuchajcie, bo napisać SMS-a to każdy może, ale tak. Znalazła się jedna odważna osoba, która do nas zadzwoniła w sprawie tego romansu w pracy.
2: O!
0: Jak obiecałem, tak głos zmieniłem.
1: Zmieniłeś,
0: żeby nie było.
1: Głos. Dobrze, bardzo dobrze.
3: Dzień dobry, z tej strony Karolina. Ja mam romans w pracy ze swoim szefem.
1: Brawo.
3: Bo jest moim mężem. Pozdrawiam.
1: Wszystko zepsułaś ostatnim zdaniem.
4: Pierwsza zmiana.
2: Ale skoro ona ma romans z mężem, to czy kochanek wie?
0: Czyli dobrze, że zmieniłem głos.

0: dostałam pytanie i nie mogę przestać o tym myśleć.
1: Dawaj.
0: Czemu robaki włażą do domu, skoro mają do dyspozycji cały świat na zewnątrz?
1: Bo ciepło jest tam.
0: No, ale to, przepraszam, w Tajlandii na plaży też jest ciepło. Ludzie grube pieniądze płacą, żeby zwiedzać świat.
1: Tak.
0: No to co, ale mają skrzydła, mogą lecieć gdzie chcą, a wybierają
2: na
0: akurat
2: Polska,
0: nasz
2: mucha, wiesz,
0: dom.
2: Jakby się zmęczyła, gdyby musiała na Tajlandię, ale do Tajlandii.
0: No, do Hiszpanii.
2: No to do Hiszpanii 2000 kilometrów.
1: To jest niebezpieczne dla takich robaków, bo one są pożywieniem, wiesz, wybierają dom.
0: No ale ja tego nie rozumiem.
1: Lubią cię.
0: Po co? Tyle pięknych miejsc. Ale ja ich nie chcę poznawać. Ja nie chcę z nimi mieć nic wspólnego. No,
2: mi się wydaje, że ja znam odpowiedź na twoje pytanie.
0: Tak? A jaka jest odpowiedź?
2: Po prostu masz brudno w mieszkaniu.
0: To wiesz co?
1: Sprzątać przestanie im się podobać.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na

0: Kiełbasę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
2: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
2: Gdzie?
3: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
2: AI? Ajajaj.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Reklama.
11: Prezydent Krakowa odwołany, Rada Miasta jednak zostaje. Wskazują na to oficjalne wyniki podane przez Miejską Komisję Referendalną. Sprawdzana będzie konstrukcja hal. Po wielkim pożarze kompleks budynków w Gorzowie wyłączony z użytkowania. Fałszywe zgłoszenia do służb w sprawie osób publicznych. Między innymi o tym za chwilę w porannej rozmowie w Vox FM.
12: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
11: Prezydent odwołany, rada przetrwała. To oficjalne wyniki z Krakowa. Według danych przekazanych kilkanaście minut temu przez Miejską Komisję do Spraw Referendum, głosowanie w sprawie odwołania Rady Miasta jest nieważne, zabrakło ułamków procenta. Potwierdzone są już za to wyniki w sprawie odwołania prezydenta Michalskiego. Było skuteczne. Przyjmuje tę decyzję z szacunkiem, skomentował Aleksander Michalski.
13: Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo, napisał na portalu X Michalski. A finalny werdykt jest taki, że prezydent traci stanowisko, rada przetrwała rzutem na taśmę, frekwencja poniżej wymaganej, ale tylko w głosowaniu dotyczącym rady.
14: Referendum jest nieważne, zatem Rada Miasta Krakowa nie została odwołana.
13: Mówi Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. I choć głosowanie było lokalne, to jego echa słychać w całej Polsce. Krakowskie referendum to dowód na to, że nie można i nie da się obywatelom zamknąć ust. Dla nas to dopiero początek. To z kolei wpis Jarosława Kaczyńskiego. Wyników nie skomentowały jeszcze władze Koalicji Obywatelskiej, ani regionalne, ani krajowe. To z jej list startował Michalski.
11: Informował Mateusz Gołębiecki. Kompleks hal przy ulicy Targowej w Gorzowie Wielkopolskim przez jakiś czas będzie niedostępny. To po wielkim pożarze, który wczoraj przez wiele godzin gasiło 26 strażackich zastępów. Ich działania trwały do wieczora. Rozbierano ścianę, która zagraża stacji transformatorowej. Przy obiekcie trampolin mieszczą się budynki miejskich spółek. Obok znajdują się także sklepy. Cały kompleks zostanie wyłączony z użytkowania. Minutę temu minęła godzina 8. Czas na poranną rozmowę w Vox FM. W studiu Jan Wróbel i jego gość. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, a gościem jest Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu.
16: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
15: Prezydent Krakowa odwołany, Rada Miasta nie odwołana, bo zabrakło kilku setek tam procenta. Nie powinna się ona jakoś podać do dymisji honorowo.
16: To byłoby chyba najlepsze rozwiązanie, dlatego że ten wynik referendum jest wiążący, jeśli chodzi o prezydenta Michalskiego z Koalicji Obywatelskiej. I to jest również ogromna przegrana i Donalda Tuska i całej Koalicji Obywatelskiej.
15: No nie wiem, czy taka ogromna, wie pan, bo ogromna będzie dopiero jak PiS zdobędzie tytuł prezydenta Krakowa, a nie ponownie PO.
16: Ja nie powiedziałem, że odnieśliśmy my ogromny sukces jako Prawo i Sprawiedliwość, tylko mówię o tym, że niewątpliwie pan Michalski był wprost popierany.

0: Przez Donalda Tuska i nawet media w ostatnich dniach informowały o narastającej irytacji w środowisku Koalicji Obywatelskiej postawą pana Miszalskiego, czyli byłego prezydenta Krakowa.
1: To trudno jest znaleźć ludzi, którzy robią te żarty, nie żarty najwyższym funkcjonariuszom. No jakoś tak się składa, że głównie z obozu nierządowego.
0: Znaczy myślę, że to jest bardzo poważne obciążenie wizerunkowe dla premiera Donalda Tuska i ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że nawet jeżeli ta operacja wykraczałaby poza granice naszego państwa, to pełna determinacja i konsekwencja w działaniu doprowadziłaby nas jako państwo do szybkiego ustalenia sprawców, ponieważ trudno mówić tutaj o zabawie, dlatego że chodzi o sianie paniki i wprowadzanie ogromnego chaosu. A co za tym idzie? Za tym idzie obniżanie poczucia bezpieczeństwa ze strony każdego obywatela, jak i również brak zaufania obywatela do instytucji państwa.
1: To prawda, ale z ósmej strony, jeżeli nawet dotyczy zgłoszenie mieszkania pana prezydenta, ale jest to zgłoszenie, no, lege artis, bo straż pożarna, powiedzmy, czy czasem policja, no nie mają jakiegoś wielkiego czasu nieraz, żeby rozdrabniać to na czworo, to ja czuję się dobrze z tym, że nie nastąpiła taka sytuacja. Podchodzimy, już mamy wyważać drzwi, tam jest tabliczka Karol Nawrocki, o nie, nie wolno, to wiecie, to jest ważny polityk. No dobrze, że weszli.
0: Znaczy, zaraz, panie redaktorze. Po pierwsze, uważam, że oczywiście każdy incydent i każde zgłoszenie trzeba weryfikować. Na tym polega rola służb mundurowych i mówimy i o policji, i o straży pożarnej, i o służbach ratunkowych. Mówimy o ratownikach medycznych. Jednak zwróćmy uwagę, że jeżeli na miejscu zdarzenia pojawiła się straż pożarna i ustaliła, że nie ma tam ani osób, których dotyczyłoby to zgłoszenie, a przyjeżdża następnie druga ekipa i ustala, że mimo tych ustaleń straży pożarnej, to my wyważymy drzwi do mieszkania rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego, to jest to nie tylko nieprofesjonalne, ale to też pokazuje, że działania polskiego państwa były nieprzygotowane na taki scenariusz, który występuje nie dopiero od wczoraj, bo pamiętajmy o tym, że od mniej więcej 2 tygodni wobec dziennikarzy Republiki, wobec redaktora Sakiewicza, czyli tutaj prezesa Republiki, te działania już mają charakter kaskadowy. Czyli mówimy o działaniach, które są po prostu powtarzalne.
1: Aczkolwiek jeżeli są one bardzo dobrze przygotowane, to zakończę taką puentą, to znaczy, że są bardzo dobrze przygotowane. Rozgryziemy ten problem, ale w internetowej kontynuacji naszej porannej rozmowy Radio Vox FM zapraszamy.
2: Dalsza część rozmowy, jak słyszeliście, do wysłuchania na voxfm.pl i na kanale Superring na YouTubie.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Pogoda top.
5: Powiedziałabym, że będzie ciepło, ale tak naprawdę to już jest ciepło, no, mimo tego, że dopiero godzina 8.
6: To byłby cud, gdyby w całej Polsce było mniej więcej 25-27
4: tak
6: stopni.
4: Będzie.
6: Ale nie, no bo są poszkodowane rejony nad morzem.
4: 24-23 dzisiaj maksymalnie.
6: A nie wszędzie.
5: Ale nad morzem też musi być najzimniej dla zachowania tradycji.
4: Dużo słońca nad morzem, na zachodzie kraju, wszędzie dużo słońca, chociaż gdzieniegdzie może się za chmurką ukryć, w Zakopanem nawet może jakiś deszczyk zrosić lekko.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Ale tak, to jeszcze nieoficjalnie mamy lato. Julia Hren.
7: Konrad Piwowarski.
6: Paweł Pawelec, witamy Was.
5: Dzień dobry.
8: Pierwsza zmiana.
9: Od rana z Voxem.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: jeżeli wy się nie możecie zdecydować, co kupić mamie na jej dzień, który już jutro przypominamy, jeżeli nie musicie kupować. Wystarczy, że wejdziecie na voxfm.pl.
1: I jak nie zdążyliście, to będzie idealny prezent. 2000 na wypoczynek w hotelu dla mamy do wygrania.
0: Wchodźcie, my jeszcze przed godziną 9 komuś wręczymy właśnie taki prezent.
1: Możemy wam zdradzić, że wręczymy go jakiejś mamie.
2: Nie, to żeś
0: przynajmniej pośrednio wręczymy dziecku, które przekaże mamie. Ale a propos mam, ja chciałem się poskarżyć na pana Łatwoganga.
1: A co się stało?
0: Że on w ogóle się nie troszczy o swoją mamę. Co ta mama musiała przeżywać, jak on na ten rower wyszedł i przejechał z Zakopanego do Gdańska.
2: Przecież to cały czas z górki, wiesz, to, a ja się bałem o hamulce.
0: No i pod górkę też było, Paweł, dużo.
2: Parę razy. Ale on się jeszcze odgrażał, że on wróci i to już mnie przeraziło.
1: Ale to podobno on przez mamę ma taką zajawkę do charytatywnych
0: akcji. Nie, żartujemy sobie, ale znowu wielkie serca, wielkie W dla Łatwoganga, który zrobił bank razem z Polakami. 20 milionów złotych udało się wczoraj, ponad 20 milionów zebrać na dzieciaki chore na dystrofię mięśni. Bardzo drogie leki, które trzeba jakoś sfinansować, a państwo tego nie finansuje, więc Polacy wzięli wszystko w swoje ręce.
2: Wiem, że grzebałeś, by się dowiedzieć, ile kosztuje wyleczenie jednej osoby i podałeś mi jakąś sumę, która mnie zwaliła z nóg.
0: 15 milionów złotych kosztuje taki lek, który jest lekiem genetycznym.
2: To niesamowite,
1: ale pan Łatwogang kazał powiedzieć, że to nie dzięki niemu, tylko dzięki nam wszystkim. On jechał, ale właściwie wszyscy jechali i te 20 milionów to zasługa nas wszystkich.
2: Dzięki naszym 2 zł, 5 zł, 10 zł, ale jest nas wielu,
0: mało
2: więc się
0: tego
2: zbiera.
0: Jest jeszcze jedna dobra informacja. Jeżeli wczoraj wpłaciliście, oglądaliście ten stream, to możecie powiedzieć, że w weekend byliście na rowerze.
3: Pierwsza zmiana.
2: No tak.
0: Się zmęczyłem.
2: I to ładny kawałek.

0: proszę się przyznać, kto śpiewał, że Szara Morda zniszczył Klopa?
1: Ja. A co?
2: A kto tam w tekście miał coś ze stroboskopem?
1: To Asik i Opa Opa. Ten tekst akurat jest super, bo można go dopasować po polsku, a lepiej się śpiewa oczywiście, wiadomo, po polsku.
0: A propos Klopa.
2: Tak. Czyli...

0: Radny spółdzielni mieszkaniowej Zakole.
1: Okej.
0: Okay. Zakaz wyprowadzania psów na terenie osiedla.
1: No daj spokój, nie,
2: trzeba
1: naprawdę.
2: Trzeba nauczyć psy robić do toalety. Dokładnie. Tak jak dzieci się uczy do nocnika.
1: Tak. Ale czy tak można w ogóle tak dyskryminować? Co te ławki winne są?
0: Jak wyczytałem, te znaki nie mają żadnego pokrycia prawnej mocy prawnej.
2: Można sobie wziąć i nimi pomachać.
1: To tak jak nie deptać trawników, słyszałem.
0: A co na to koty?
1: Jak za przegórą.
3: Pierwsza zmiana.
1: One

0: 4 minuty do godziny 8.30. Jeszcze jedno? Już nie. Przeglądamy sobie właśnie zgłoszenia. Daj mamie odpocząć. Przypominamy, że taki konkurs trwa. voxfm.pl, tam się możecie zgłaszać po 2000 na odpoczynek dla swojej mamy.
1: Po godzinie 8.30 będziemy do kogoś dzwonić, także zachęcamy serdecznie do wchodzenia na voxfm.pl.
0: Z tego, co widzę, na razie mamy rekordzistki. To jest 8 dzieci, bo ja szukam rekordu.
2: A, ty szukasz.
0: Tak. Jest 8 i
1: ale
0: podziwiamy.
1: Ale pamiętajcie, nie ilość, tylko jakość.
2: W związku z tym pamiętajcie, my zadbamy o prezent dla waszej mamy, ale wy powinniście sprzątnąć, dobra, ugotować, laureczkę samemu własnoręcznie
0: Boże,
2: wykonać.
0: Boże, biedna mama. Przecież tego się nie będzie dało rady zjeść. Będzie brudno.
2: Nakarmi.
1: Bo ja chciałem z tobą poruszyć taki temat, ale taki tylko dla dorosłych.
0: To ja zatkam
2: uszy. Oj, ale nie łączy się z moją mamą.
1: Nie, czy ty masz jakieś leki na pamięć? Bo bym pożyczył.
2: Słuchaj, mam.
1: Masz?
2: Mam,
1: to dobrze.
2: Mam.
0: A co ja się stało?
1: Właśnie sobie przypomniałem, że nie zjadłem śniadania.
2: Mam, tylko żebym ci nie zapomniał przynieść.
0: Pierwsza zmiana.
3: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Reklama.
10: 8.30 na woksowych zegarach. Na wiadomości Radia Vox FM zaprasza Dawid Osysko.
11: Rozpoczynamy od utrudnień na S2. To po dwóch wypadkach, do których doszło na wysokości węzła Wałmiezeszyński w Warszawie. W tym miejscu najpierw dwa pojazdy zderzyły się na lewym pasie, blokując ruch na jezdni. Niedługo później w tym samym miejscu doszło do kolizji dwóch kolejnych pojazdów osobowych, tym razem na prawym pasie. Nie ma informacji o rannych. Z prawego pasa pojazdy zostały usunięte, dlatego ruch został już częściowo przywrócony. Nadal w tym miejscu są utrudnienia. Korek zaczyna się już na węźle Lubelska. 71% respondentów chce, by Polska pozostała w Unii Europejskiej. Taki wynik przyniósł sondaż Instytutu Badań Polster dla Super Expressu. Opuszczenia Unii życzy sobie 21% ankietowanych. Badanie przeprowadzono 5 i 6 maja na próbie ponad 1000 dorosłych Polaków. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach mocno tanieją. Według maklerów Stany i Iran są coraz bliżej zawarcia porozumienia, na podstawie którego może dojść do rozminowania i ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Baryłka ropy WTI Brent wyceniana jest o ponad 5% niżej niż w piątek. Premier Węgier obniży swoje wynagrodzenie. Peter Modziar oświadczył, że jego pensja wyniesie poniżej połowy obecnej. Znacznie obniżone zostaną także wynagrodzenia ministrów, parlamentarzystów i burmistrzów.
12: Pierwsza zmiana.
13: Od rana. Na kolejne wiadomości zapraszamy już za niespełna 28 minut, bo tyle pozostało do godziny 9. A zapraszam w imieniu Dawida Osysko. Modern Talking. Jakiż to jest klasyk.

0: 21 minut do godziny 9. Ja myślę, że kolekcje znaczków, kolekcje jakichś karteczek, kolekcje płyt winylowych, to już jest przeszłość.
1: Mhm. W Polsce
0: myślę, że będzie można zacząć zbierać suknie ślubne byłych żon Michała Wiśniewskiego. A pomyślałam o tym, ponieważ jego najnowsza była żona, czyli piąta, czyli Pola Wiśniewska, tak? Sprzedaje właśnie swoją suknię.
1: O. No to dobrze wróży, tylko...
2: Dobrze wróży?
0: Komu? Tak, tej nabywczyni?
1: Oczywiście, że tak.
2: Suknia ślubna po byłej żonie Michała Wiśniewskiego dobrze wróży?
1: Tak. Popraw jej historię. Z tym hasłem bym ją sprzedawał. No bo tu nie wyszło.
0: Myślisz? Ja jestem ciekawa, czy te pozostałe suknie też są do sprzedania.
1: A to muszą być piękne suknie. Przecież Michał nigdy nie żałował pieniędzy dla swoich kobiet. A to, że mu miłość nie wyszła, to
2: uważam, że ona
1: ciuchy.
2: Powinna zostawić Michałowi tę suknię, żeby była taka suknia ślubna przechodnia.
0: No. Żeby to była suknia ślubna Michała Wiśniewskiego i później następnej żonie on mógłby ją przekazać.
1: Dobry pomysł z tą różnicą, tylko że on powiedział, że on już nie będzie brać żadnych ślubów, bo mu tam miłość nie wychodzi.
0: Wydaje mi się, że on mógł tak powiedzieć po pierwszym ślubie.
1: Powiedział, tak? A potem zmienił
2: drugi
1: zdanie.
2: Drugi raz powiedział i trzeci, i czwarty, i piąty.
1: Bo prawdziwy wojownik się nie poddaje.
2: Ale całe szczęście, że to Michał Wiśniewski nie sprzedaje swoich strojów ślubnych, bo mógłby otworzyć jakiś butik.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
2: Albo i sieć butików z

0: 14 minut do godziny 9. Voxfm.pl, tam odsyłamy, tam się, możecie zgłaszać swoje mamy.
1: Tam się popisujecie.
0: I napisał do nas Paweł. Po długim sezonie przydałby jej się odpoczynek. Oczywiście o mamy chodzi, ale...
1: Ciężkiej pracy w sezonie.
0: No właśnie, co to za sezon, Paweł?
2: Witam serdecznie. To jest sezon piłki nożnej. Mama moja jest kibicem warszawskiej Legii.
3: I co drugi tydzień na Legię jeździ z Mrągowa 200 km. Nie jeździ sama, prawda?
2: Tak, nie jeździ sama, jeździ teraz ze mną, a zaraziła również bakcylem moją córkę, czyli swoją 14-letnią wnuczkę.
1: Jestem w szoku. Ja myślałem, że ty pytasz, czy jeździ, a ona, ty stwierdzasz, ona jeździ.
0: Jeździ, no, jeździ na mecze Legii. I
1: taka mamusia.
0: Czy on, jak ona ochrania swoją wnuczkę przed tymi wszystkimi słowami, które padają na meczu?
1: Szalikiem.
2: Nie musi ochraniać. Z dźwięku odzywa się, szanowni państwo, prosimy o używanie słów kulturalnych oraz o skupienie się na dopingu dla swojej drużyny.
3: Dobra, powiedz, jak tam emocje w czasie ostatniej kolejki Ekstraklasy u was wyglądały?
1: Już było bliziutko.
2: No było blisko, bo człowiek się witał z kąską, ale taki pan z takimi włosami kręconymi, myślę, niech teraz odpowie za to, co zrobił.
3: Dla tych, którzy nie wiedzą, to wyjaśnijmy. GKS Katowice w ostatniej minucie doliczonego czasu gry zdobył gola i wywalił Legię z pucharów europejskich.
1: A już byli, już mogli grać.

0: A byliście na tym meczu, Paweł?
1: Oczywiście, byliśmy.
2: Wow.
3: Jak bardzo mama
1: 4-0.
3: Jak się mama zestresowała? Bardzo, bardzo krzyczała później?
1: Używała słów powszechnie używanych za obelżywę.
3: Dobra, to słuchaj,
0: mama musi odpocząć. Tak, tak 2000 zł na wypoczynek w hotelu.
4: Proszę
1: bardzo. Super, dziękuję bardzo.
5: Daj mamie odpocząć.
3: Przypominamy, zgłaszacie się na voxfm.pl, a dzień mamy już jutro.

0: Witam, napisał do nas Dawid z Rawicza. Mi z wami mija każdy dzień w pracy szybko, bez radia dzień stracony i nudny. Dawid i inni słuchacze, teraz można troszeczkę wolniej i wytężyć uszy, bo będzie kochaj albo rzucaj po dziewiątej.
1: Bez którego dzień też stracony. Podobno, tak to dziś?
2: Podobno. Dawid i Kamila będą dzisiaj walczyć o swoją miłość. Dawid napisał, że proszę was o pomoc w próbie odzyskania miłości życia swego. Niestety kilka moich złych decyzji bardzo zmieniło podejście mojej dziewczyny do mnie samego. Staram się więc teraz odzyskać ją pomimo porażki.
0: Jakie to decyzje? Przekonamy się po dziewiątej.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
5: masz. Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
6: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie.

0: Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Od dziś w Superekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Superekspresie.
2: Reklama.
3: Organizatorzy odnieśli połowiczny sukces w krakowskim referendum, odwołaną prezydenta. Rada Miejska zostaje. Sytuacja jest poważna, za chwilę nowe informacje o epidemii eboli w Afryce. Polityczna burza po siłowym wejściu służb, chodzi o interwencję w rodzinnym mieszkaniu prezydenta.
4: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
3: Aleksander Miszalski oficjalnie odwołany z roli prezydenta Krakowa. Miejska Komisja do Spraw Referendum podała oficjalne wyniki głosowania. Frekwencja wyniosła prawie 30%, to więcej niż wymagane 27,1% do odwołania Miszalskiego. Jednocześnie krakowianom nie udało się odwołać Rady Miasta, do tego wymagana jest frekwencja na poziomie 31%.
5: Jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
3: Mówi Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum, a wzięło w nim udział ponad 175 tysięcy mieszkańców.
5: Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu, czyli liczba kart ważnych, wyniosła 176 107. Liczba głosów ważnych to 174 723.
3: Do czasu wyboru komisarza przez Donalda Tuska władzę w Krakowie sprawuje sekretarz Antoni Fryczek. Nieważne jest z kolei głosowanie w referendum w sprawie odwołania burmistrza Ciechocinka Jarosława Jucewicza, powodem zbyt niska frekwencja. Z danych opublikowanych przez PKW wynika, że do głosowania poszło o 28 osób za mało, aby wypełnić próg frekwencyjny. Za odwołaniem Jucewicza były 2004 osoby, przeciw 85. Ponad 900 podejrzanych przypadków wirusa ebola zidentyfikowano do tej pory w Demokratycznej Republice Konga. Ponad 100 z nich potwierdzono, przekazuje szef WHO. Według kongijskiego rządu w całym kraju z powodu eboli mogło umrzeć ponad 200 osób. A w związku z epidemią amerykańskie lotniska wprowadzają obostrzenia dla przylatujących z Afryki. Na ten moment nie ma informacji, by do zachorowań doszło na terenie Europy. Mimo to szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego Paweł Grzesiowski podkreśla, że sytuacja jest poważna.
6: Źródłem wirusa są zwierzęta, to nie toperze, niektóre gatunki małp. Z punktu widzenia przenoszenia między ludźmi, sytuacja, jeżeli chodzi o wirusa ebola, jest dla nas niebezpieczna. Wirus bardzo łatwo przenosi się z wydzielinami chorych, a więc tutaj kluczową sprawą jest właściwa izolacja i stosowanie środków ochrony indywidualnej.
3: Na razie na ten typ eboli nie ma zatwierdzonych leków ani szczepionek. GIZ, a także polskie MSZ odradzają podróże do objętej epidemią części Konga i pogranicza z Ugandą. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywych zawiadomieniach, m.in. o pożarze. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
7: Politycy PiSu w kontekście wydarzeń z Gdańska mówią o ataku na prezydenta. Przemysław Czarnek w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych nazywa to kolejną już prowokacją po tych, jego zdaniem, wymierzonych w prawicowe telewizje. Odniósł się też do rządowej narady.
8: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
7: To cynizm lub głupota nazywać interwencję Straży Pożarnej brutalnym atakiem na prezydenta, odpowiada premier Donald Tusk, a wcześniej podczas odprawy ze służbami zaznaczał.
9: Jeszcze w nocy w bezpośrednim kontakcie z panem prezydentem umówiliśmy się, co innego praktyka oczywiście, że nikt nie będzie robił z tego polityki.
7: Sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja.
3: Relacjonował Michał Skolimowski. Nowe Centrum NASK powstanie w Warszawie. To instytucja odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo i rozwój nowoczesnych technologii. Ośrodek ma być miejscem współpracy badaczy i naukowców nad innowacyjnymi projektami.
10: Dzisiaj bezpieczeństwo dla nas wszystkich jest najważniejsze, a zwłaszcza cyberbezpieczeństwo. My wielokrotnie mówimy o tym, że dzisiaj w dobie wszystkich wyzwań, które przed nami, musimy budować swoją odporność na wszelkiego rodzaju kryzysy.
3: Zaznacza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nowe centrum ma kosztować 360 milionów złotych.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
12: Pogodę mamy taką normalnie, jakby był koniec maja.

0: Jest koniec maja, wszystko się zgadza, pogoda się zgadza.
1: 27 stopni dzisiaj może się pojawić na termometrach, to szczególnie na zachodzie. Najchłodniej dzisiaj na Pomorzu i na Suwalszczyźnie. 17, tak no nie przekroczy 20, chociaż w Gdańsku dość ciepło. No i co, słońce w całej Polsce, deszczu synoptycy nie przewidują, więc
0: proszę pamiętać o kremach z filtrem i o spożywaniu płynów. Chodzi o wodę.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Julia Chren.
3: Komrad Piwowarski.
1: Dzień dobry.
3: Za chwilę kochaj z Boszuce.
4: Pierwsza zmiana.
1: Odmiana
4: z Vox FM.

0: Ja wiem, ona ma na imię Kamila. Bohaterka dzisiejszego Kochaj albo Rzucaj. 15 minut po 9.
1: To się nie liczy, podejrzałaś.
0: To opowiadaj.
1: No co, no chłopina stracił dziewczynę, ponieważ jak pisze, kilka jego złych decyzji bardzo zmieniło podejście jej
2: jakie
1: do niego.
2: To decyzje?
1: No nic tu nie ma na ten temat, jak zawsze, czyli ja już dobrze wiem, bo znam życie, że jeśli ktoś nie jest w stanie napisać mi, co złego
3: że
1: zrobił
3: było grubo.
1: Swojej
3: kupie.
1: No słucham?
3: Było grubo.
1: No było grubo i głupia się będzie przyznać i pewnie no niewiele się od niego dowiem, a pewnie ona powie wszystko. No
3: dobra,
1: i...
3: ale nie zakładajmy tego wszystkiego. Znaczy, może Dawid...
0: Zadzwoń do niego, tak. Wyciągnij z niego jak najwięcej się da, żeby później dzwonić do Kamili z informacjami.
1: Dobra.
4: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj, Pawelec dzwoni do Dawida. Cześć Dawidzie.
5: Dzień dobry.
1: Młody mężczyzna jeszcze przed 30, tak bym powiedział. I kobieta jeszcze młodsza. Ile ma lat?
5: 24.
1: Dawidzie, jak ma na imię miłość twojego życia?
5: Kamila.
1: Powiedz, dlaczego musimy odzyskiwać jej miłość?
5: Ponieważ kilka moich złych decyzji, no niestety przekreśliło nasz związek i nie wiem, jak sobie z tym poradzić. No liczę tutaj na pomoc, że tak powiem, radia, no bo moje starania jakiekolwiek do tej pory, no niestety nie przyniosły żadnego rezultatu. Potrzebuję, że tak powiem, fachowej ręki.
1: Co się wydarzyło?
5: Na pewno skłamałem i to był też jeden z głównych powodów, dlaczego było do mnie takie, a nie inne podejście. Na pewno może trochę nieszczerości z mojej strony. Trochę za bardzo emocjonalnie podchodziłem do pewnych spraw.
1: Dobrze, tylko poczekaj Dawid, bo to, że skłamałeś, w jakiej kwestii?
5: Nie powiedziałem wszystkiego dokładnie o sobie, co ona by chciała wiedzieć i ukryłem pewien rąbek tajemnicy, którego no może nie chciałbym uchylać tutaj, ale na pewno chodziło o kłamstwo związane z moim charakterem. Może udawałem, że jestem bardzo opanowany, a czasami reaguję impulsywnie na pewne rzeczy. Nakrzyczałem na nią, no kurczę.
1: Tak, nakrzyczałeś.
5: Tak, tak, zgadza się.
1: I co, przestraszyła się ciebie?
5: No, czy może nie przestraszyła, no może lekki uraz do mnie przez to, no bo kurczę, chciała, żebym się zmienił, zacząłem się dla niej zmieniać, no ale no niestety no nie daje możliwości mi że pokazania tego. Chciała, żebym się zmienił, obiecywała mi, że wszystko będzie dobrze, jeżeli pokaże, że się zmienię, no ale no niestety na razie nie ma możliwości udowodnienia tego, ponieważ no, kontakt nas jest bardzo ograniczony.
1: Jak go ograniczyła?
5: No blokadą numeru, no ja też nie będę nachalny i nie wiem, jeździł pod dom, czy wydzwaniał, czy jakiś takich kretyńskich decyzji robił, ponieważ no bo jeżeli kogoś się kocha, to się puszcza, jeżeli wraca, no to zawsze był ten ktoś dla ciebie coś znaczył, tak no. Jeżeli nie wróci, no to takie jest powiedzenie według mnie.
1: A jak długo byliście parą, zanim się to wydarzyło?
5: To jest bardzo krótko, bo 2 miesiące.
1: To troszkę za krótko jak na takie błędy.
5: Wiem.
1: Ona może leciutko z ciebie zrezygnować. Tam niewiele się dzieje w tym serduszku, bo zbudowała sobie wizerunek ciebie i żeś go zdeptał.
5: Tak, tak, zgadza się.
1: I jeszcze nie ma żadnego zaangażowania emocjonalnego, nie ma żadnych przeżyć, niczego, co byście mieli ze sobą.
5: Pokazywałem jej, że staram się o nią i tak dalej. No, powiedziała, że mi się starał dalej, że będzie wszystko okej, jeżeli pokażę jej, że się staram i że próbuję zmienić. No ale niestety nie wiem, czy tam jej grono jakichś doradców, czy jakaś może przyjaciółka i doradziła, bo ona chciała w pewnym momencie ucięła kontakt i powiedziała, że nie chce. Też nie wiem, na czym stoję, że tak powiem.
1: Może dowiedziała się właśnie tego czegoś, co ukryłeś. Ukryłeś prawdę o sobie jakąś, więc no, nie chcesz mi powiedzieć.
5: Ona już się tego dowiedziała, ona już się o tym dowiedziała, jak zerwaliśmy ze sobą. Nie wiem, jak do tego podejść, tak?
1: Zablokowała cię i to ile trwa?
5: No już około tygodnia. Mógłbym, bo wiem, że mógłbym tam ewentualnie jakoś się do niej z jej znajomych odezwać, no ale no nie chcę być nachalny, nie chcę też robić, że już tak powiem, siebie wariata.
1: No tak,
5: tak,
1: patowa sytuacja, Dawid, muszę ci powiedzieć. Jakiś kontakt powinieneś mieć, a nie masz jej na Facebooku, Instagramie. Żeby móc do niej napisać, też cię zblokowała?
5: Nie używam social mediów, wie pan?
1: Powinieneś chociaż listy klasyczne do niej pisać, wiesz? Albo jak masz jej maila, to maile pisać.
5: Myślałem nad tym właśnie, myślałem nad listem, kurczę, i nie wiedziałem, czy będzie dobra decyzja, czy nie.
1: Oczywiście. Staroświecki, bardzo dobry sposób, bardzo romantyczny. Papier przyjmuje zapachy, czyli twoje perfumy. Do listu można włożyć zdjęcie, jeśli macie takowe. Jakiś bilet, który łączy się z tobą, z nią. To są wspomnienia. Polecam. Ja nie wiem, co mnie czeka. Ja nie wiem, jak mnie przyjmie Kamila. Ona na pewno, tłumacząc swoją niechęć ewentualnie do ciebie, powie wszystko to, czego ty nie chciałeś powiedzieć. Wytłumaczy się dlaczego. No i się zorientuje, że ja niewiele wiem. Proszę tu o spojrzenie w twoją stronę, ale nie miałeś odwagi powiedzieć mi,

0: Dlaczego już nie chcę patrzeć? Trzymajcie kciuki za Dawida, dzwonię.
1: Kochaj albo rzucaj.
2: Trzymajcie kciuki. Nie wiemy, czy warto, a ty mówisz, że trzymajcie.
0: No, chodzi o to, żeby
3: ale
0: oni się
3: ja już
0: pogodzili.
3: Zaczęłam trzymać.
0: Dziękuję
3: ja
0: bardzo.
3: Nie neguję tego i proszę, żeby słuchacze też trzymali, bo za chwilę telefon do Kamili. 6098 6989. Piszcie, czy coś jak będzie mają, z tej miłości.
2: Jak mają pisać, jak trzymają kciuki?
0: Tak. No mało powiedział. Mam żal do niego.

0: o tym Dawidzie i o tej Kamili. Co on takiego nawywijał, że ona go zostawiła?
1: No, że ukrył swoją cechę charakteru, ale nie chciał powiedzieć jaką. No, bo nie chciał powiedzieć
2: no,
1: jaką.
2: No, bo ukrył. No, tak oczywiste. Jest, ukrył. Skoro ukrył, no to nie chce wyjawiać.
1: Wyszło też
2: no,
1: na tak. to, że udawał spokojnego, kiedy ją uwodził, kiedy ją podrywał, mhm. a okazało się, że jest trochę furiatem, tak? No, mhm. wnioskuję, że oszukał też w tej mhm. kwestii. Wiemy tylko, że zakończył jej poprzedni związek, bo jej facet zachował się względem jej nieelegancko.
2: Oszukiwał ją o swojej cesze charakteru, ten poprzedni facet.
1: Troszeczkę chyba źle ją traktował, okay. co wkurzyło chłopaka i załatwił sprawę, jak to się mówi, na miejscu.
2: No a teraz ona załatwiła sprawę z nim, bo już nie chce z nim być.
1: Dokładnie. No
0: ja dalej nic nie wiem.

0: Dzień dobry.
1: Witam Kamilę. Kamila, chyba był już twój chłopak. Napisał do programu Kochaj albo Rzucaj. A ja się nazywam Paweł Pawelec i jestem prezenterem Radia Vox FM. No i taka niespodzianka i prezent w ramach przeprosin i przemyśleń trafia się tobie.
0: Tak?
1: Szok. Przyznał mi się, że nakrzyczał na ciebie. Że troszeczkę źle odbierał pewne rzeczy przy
0: Proszę
1: twojej...
0: Proszę pana, nie jestem zainteresowana nim.
1: Dlaczego?
0: Proszę pana, ponieważ wydarzyło się dużo różnych złych rzeczy i on bardzo dobrze o tym wie, dlatego nie chcę mieć z nim kontaktu.
1: A, okej. Okay. Czyli 2 miesiące stracone w życiu, to mi chcesz powiedzieć.
0: Cholera, dokładnie jasne. Tak, proszę pana. Dokładnie
1: no ja
0: tak.
1: Nie jestem pan, Kamilka, spokojnie, wiem, że jesteś młoda dziewczyna, jestem Paweł. Ten program służy nie tylko temu, żeby coś naprawić, ale też coś zakończyć.
0: No?
1: Widzisz? Tak, definitywnie, żeby ci się ktoś, no nie narzucał. Wiem, że go zblokowałaś. Być może nie chciał mi powiedzieć wszystkiego, bo przyznał się tylko, że ukrył prawdę o sobie przed tobą, przez którą żeście się kłócili. Potem strasznie bronił swoich zasobów, jak to się mówi, czyli ciebie, Kamila, w nieelegancki sposób. Chyba też i w taki sam sposób próbował pomóc tobie, kiedy byłaś z nieodpowiednim facetem wcześniej, nie?
0: Tak, dokładnie. Okazał się taki sam jak poprzedni.
1: Okay.
0: Więc nie chciałabym mieć z nim kontaktu, niestety.
1: Na
0: Dlatego
1: pewno.
0: Też go zablokowałam. Dokładnie, proszę pana. Ostatecznie. To jest moja ostateczna decyzja. Proszę
1: Jasne.
0: Pana, baba.
2: No nie!
1: Okej, no nie będzie z tego miłości, jak to moja żartuje sobie Majki na pupę.
0: Jestem w pracy, więc tutaj każdy pana, oczywiście pana mama pozdrawia.
3: Znamy pana.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
0: Tak.
1: Bardzo dziękuję.
0: Paweł, ja tutaj wszystko wiem. Ja nie chcę mieć z nim naprawdę kontaktu. No,
1: czyli to była
0: nie
1: pomyłka. Nie chcesz
0: dokładnie
1: go takiego...
0: Skoro ktoś został zablokowany, no to chyba nie chcę z nim kontaktu, tak?
1: No tak, myślałem, że po prostu odpoczywacie od siebie, nie?
0: Nie odpoczywamy.
1: Tak, czasami
0: ja
1: trzeba przemyśleć.
0: Ja po prostu przemyśleć. Zakończyłam tą relację definitywnie.
1: A to ty się go boisz trochę, Kamila.
0: Trochę, dokładnie, tak? Proszę pana, on mi, to Paweł, on mi rozwalił samochód, tak?
1: Patrz.
0: Tego już chyba ci powiedział. To jest dużo
1: nie.
0: różnych sytuacji, o których nie będę mówiła może, żeby go Kamila, nie kompromitować.
1: Kamila, powiem ci tak. Na tyle jest niepoważny i nieodważny, że w momencie, kiedy my rozmawiamy, to on się rozłączył, kiedy usłyszał,
0: no,
1: że chcesz mówić o prawdzie tego
0: no,
1: związku.
0: No właśnie.
1: A ja
0: może
1: nienawidzę.
0: Dlatego nic więcej nie mówmy.
1: Nie
0: na
1: mówmy.
0: Ten temat.
1: Okej, okay, czyli przemocowy człowiek, furiat i moim zdaniem to, że nie miał odwagi mi tego powiedzieć, nie znaczy, Kamila, że on jest gotowy być spokojnym facetem, wiesz?
0: Dokładnie tak.
1: Znającym swoją wartość. Ja mu to powiedziałem, zanim do ciebie zadzwoniłem, że bycie razem nie polega na tym, że ktoś jest czyjś i do kogoś należy.
0: Dokładnie
1: tylko, że
0: tak.
1: Że te osoby żyć bez siebie nie mogą. I wtedy...
0: A ja wolę żyć bez niego, bo niestety, ale za dużo złego w moim życiu, gdy się pokazał, zrobił, tak?
1: No tak. Kurczę, patrz, ale zobacz, jak to się człowiek może dać oszukać w pierwszym wrażeniu. Tu obrońca twojego...
0: Dokładnie
1: twojej
0: tak.
1: godności, prawda? Twojej
0: znaczy,
1: wolności.
0: Znaczy, wiesz, tutaj było tak, że jak my się kłóciliśmy, to on mówił swoim znajomym trochę przeinaczoną prawdę, żeby wychodziło, że to ja jestem tą osobą najgorszą. Potem dopiero wytłumaczył, że jednak to jest troszeczkę inaczej i że to on odwalał, ponieważ to była osoba, która bardzo dużo piła, która nie potrafiła przestać pić. On przestał pić, zaszył się i myślał, że jak przez tydzień nie pije alkoholu, to jest wszystko okej. Okay. Naprawdę nie chcę mieć z nim kontaktu.
1: O matki los, w ogóle mi tego nie powiedział.
0: No właśnie.
1: I nie był w stanie powiedzieć mi tak naprawdę niczego konkretnego o sobie, tylko że ukrył o sobie prawdę. Tylko tyle.
0: No
1: nie był w stanie powiedzieć mi jaką. No dobra, w porządku. No to ratuj się dziewczyną, on się rozłączył, porażka. No i co, życzę ci fajnego faceta.
0: Dziękuję bardzo.
1: Spokojnego, wyważonego, który cię będzie szanował, który nie będzie się czuł niepewnie i nie będzie cię ograniczać.
0: Dokładnie tak, dziękuję bardzo.
1: Trzymaj się, pa.
0: Do widzenia.
1: Trzymaj się. No cóż, Dawid, dałeś ciała po całości, chłopaku.
4: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
5: No i jeszcze się rozłączył i uciekł.
1: No straszne to jest właśnie to, że prosi o pomoc, nie mówi wszystkiego, wypuszcza mnie na golaska, a potem się rozłącza, jak się okazuje, że ona go...
6: Pamiętajcie, z Pawelcem jak na spowiedzi. Trzeba być szczerym, zgłaszacie się na voxfm.pl, a kochaj albo rzucaj, wraca już jutro.

0: Lewan Spolka to była taka dziewczyna z ogórkiem, która kręciła porem. Nie, z porem, nie z ogórkiem. Właśnie. A o ogórkach to teraz chcielibyśmy powiedzieć.
1: Porem.
2: Ja szczerze mówiąc nie wiem, co czuję w tym momencie. Czy czuję niesmak, czy czuję zdziwienie?
1: Zacofanie.
0: Ja dumę czuję.
1: Czuj ich zacofanie.
2: Ale jaką dumę? No baba zrobiła mizerię i je to pałeczkami. Mówa, to ludzie, kochani.
0: Nie baba, tylko pani ze Stanów Zjednoczonych, Amerykanka, odkryła.
2: Tak,
0: śmialiśmy się z tego w zeszłym tygodniu, że odkryli kompot, rosół.
1: Tak,
0: to teraz odkryli, uwaga,
1: dodaj, że kompot z owocami,
0: z truskawkami, dokładnie. I teraz odkryli mizerię.
1: Że to pyszne.
0: I rzeczywiście przepis wygląda tak w miarę dobrze. No bo on dodała grecki jogurt zamiast śmietany, dobra, żeby było
2: żeby
0: wszystko
2: było bardziej odchudzające.
0: Tak, i żeby były białko
1: posoliła,
0: jeszcze. Posoliła, powieprzyła. Dodała oliwy, to może być kontrowersyjne do tych ogórków.
2: To prawda, dziwne.
1: Leciutko będzie.
2: Dziwne,
1: bo...
2: ale każdy ma swoje dziwactwa, więc
1: no
2: rozumiem
1: tak,
2: to.
1: Powinno się też
0: ale pałeczkami zjeść mizerię.
1: Posłodzić się też.
2: Dla mnie to jest szczerze poza jakąkolwiek krytyką. No, jeżeli już robisz polskie danie, no to proszę cię, naprawdę, no nie jedz tego pałeczkami, tak? No bigos zaraz będziemy jeść pałeczkami,
1: ale
2: no
1: oni się odnoszą do tego, że to jest polskie danie, tak? Odkryte...
0: Nie, oni tego nie wiedzą, że oni myślą, że to odkryli.
2: Oni myślą, że oni odkryli, że to będzie zaraz American cucumber.
0: Okay. Odkryli Amerykę, no.
3: Reklama. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
8: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
7: To okna PCV z fabryki Bros?
8: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
13: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc. W drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami. Nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Hot grill, buddy.

0: Grilla Caliente.
1: Grilla calda.
2: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
3: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Lordzie, witamy na salonach.
5: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
4: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
6: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
7: Reklama.
8: Zaczynamy wiadomości z Poznania na antenie radia Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. To była długa noc w Poznaniu. W sobotę Lech zremisował u siebie z Wisłą Płock, ale humory przy bułgarskiej dopisywały. Kolejusz zdobył 10. Mistrzostwo Kraju w historii.
9: Ostatnie 5 lat Lech Poznań zdobył mistrzostwo aż 3 razy.
10: No to trzeba zapytać, jakie plany na kolejny sezon?
11: Przede wszystkim faza grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu mistrza Polski po raz trzeci. Wszystko jest możliwe. Myślę, że Lech Poznań jest na tyle stabilnym klubem na tle wszystkich rywali, że jest w stanie tego dokonać.
12: Jesteśmy wzruszeni i dziękujemy piłkarzom.
13: Mistrz, mistrz, kolejo! Mistrz, mistrz, kolejo!
8: Mówili Pawłowi Adamczewskiemu kibice podczas mistrzowskiej fety. Ta trwała do późnych godzin nocnych. Według szacunków służby w sumie na stadionie i na targach świętowało 20 tysięcy osób. Już tylko do piątku można zgłaszać projekty do nowej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego do wydania 33,5 miliona złotych. To o ponad 2 miliony więcej niż rok temu. Zaproponować można 3 pomysły. Zrobicie to osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta, pocztą lub kurierem na adres gabinetu prezydenta albo elektronicznie w serwisie PBO. Nie ma ograniczeń wiekowych i nie trzeba mieć zameldowania w Poznaniu. Do zgłoszenia dołączcie listę poparcia z co najmniej 10 podpisami. Piękna pogoda skłania do spacerów. Okazją do takiego w pięknych okolicznościach przyrody mogą być urodziny Arboretum Kurnickiego. Jedna z najważniejszych instytucji dendrologicznych w Europie świętuje swoje 200. urodziny. Ogród przy Kurnickim Zamku słynie przede wszystkim z imponującej kolekcji magnolii i bzów, które właśnie są w okresie kwitnienia.
14: Mamy około 250 pozycji, czyli różnych gatunków i odmian lilaków. Możemy więc zobaczyć lilaki o kwiatach pełnych, pojedynczych, purpurowych, białych, fioletowych, liliowych, różowych, a nawet niebieskich.
8: Powiedziała nam Kinga Nowak z Arboretum. Do Kurnika warto wybrać się w tygodniu. W weekendy są tam prawdziwe tłumy zwiedzających. A z okazji urodzin marszałek Marek Woźniak przekazał 1 000 000 złotych na remont ogrodzenia parku. Do prezentu dorzucą się też gmina Kurnik i powiat poznański.
3: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej.
8: Dzisiaj utrudnienia w ruchu na podkacie na Grochowskiej, Chociszewskiego, Hetmańskiej, Kotlarskiej, Promienistej i Studziennej. Tam wszędzie pracują drogowcy. Jeśli chodzi o sytuację pogodową, no to ta bardzo dzisiaj ładna. 27 stopni maksimum na termometrach. Do tego cały dzień z dużą ilością słońca. Wiatr dosyć silny. On minimalnie może dawać się we znaki, uspokoi się dopiero wieczorem. No i ciśnienie mamy bardzo wysokie.
3: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej, oferujący kredyty hipoteczne i gotówkowe. Stary Rynek 7/8, BS Sroda.

0: Vox FM. Autopromocja.
1: Daj mamie odpocząć.
2: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
1: Wejdź na voxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
2: Daj mamie odpocząć.
1: I świętuj jej dzień razem z Vox FM.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Po zapierającą dech przyrodę i super przygodę nie musisz lecieć daleko. Są tuż za granicą, w słowackim regionie Chorychronie. Odwiedź nas solo, z rodziną lub przyjaciółmi. Każdy znajdzie atrakcję dla siebie. Rowerowe wycieczki na najwyższy, dostępny jednośladem szczyt w Europie Środkowej. Kralowa Hola, porywający rafting, rzeka Chron, kilometry pięknych szlaków pieszych, Park Narodowy Tatr Niskich. Chorychronie, twój cel aktywnego letniego wypoczynku. Działanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu.
5: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena.

0: Zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
1: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena.

0: Dotowaną pulą mieszkań z rabatami nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modena.bycordia.pl.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
1: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama.
10: 107.4.
11: Vox FM.
9: Vox FM.
11: Poznań.
12: Aleksander Miszalski odwołany, a kto po nim? W Krakowie rusza karuzela z nazwiskami kandydatów na prezydenta. UOKiK w biurach Lidla i transportowców sprawdza, czy doszło do zmowy. Gdy robi się ciepło, jest szczególnie groźny. Podczas spacerów uważajmy na barszcz Sosnowskiego.
13: 10 już minęła, to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
12: Najpóźniej za 90 dni Kraków będzie miał nowego prezydenta. Aleksander Miszalski został odwołany w referendum. Nie milkną echa politycznego trzęsienia ziemi pod Wawelem. Niektórzy politycy już rozpoczęli kampanię wyborczą. O tym, kto może wziąć udział w wyścigu po fotel prezydenta, Oleg Ruszkowski.
14: Chociaż prezydent Krakowa został dopiero co odwołany, to już znamy co najmniej dwie oficjalne kandydatury na to stanowisko. Udział w wyborach zapowiedział Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, a także Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Prawie pewny będzie też udział Łukasza Gibały, który w ostatnich wyborach przegrał z Aleksandrem Miszalskim w drugiej turze. Prawo i Sprawiedliwość nie wyznaczyło jeszcze swojego kandydata, nie wykluczając jednak współpracy z resztą prawicy.
15: Nasza otwartość na pokój na prawicy i współpracę nad prawicą od dawna jest znana w całej Polsce, także tutaj w Krakowie. Powtarzam, wszystkie kierunki są otwarte, niczego dzisiaj nie przesądzamy.
14: Mówił Przemysław Czarnek. Również pewna wydaje się kandydatura radnej Aleksandry Owcy z partii Razem. Nie wiadomo natomiast, kogo wystawi Koalicja Obywatelska, do której należy odwołany Aleksander Miszalski.
12: Frekwencja w referendum wyniosła prawie 30%. Swój głos za odwołanie Miszalskiego dało ponad 175 tysięcy osób. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeszukał biura Lidla i kilku firm transportowych współpracujących z siecią handlową. Śledczy sprawdzają, czy przewoźnicy mogli umawiać się, by nie przejmować sobie nawzajem kierowców. Według urzędu firmy obsługujące centra dystrybucyjne Lidla mogły uzgadniać między sobą, że nie będą zatrudniały kierowców pracujących wcześniej u konkurencji.
16: Jednocześnie podejrzewane porozumienie może dotyczyć zakazu przejmowania przez firmy transportowe swoich podwykonawców, czyli mniejszych firm faktycznie wykonujących przewozy towarów do sieci Lidl na zlecenie spedytorów.
12: Tłumaczy Tomasz Chrustny, prezes UOKiK-u. Urząd sprawdza też, czy Lidl mógł pomagać w funkcjonowaniu tego mechanizmu, m.in. przez ograniczenie kierowcom dostępu do centrów dystrybucyjnych po zmianie pracodawcy. Izraelska armia poinformowała o śmierci 19-letniego żołnierza w walkach w południowym Libanie. Według izraelskich mediów żołnierz zginął w ataku drona należącego do wspierającego Iran Hezbollahu. Inny żołnierz został ciężko ranny w tym samym zdarzeniu. Zgliszcza i popiół tyle zostało z hali trampolin w Gorzowie Wielkopolskim. Przyczyny pożaru wyjaśniają specjaliści, a okoliczności bada policja i prokuratura. Wczoraj rano przy Targowej spłonął obiekt 3000 m2. Nikomu nic się nie stało. Uratowano sąsiadujące hale, łącznie 9000 metrów. Teren został odgrodzony i zabezpieczony, mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.
17: Policjanci zabezpieczają miejsce pożaru. Równolegle prowadzone są czynności procesowe. To przede wszystkim przesłuchania, a także pierwsze czynności z udziałem biegłego z okresu pożarnictwa.
12: Kompleks hal, jak poinformował prezydent Gorzowa, będzie wyłączony z użytkowania przez mniej więcej 2 dni. Do rozbiórki poszła ściana, która została uszkodzona i zagrażała stacji transformatorowej. Miłośnicy spędzania czasu na świeżym powietrzu powinni mieć się na baczności. Wraz z majowym słońcem powraca barszcz sosnowskiego, jeden z najniebezpieczniejszych intruzów łąk i dzikich ogrodów.
18: Pod wpływem słońca i pod wpływem ciepła, no to możemy zostać dotkliwie poparzeni. Dotkliwie poparzeni i to są na takie wielkie, wielkie bąble. To są rany, które się bardzo trudno goją.
12: Mówi

0: Jakub Wyka ze stowarzyszenia Ficedula. Jeżeli podczas spacerów albo na działce natkniemy się na tę toksyczną roślinę, nie próbujmy usuwać jej samodzielnie. Zgłośmy problem służbom, na przykład Straży Miejskiej.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: A trzeba przyznać, że pogoda taka bardzo zachęcająca do spacerów. Ładny poniedziałek, można by powiedzieć. Pogodowo na pewno. Najchłodniej na północy kraju 21-22, w centrum na południu 25-26 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze. Dzisiaj termometry tam maksymalnie mogą pokazać 27 stopni. No i w całym kraju zdecydowanie słońce będzie wygrywać. Chmurki od czasu do czasu się pojawią, ale nic nie popada.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: 4,5 minuty po godzinie 10. Zmiana tymczasowa, ale bardzo serdecznie zapraszam do godziny 14. Krzysiek Skrzypkowski, dzień dobry. 25 dzień maja. Tak rozpoczyna się ten tydzień. Najważniejszym elementem, poza oczywiście piątkiem i rozpoczęciem weekendu, będzie jutro, bo jutro dzień mamy, proszę Państwa. Tak, przypominam. A co zrobić, żeby było fajnie? No, to jeszcze będzie okazja poopowiadać.

ponieważ szczęśliwi czasu nie liczą. I nie ma też sobie co tak uświadamiać, ile lat faktycznie mamy. To ja nie przypomnę, z którego roku jest ta piosenka. Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams Will Come Alive w Vox FM w rytmie hitów. Na zegarze jest 18 minut po godzinie 10, ale inne ważne informacje są. Oczywiście, że są do przekazania, na przykład takie, że dzisiaj jest poniedziałek, czyli rozpoczęliśmy odliczanie do kolejnego weekendu, który już, jak wiemy, wszyscy niebawem po piątek się rozpocznie. Dzisiaj 25 maja imieniny Magdy i Grzegorza. Najlepsze życzenia oczywiście, no ale jutro jeszcze ważniejszy od piątku dzień w tygodniu, bo jutro we wtorek 26 maja oczywiście dzień mamy. Z racji tego, że w radiu już powiedzieli, to bardzo proszę przygotować się do tego dnia, żeby skuchy nie było. Mało tego, jeżeli pomysłów na przygotowanie brak, no to my, jak zwykle, z pomocą spieszymy. Mamy dla was zabawę, która jest zatytułowana Daj mamie odpocząć. No i właśnie w tej zabawie do wzięcia jest 2000 zł na wypoczynek w hotelu dla mamy właśnie. Kto zainteresowany, zapraszam serdecznie na naszą stronę voxfm.pl. Tam wszystkie szczegóły znajdziecie. No a za czas niedługi już spróbujemy właśnie taki prezent i komuś spokój na jutro właśnie w postaci prezentu, który mamie się podaruje zagwarantować. A my oczywiście w rytmie hitów gramy dalej. Nasze muzyczne plany na za moment to Lady Gaga, Alejandro, później zwyciężczyni tegorocznej Eurowizji i Dara Bangaranga. A teraz taki miły, bujany kawałek Vox FM Group są na szczycie.

0: show.
1: Gdyby stało się tak, że przy poniedziałku komuś energii zabrakło, no to takie nagranie powoduje, że się chce, prawda? To jest Cruise for Ride a Hangover w Vox FM w rytmie hitów. 23 minuty pozostało do godziny 11. Jeżeli dobrych wiadomości potrzebuje się więcej, proszę bardzo, już spieszę, bo zaglądając do kalendarza, już można mieć jakieś tam elementy radości. Bo owszem, ten tydzień, jeżeli chodzi o tę część roboczą, to jest takie normalne, ale przecież od kolejnego poniedziałku to już będzie mieli czerwiec. A w czerwcu mamy Boże Ciało. Tak jest. Kolejny tydzień z długim weekendem będzie, proszę Państwa. To są dobre wiadomości. Kolejna dobra wiadomość, proszę bardzo, Ava Max już za chwilę.
2: Reklama. Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem zabaw? Poznaj Przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu. Mamy nowoczesną przestrzeń z trasą rowerową, szklarnią i amfiteatrem. U nas każdy maluch czuje się odkrywcą. Zapewniamy troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne Przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce. 533 335 429.
3: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczy

0: Roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania.

0: 7,23%. Bank Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania.

0: podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Lordzie, witamy na salonach.
4: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
3: Aha, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
5: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
7: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
6: Sprawdź to sam, czeki dał.
7: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8,11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
13: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
14: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
15: To pomysł.
14: Pomysł?
15: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
14: Ale jak?
15: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
14: Oczywiście.
16: Zmieniajmy razem Poznań.
17: Reklama.
18: W tym wydaniu wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM na 107.4 też wrócimy do Fety Lecha. Natalia Krystek, ale najpierw o tym, że dwie osoby zostały poszkodowane w pożarze pustostanu na Ratajach. Wczoraj późnym popołudniem ogień pojawił się w budynku przy Folwarcznej. Przebywający w środku mężczyzna wymagał resuscytacji. Udało się przywrócić mu funkcje życiowe. On i kobieta z objawami podtrucia gazami pożarowymi trafili do szpitala. Amerykański sąd zdecydował w sprawie internetowego kantoru. Prezes serwisu cinkciarz.pl został aresztowany w USA. Tamtejsze służby zatrzymały wcześniej Marcina P., poszukiwanego notą Interpolu. O szczegółach Ari Habir.
19: Podejrzany stanął przed sądem federalnym w Missouri. Ten wyznaczył tymczasowy areszt. Procedura ekstradycyjna jest w toku, a polscy śledczy czekają na kolejne decyzje amerykańskich organów w tej sprawie. Postępowanie w sprawie Marcina P. prokuratura regionalna w Poznaniu prowadzi od października 2020 roku. 5 miesięcy później zdecydowano o postawieniu mu zarzutów, ale mężczyzna przebywał za granicą. W październiku ubiegłego roku Interpol wydał za nim czerwoną notę poszukiwawczą. W zatrzymanie, poza amerykańskimi służbami, byli zaangażowani funkcjonariusze CBŚP oraz kryminalni z Komendy Głównej Policji. Podejrzanemu grozi do 25 lat więzienia.
18: Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. No i teraz obiecany sport w Vox FM Poznań na 107.4. Lech Poznań zremisował ostatni mecz z Wisłą Płock, ale to nie mecz był najważniejszy. Kilkadziesiąt tysięcy osób świętowało Mistrzostwo Kolejorza na stadionie i na międzynarodowych targach poznańskich. Na fecie był nasz reporter Paweł Adamczewski.
20: Mistrz Polski, Lech Poznań!
21: To jest marzenie, żeby Lech Poznań grał w Lidze Mistrzów w sezonie 2026-2027.

0: jeden.
1: Mistrz, kolejarz! Mistrz, kolejarz!
2: Dobra, panowie, kto MVP sezonu?
3: Myślę, że Ali Goldziadek, że zdecydowanie. Oprócz tego Luis Palma, zdecydowanie.
1: Kolejarz! Mistrz, kolejarz!
4: To 10. mistrzostwo Lecha w historii i drugie z rzędu.
5: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej.
4: Dzisiaj w Poznaniu bardzo ciepły dzień, 27 stopni pokażą termometry w najcieplejszym momencie. Już mamy dwie dyszki na liczniku. To będzie generalnie bardzo słoneczny dzień, zwłaszcza jeśli chodzi o popołudnie. Wiatr też odczuwalny i ciśnienie bardzo wysokie. Na ulicach Poznania dzisiaj oczywiście dalszy ciąg prac drogowych, między innymi na Grochowskiej, Chociszewskiego, Hetmańskiej, Kotlarskiej, Promienistej i na Studziennej. Spodziewajcie się utrudnień.
5: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej, oferujący kredyty hipoteczne i gotówkowe. Stary Rynek 7/8, BS Sroda

0: Autopromocja. Reklama.
1: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki

0: Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 50.

bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 5,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 5,99.

0: i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
1: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
2: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. ProAce, ProAce City i ProAce Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10, www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
5: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-fakturka.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-fakturka.pl.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
2: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
9: Reklama. 107,4.
10: Vox FM Poznań.
11: Poszkodowanych jest 5 dzieci. To po zdarzeniu 2 autokarów na autostradzie A4. Może uruchomić lawinę refrenalną. Za chwilę głos eksperta po podwołaniu prezydenta Krakowa. Jest całkowicie zamknięta nawet dla pieszych. Rozpoczął się remont drogi do Morskiego Oka.
12: A godzina 11 już minęła. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osesko.
11: 5 dzieci i kierowca został rannych w wyniku zderzenia z udziałem 2 autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach. W pojazdach było łącznie ponad 90 osób, głównie dzieci. Na miejscu cały czas pracują służby ratunkowe.
13: Jeden najechał na drugi autobus. Na chwilę obecną nie ma 5 dzieciach poszkodowanych, które znajdują się pod opieką ZRM-u.
11: Mówi Wojciech Chojnowski ze straży w Mysłowicach. Nadal zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia oraz jeden pas jezdni w kierunku Krakowa. Kierowcy muszą liczyć się z bardzo dużymi utrudnieniami. Korek sięga już okolic Bramek w Mysłowicach i Dziećkowic. Przypadek Krakowa może zachęcić opozycję w innych miastach, ale nie musi być gwarancją sukcesu. Tak politolog Mateusz Zaremba komentuje polityczne trzęsienie ziemi pod Wawelem. Po referendum wiadomo, że prezydent Aleksander Miszalski traci stanowisko. Rada miasta ocalała, ale decydowały ułamki procenta. Ekspert przypomina jednak, że to już drugi przypadek odwołania prezydenta miasta Koalicji Obywatelskiej. Rok temu mieszkańcy Zabrza w referendum odwołali ze stanowiska Agnieszkę Rupniewską.
14: W sztabach wyborczych rozmaitych partii politycznych liczą, gdzie są szanse, jakie są progi frekwencyjne, jakie są nastroje społeczne. I myślę, że może dojść do jakiejś takiego już próby odwołania kilku kluczowych prezydentów miast.
11: Na wynik krakowskiego referendum zdaniem eksperta może zachęcić do zbierania podpisów w innych dużych miastach w Polsce.
14: Myślę, że dla Koalicji Obywatelskiej dotkliwym oczywiście najdotkliwszym byłaby Warszawa i skuteczne odwołanie Rafała Trzaskowskiego, ale też wydaje mi się Wrocław taki, gdzie jednak prezydent jest w dość trudnej sytuacji.
11: Za odwołaniem prezydenta Miszalskiego zagłosowało ponad 170 tysięcy mieszkańców. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu niewystarczającej frekwencji. Kijów dochodzi do siebie po jednym z największych ostrzałów w ostatnim czasie. Jak poinformował Wołodymyr Zełenski, w sumie w ukraińskiej stolicy uszkodzonych zostało około 300 obiektów. Większość z nich to budynki mieszkalne. Nasz konsulat przekazał informacje o uszkodzonych polskich placówkach. To sala do prób zespołu pieśni i tańca Polaniec nad Dniepru, a także pomieszczenie organizacji Language Bridge. O uszkodzeniach klasztoru napisali Dominikanie, którzy pełnią misję w Kijowie. Zostały tam wybite okna i drzwi. Mieszkańcy mówią, że atak był na niespotykaną dotychczas skalę.
15: Tak, 2 razy

0: razem to było naprawdę dramatyczne doświadczenie. Uderzenia było słychać nawet w metrze w dzielnicy Łuknia-Iwka. Było zadymienie, wszystko się trzęsło, zaczęła się panika i wszyscy zaczęli ukrywać się w tunelu w jak najdalszych zakątkach metra. Według najnowszych danych do 87 wzrosła liczba rannych. Po weekendowych atakach ucierpiało m.in. troje dzieci. Morskie Oko zamknięte dla turystów. Rozpoczął się kluczowy remont szlaku do najsłynniejszego miejsca w Tatrach. Przez najbliższe dni nikt nie będzie mógł wędrować szlakiem. O szczegółach Łukasz Bobek.
1: Remont dotyczy drogi na odcinku od Łysej Polany aż do wodogrzmotów Mickiewicza. W ubiegłym tygodniu sfrezowana została stara nawierzchnia drogi, a teraz przyszedł czas na wylanie nowego asfaltu. Operacja ta potrwa do 29 maja, o ile pogoda będzie sprzyjała. Jeśli nadejdą deszcze, remont przedłuży się. Do zakończenia prac szlak został całkowicie zamknięty, zarówno dla wozów konnych, busów, a także dla turystów pieszych.
0: W tym okresie wyłączony z użytku zostanie także duży parking na Palenicy Białczańskiej. Dojście do samego Morskiego Oka będzie możliwe jednak okrężną, dużo dłuższą drogą przez Rusinową Polanę i dalej szlakiem do wodogrzmotów Mickiewicza.
2: Okulary przeciwsłoneczne kolega redaktor ma?
0: Ja już zacząłem uciekać.
2: A, przepraszam. Te okulary rozumiem, tak?
0: Po okulary tak jest. Idę kupić okulary, a słońca jest pod dostatkiem.
2: Oj, pod dostatkiem, proszę Państwa. Tutaj nie trzeba nawet w kolejce czekać, bo wszędzie dla każdego dzisiaj. No, chmury będą obecne, ale w takiej minimalnej ilości. Temperatury maksymalne też imponujące. Od 21 stopni nad morzem, 25 w centrum, po 27 nawet w Zielonej Górze. To miłego dnia, dziękujemy, Dawidzie.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
2: Za poniedziałkowy poranek. 4 minuty po godzinie 11 na zegarach. A jutro mamy dzień mamy, proszę Państwa. Dajmy zatem mamie odpocząć, na nasza zabawa, która przygotowuje Was na ten specjalny dzień. 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu dla mamy. Czemu nie? Szczegóły znajdziecie na voxfm.pl. A ja się nazywam Krzysiek Skrzypkowski. Dzień dobry, do 14 zapraszamy.

0: Jack Jones w Vox FM w rytmie hitów. Jest 18 minut po 11.
1: Daj mamie odpocząć.
0: Oj, zbliża się ten bardzo ważny dzień w roku, czyli 26 dzień maja. Dzień mamy to już jutro. No oczywiście, żeby nic nie umknęło, to my przygotowujemy się już od dzisiaj. I stąd nasza zabawa Daj mamie odpocząć. Szczegóły znajdziecie na voxfm.pl. Tam była i do naszej zabawy Monika się zgłosiła. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czy ty mamą jesteś?
2: Nie, ale dla mamy to wygrywa.
0: No właśnie, bo nie, w tym sensie się pytam, czy ty już wiesz, co twoja mama przeżywała, gdy ciebie pochowywała? Taki był mój tok.
2: Oj, trochę przeżyła.
0: No to opowiadaj, proszę bardzo, co tam się wydarzyło? Czy to po prostu strach już mówić?
2: Pewnie strach już mówić, lepiej nie.
0: Aha, okej, dobrze. To teraz bardzo proszę, w kilku miłych słowach, jakbyś mogła, bo inaczej oczywiście nie da się mamy opisać, to jest jasna sprawa, ale właśnie poprosimy, abyś nam króciutko opowiedziała o swojej mamie i dlaczego właśnie ten prezent dla niej powinien powędrować, czyli 2000 zł na wypoczynek wymarzony.
2: Myślę, że jej główną, największą cechą jest cierpliwość do nas dwóch. Jest najkochańszą osobą na świecie dla mnie. I myślę, że jej się to po prostu należy.
0: Tak jest, to są słowa, które też pewna mama wypowiedziała, co prawda w ujęciu do swoich ministrów, ale jednakże im się też to należało. Tutaj proszę bardzo, wzorowa córka Monika dla swojej mamy. A przepraszam, jak mama ma na imię, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy.
2: Lucyna.
0: Lucyna, mama Lucyna, 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu. Relaks pełen. Czy jeszcze jakieś inne prezenty dla mamy masz przewidziane? Czy już jest okej?
2: Oczywiście, że tak.
0: No, co jeszcze? Co jeszcze mamusia to
2: dostanie? Dostanie ode mnie smartwatcha, żeby zawsze mogła ode mnie telefon odbierać.
0: Albo zobaczy, aha, Monika dzwoni, pewnie znowu czegoś chce.
2: Pewnie tak.
0: Monika, wszystkiego dobrego. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Daj mamie odpocząć.
0: Czy ktoś jeszcze chciałby dać mamie odpocząć? Jeśli tak, korzystajcie. Nasza zabawa trwa i dzisiaj, i jutro, a wszystkie szczegóły, no i zgłosicie się do zabawy na voxfm.pl.

Coloco i Gordo. To nagranie w ostatnim notowaniu Bestlisty znalazło się na miejscu 9. No, taka tendencja spadkowa pomalutku się robi. Czyżby to już tak pomalutku był ten moment, kiedy ta piosenka jest już osłuchana i trzeba zrobić miejsce kolejnym? A może jeszcze nie? To oczywiście decyzje należą do Was. Zapraszam na Vox.fm.pl, zakładka Bestlista. Tam 20 notowanych piosenek, tam są propozycje. Gdyby któraś z tych piosenek była tak nie do końca jasna, czyli nie wiadomo, co to za piosenka, bo się nie pamięta, albo się nie słyszało, to jest guzik play, żeby sobie we fragmencie posłuchać, co to jest za nagranie i wtedy zadecydować, czy ta piosenka zasługuje na plus czy na minus. Plusy i minusy zliczymy w piątek po godzinie 17. Na dobry początek weekendu kolejne notowanie Bestlisty. Na razie póki co to mamy poniedziałek, a co to już z piątkiem, prawda? Wystrzeliliśmy, no ale oczywiście do Bestlisty trzeba się przygotować i spełnić swój woksowy obowiązek. I mało tego, jeszcze 12 nie ma w poniedziałek. Wiedziałem, że te dni, tygodnie łatwo się mylą. 22 minuty i już 12 będzie. Sean Paul, Alexis Jordan, Vox FM, za chwilę zostańcie z nami.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
2: Nie musisz.
1: Jak to nie muszę?
2: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
1: Oto Moto Lease?
2: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystans.
1: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
2: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
1: I to gdzie?
2: To tu. Oto Moto Lease.
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
5: Zaprawy?
4: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
5: No, dobrej jakości.
4: I jaka?
5: No, niedroga.
4: I dokąd po nią pojedziemy?
5: Do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
9: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.

0: wspierającą dech przyrodę i super przygodę nie musisz lecieć daleko. Są tuż za granicą, w słowackim regionie Chorychronie. Odwiedź nas solo, z rodziną lub przyjaciółmi. Każdy znajdzie atrakcję dla siebie. Rowerowe wycieczki na najwyższy, dostępny jednośladem szczyt w Europie Środkowej. Kralowa Hola, porywający rafting, rzeka Chron, kilometry pięknych szlaków pieszych, Park Narodowy Tatr Niskich. Chorychronie, twój cel aktywnego letniego wypoczynku. Działanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
6: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
5: To okna PCV z fabryki Bros?
6: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12, prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska12.pl.
9: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Reklama.
15: Najważniejsze wiadomości z Poznania już teraz w Vox FM, także te koncertowe. Natalia Krystek, zapraszam. Trwa ustalanie przyczyn tragicznego wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę na skrzyżowaniu Lechickiej i Obrońców Tobruku. Auto potrąciło pieszą na przejściu. 21-letnia mieszkanka powiatu jarocińskiego zmarła po przewiezieniu do szpitala. Według wstępnych ustaleń policji 26-letni kierowca Porsche był trzeźwy. Wody nie ma dziś w kilku miejscach w Poznaniu. Sucho w kranach. Będzie do 16:00 na Sieradzkiej od Grabowskiej do Grunwaldzkiej, na Szadeckiej od Odolanowskiej do Sieradzkiej, na Grabowskiej od Mikstackiej do Sieradzkiej, na Mikstackiej oraz na Świebodzińskiej 4A i B. W środę podobny problem będą mieli mieszkańcy kilku fragmentów ulic Szarych Szeregów i Raczyńskiego w Poznaniu. Przygotujcie zapasy. Powstaje strategiczna mapa hałasu dla Poznania, ale co to da? Pierwsza edycja mapy powstała 19 lat temu. Od tego czasu nie było wielu zmian na lepsze, a świat stał się nawet głośniejszy, twierdzi Alan Grinde, prezes Instytutu Ekologii Akustycznej. Dodaje, że brakuje determinacji, takiej jak przy zmianach klimatu, by obniżać hałas. Wskazuje jednak, że Poznań wypada dobrze na tle innych miast.
16: Jest jednym z miast, który ma największą ilość położonych cichych asfaltów, które redukują hałas, tak, pochodzący z ruchu ulicznego. Jest bardzo dużo miejsc, które mógłby Poznań zaadaptować jako miejsca chronione akustycznie.
15: To na przykład parki i inne tereny zielone. O hałas w mieście zapytaliśmy samych poznaniaków.
17: Jest głośno z uwagi na tramwaje i duży ruch samochodowy jednak.
18: A pani to przeszkadza? Tak na co dzień?
17: No, ja jestem przyzwyczajona. Odczuwam ciszę, jak jestem poza miastem.
19: Zdecydowanie, zwłaszcza w nocy, jak się mieszka w centrum.
20: Dla mnie jest cicho, tak. Mieszkam na Jeżycach i uważam, że jest tam spokojnie i cicho.
15: Mapa hałasu ma być ukończona w przyszłym roku. Na stadionie przy Bułgarskiej nie opadły jeszcze sportowe emocje po świętowaniu zdobycia przez Lecha Poznań 10. tytułu Mistrza Polski i drugiego z rzędu, a już szykują się chyba równie duże muzyki.

0: emocje. Sanach zaśpiewa tam w piątek przed wielotysięczną publicznością. To część jej kolejnej już trasy, zatytułowanej po prostu Sanach na stadionach. Koncert rozpocznie się o 20:00 i wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze bardziej imponujące, jeśli chodzi o skalę i jakość produkcji, niż poprzednie występy tej piosenkarki na tego typu obiektach. Z pewnością nie zabraknie największych hitów artystki, takich jak Szampan, Ale Jazz, Cześć jak się masz, czy Nic dwa razy. Nie zabraknie też gości, ale ich nazwiska do końca pozostają tajemnicą.
1: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej.
0: Tajemnicą nie jest to, że dzisiaj w Poznaniu jest bardzo ciepło, a będzie jeszcze trochę cieplej. Do 27 stopni mają pokazać termometry, przy czym zwłaszcza popołudnie ma być bezchmurne, absolutne królowanie słońca nam się w poniedziałek zapowiada. Poza tym wiatr dość silny, ciśnienie bardzo wysokie. Uwaga, kierowcy, wciąż możecie napotkać na utrudnienia na ulicy Rolnej. Na przejściu dla pieszych osobówka potrąciła dwie starsze osoby.
1: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej, oferujący kredyty hipoteczne i gotówkowe. Stary Rynek 7/8, BS Środa, WLK.pl. 107.4 Poznań.

0: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
1: A, co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: To ty się jeszcze nie obudzili.
4: Ale pobudka z rana. No szoku jeszcze.
3: Ludzkie pojęcie, masakra.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Codziennie od 6 rano we voxfm.
3: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
7: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
12: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
13: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 2 lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
12: Lesmes, less stress.
13: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem z

0: Mamy troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce. 533 335 429.
1: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami, nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i

0: i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-faktur.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy, mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-faktur.pl.
2: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
3: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
4: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
5: Zapraszamy do naszych salonów Toyota Ukleja w Suchym Lesie oraz Ujściu.
6: Reklama.
7: 107.4
6: Vox FM.
7: Vox FM.
6: Poznań.
8: Nie milkną echa krakowskiego referendum. Aleksander Miszalski traci stanowisko. Są zarzuty dla nożownika z Kalisza. Za zabójstwo może dostać dożywocie. Uwaga na oszustów. Teraz podszywają się pod pracowników NFZ-u.
9: 12 już jest. W studio witamy Małgorzatę Łukawską. Dzień dobry. I zapraszamy na wiadomości Vox FM.
8: Polityczne echa referendum w Krakowie. Prawo i Sprawiedliwość nie kryje satysfakcji, a Koalicja Obywatelska odpowiada, że to wyjątkowy przypadek. Aleksander Miszalski z koalicji po głosowaniu traci fotel prezydenta miasta. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek ocenia, że taki wynik referendum to początek politycznej fali,
10: która przetoczy się przez Polskę i zakończy się odejściem samego Tuska, bo dziś mamy do czynienia z odejściem Tuska krakowskiego. Z drugiej strony jest to porażka osobista pana Tuska, który tu przyjeżdżał i zachwalał swojego przyjaciela.
8: Przypadek Miszalskiego jest jednostkowy. Głosowanie dotyczyło tylko jego, a nie całej Koalicji Obywatelskiej, odpowiada Witold Zębaczyński z KO.
11: Rozpościeranie tego krakowskiego kazusu na cały kraj to naprawdę są fantasmagorie PiSu. Niech zejdą na ziemię. Oni po prostu nie czują samorządów. Nie mają nawet dzisiaj nikogo, kto mógłby o fotel prezydenta w Krakowie skutecznie powalczyć.
8: Wybory na prezydenta Krakowa muszą odbyć się w ciągu 90 dni. Jest akt oskarżenia w głośnej sprawie zabójstwa 53-latki w Kaliszu w maju ubiegłego roku. Ciało znaleziono kilkanaście dni po zabójstwie. Zadano jej 17 nożów, ciosów nożem, mówi Maciej Meller z prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.
12: Opisał faktyczny przebieg zdarzenia. Wskazują, że do zabójstwa doszło w trakcie tego spotkania oraz, że po zabójstwie przychodził do tego mieszkania, gdzie ukryte były zwłoki, aby wyprowadzić i karmić należącego do pokrzywdzonej psa.
8: Kluczowa była opinia biegłego z zakresu badań entomologicznych.
12: To jest biegłego zajmującego się badaniem m.in. owadów nekrofagicznych typowych dla przebiegu rozkładu zwłok ludzkich, gdzie biegły na podstawie analizy materiału z zabezpieczonymi owadami w konkretnym stadium rozwoju określił przybliżony czas zgonu.
8: Oskarżony 63-latek od blisko roku jest w areszcie. Grozi mu nawet dożywocie. Uwaga na oszustów, podszywają się pod Narodowy Fundusz Zdrowia, by zdobyć dostęp do kart płatniczych i danych osobowych. O szczegółach nasz reporter Grzegorz Mich.
13: W ostatnich dniach możemy mówić wręcz o zmasowanym ataku, ostrzega Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
14: E-mail wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest nawet zachęta, żeby skontaktować się z infolinią bądź lokalnym oddziałem. Natomiast jest to oszustwo. To zmasowana akcja phishingowa.
13: W mailu jest prośba o potwierdzenie konta lub numeru karty płatniczej.
14: Oszuści stosują konkretne techniki, aby przejąć kontrolę nad naszymi danymi finansowymi. Pamiętajmy, żeby nie klikać w podejrzane linki, nie otwierać takich wiadomości.
13: NFZ nigdy nie prosi pacjentów o udostępnianie wrażliwych danych.
8: A w razie otrzymania podejrzanego maila należy poinformować NFZ albo policję. Gorący początek tygodnia. Zdaniem synoptyków jutro miejscami będzie prawie 30 stopni Celsjusza. W taką pogodę trzeba będzie przede wszystkim pamiętać o nawodnieniu, mówi ratownik medyczny Mariusz Wielocha.
15: Przy tak wysokich temperaturach nasz organizm bardzo szybko zaczyna się odwadniać. Takie nawadnianie jest po prostu niezbędne. Trzeba też pamiętać o tym, by zawsze nosić nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, używać filtrów do skóry. Tak naprawdę to wszystko, co jest w zasięgu każdego z nas.
8: Przy wysokich temperaturach można nabawić się udaru słonecznego, a jego objawy to dreszcze, gorączka, a w niektórych przypadkach nawet

0: majaczenie.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Maja Chwalińska gra właśnie o awans do drugiej rundy French Open. Jej przeciwniczką jest Chinka z Wang Quyen. W tym momencie wynik to 6-4, no i trwa teraz drugi gem. Już za chwilę na kort wejdzie Iga Świątek. Polka zagra w pierwszej rundzie French Open z Australijką Emerson Jones. Z kolei na 14 zaplanowano mecz Huberta Hurkacza z Hiszpanem Juame Munarem. I jeszcze wczorajsza wielka feta w Krakowie. Po 4 latach w pierwszej lidze Wisła wraca w przyszłym sezonie do Ekstraklasy. Na rynku głównym zebrało się kilkadziesiąt tysięcy kibiców, by wspólnie świętować awans Białej Gwiazdy.
2: Ja się cieszę, że mogłam wziąć udział w tym wydarzeniu. Jest bardzo fajna atmosfera, dużo dzieci, rodzin. Jest wesoło i przyjemnie.
3: Czekaliśmy na to wiele lat, 4 lata w pierwszej lidze. Już nam się to znudziło, wolimy Ekstraklasę. Bardzo się cieszymy i czekamy na więcej. Europejskie puchary, zapowiedzią Jarka Królewskiego. Myślę, że w końcu nadejdą.
0: Wisła Kraków zwyciężyła w ostatniej kolejce pierwszej ligi, pokonując Pogoń Siedlce 2-0.
4: 30 stopni, ale to jutro. Dzisiaj maksymalnie 27 w Zielonej Górze, 26 na południu, 25 w centrum, najchłodniej na północy kraju 21 stopni. No a tak to słońce, słońce, słońce, słońce. Znalazłem taką mapę, która prezentuje opady dzisiaj. I tak co
0: godzinę. To jakaś chyba słabsza wersja.
4: Ale poczekaj, bo to jest taki nudny film to jest, wiesz, bo okay. Tam jest co 15 minut pokazana taka klatka, jak będzie padać i tam przez cały dzień kompletnie nic się nie dzieje.
0: Czeski film.
4: Ja wiem, że to co innego, ale jak słyszę, że to jest czeskie i jest związane z filmem, to od razu Pat i Matt mi się przypominają, czyli sąsiedzi, którzy tam lubili sobie ponaprawiać. 5 po 12, mogło się poprosić o godzinę? Za godzinę, o kolejne.
0: Za godzinę, dobrze. Mm-hmm. Nie jak Pat i Matt, ale przyjdę.
4: Uff, po prostu uff.

Alessandra, Queen of Kings w Vox FM w Rytmie Hitów. 18 minut po godzinie 12 już jest na zegarach. Pięknie nam się poniedziałek, proszę Państwa, rozpoczął. No i dobra kolejna informacja jest taka, że już pół poniedziałku jakby nie było za nami.

Alessandra, Queen of Kings w Vox FM w rytmie hitów. 18 minut po godzinie 12 już jest na zegarach. Pięknie nam się poniedziałek, proszę Państwa, rozpoczął. No i dobra kolejna informacja jest taka, że już pół poniedziałku jakby nie było za nami.

Magdy i Grzegorza imieniny, 100 lat dla obchodzących urodziny. Pogodowo, no po prostu jest miodzie, proszę Państwa. Ale z pogodą to jest tak, że ona, ale fajna, zobaczcie jaka jestem, a za chwilę robi się nieciekawie. Postanowiłem więc dla Was i za Was także sprawdzić, co pogodowo w tym tygodniu się będzie wyprawiało. Bo tak, Małgosia w wiadomościach o 12 mówiła, że jutro to nawet 30 stopni może się przytrafić i to się zgadza, ale proszę być przygotowanym na środę, bo w środę, no, temperatura spadnie i to dosyć mocno, tak od 20 stopni będzie w kraju i deszcz pojawi się na wschodzie, ale to będzie tylko taki, powiedzmy, wyjątek potwierdzający pogodową regułę w tym tygodniu, bo już w czwartek będzie troszeczkę cieplej, tak już do 22, w piątek już tak od 20 do 24, no i zapowiada się, że ten weekend najbliższy ma być gorący, jeżeli nie powiedzieć, że upalny. No to mam nadzieję, że humory poprawione.

0: Ależ to klimatyczne nagranie. Cleo i Basto, zabiorę nas w Vox FM w rytmie hitów. 25 minut pozostało do godziny 13. Wspominałem jakiś czas temu, że tutaj maj się kończy, że czerwiec i wakacje już za chwilę będą. No i tak postanowiłem zerknąć, co się dzieje nad polskim morzem. Korzystając z kamerek online, połączyłem się m.in. z Sarbinowem. A tam, proszę Państwa, no ktoś bardzo zapobliwy, ale parawany już rozstawione. Za moment wracamy z muzyką. Darius i Finlay, Do It All Night, Baltimora, Tarzan Boy. A jeżeli chodzi o rzeczy ważne, które wydarzą się nieco wcześniej niż wakacje 2026 roku, no to też coś, co ma związek z liczbą 26. A dokładnie z dniem 26 maja. Dzień mamy. Pamiętacie?
1: Autopromocja.
2: Daj mamie odpocząć.
1: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
1: Daj mamie odpocząć.
2: I świętuj jej dzień razem z Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Na plaży, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
13: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
17: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
18: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
19: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
18: Lesmes, less stress.
20: Reklama.
21: To jest bardzo dobry moment, proszę Państwa, na wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Dwoje seniorów w szpitalu po potrąceniu na Rolnej. Dziś po 10 rano kobieta za kierownicą osobówki nie ustąpiła im pierwszeństwa na przejściu dla pieszych. 78-latka doznała potłuczeń, 84-letni mężczyzna ma uraz w okolicach biodra. Oboje trafili do szpitala, kierowczyni była trzeźwa. Najlepszy prezent na Dzień Matki.

Mała potłuczeń, 84-letni mężczyzna ma uraz w okolicach biodra. Oboje trafili do szpitala, kierowczyni była trzeźwa. Najlepszy prezent na Dzień Matki.

0: przystanki miałyby zachować nazwy własne, ale jego zdaniem inne informacje powinny być tłumaczone.
1: Dotyczy to na przykład takich sytuacji losowych, na przykład w sobotę w związku z maratonem linia X będzie jechała objazdem i czasami nawet nam miejscowym trudno zrozumieć, jaka to jest zmiana, a tym bardziej turystom, Erasmusom, którzy przyjeżdżają tu na studia.
0: Rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Bartosz Trzebiatowski wskazuje, że zapowiadanie przystanków w dwóch językach byłoby niemożliwe, na przykład w centrum. To przez gęste umiejscowienie postojów na trasie.
2: Wszelkiego rodzaju informacje o zmianach związanych czy z biegami, one przede wszystkim pojawiają się w przestrzeni internetowej. I tutaj nie ma żadnego problemu, żeby każdy, kto ma dostęp do sieci, sobie po prostu to przetłumaczył na język angielski.
0: Obecnie dwa przystanki są zapowiadane dwujęzycznie. To Poznań Główny i port lotniczy Ławica. I jeszcze przypomnienie kulturalne. Malta Festival rusza w Poznaniu 21 czerwca. Tego dnia odbędzie się przygotowany przez Natalię Kukulską koncert Za miłość nad Jeziorem Maltańskim.
3: Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder, Zalia. Ja też zaśpiewam. I również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński.
0: Poza tym w programie znalazł się również spektakl The Second Woman z Magdą Cielecką, która przez 24 godziny zagra z ponad setką mężczyzn. Pełen harmonogram na stronie miasta, a festiwal potrwa do 28 czerwca.
4: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej.
0: Na Rolnej nie ma już utrudnień związanych z dzisiejszym zdarzeniem drogowym. Przypomnę, kierująca osobówką potrąciła dwoje seniorów. Obie te osoby trafiły do szpitala. Ale ogólnie dzisiaj jakiś taki kolizyjny dzień w mieście. Zachowajcie koncentrację. Może to kwestia pogody. Mamy bardzo wysokie ciśnienie, bardzo wysoką temperaturę również. Do 27 stopni dzisiaj wzrośnie. I słońce, które trochę w baniaczek przygrzewa.
4: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej, oferujący kredyty hipoteczne i gotówkowe. Stary Rynek 7 na 8. BS Sroda w

0: Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły.

0: dlatego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
2: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czyli gałd, kusi ceną każdy dział.
2: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc. W drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami. Nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
10: Reklama 107,4
11: Vox FM Poznań.
12: Burmistrz Ciechocinka zostaje, referendum uznano za nieważne. Benzyna i diesel taniej niż dziś, znamy maksymalne stawki za paliwa na wtorek. Te zwierzęta budzą uzasadniony strach. W reportażu Coraz bliżej siebie zobaczycie, w jak niedalekiej odległości od człowieka żyją niedźwiedzie.
13: Minęła godzina 13, to czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
12: Dwoje nastolatków i kierowca zabrani do szpitala po wypadku na czwórce na autostradzie w Mysłowicach. Zderzyły się dwa autokary. Pojazdami podróżowało 99 osób, głównie dzieci, relacjonuje Barbara Pluta ze śląskiej policji.
14: Do szpitala przywieziono dwoje dzieci w wieku 13 i 15 lat oraz kierowca autokaru. Ich stan nie zagraża życiu.
12: Pozostali pasażerowie kontynuują podróż autokarami zastępczymi. Na miejscu cały czas pracują służby. Trzeba liczyć się z utrudnieniami. Samochody w kierunku Wrocławia jadą tylko prawym pasem. Maksymalne stawki za paliwa idą w dół. Ministerstwo Energii podało, że jutro za litr popularnej 90 pujątki zapłacimy nie więcej niż 6 zł 42 grosze, czyli o 4 grosze mniej niż dziś. Z kolei litr oleju napędowego potanieje aż o 10 groszy i zapłacimy za niego maksymalnie 6 zł 75 groszy. Przypomnę jeszcze, że pakiet ceny paliw niżej ma obowiązywać do końca maja. Zachował stanowisko, ale włos. 28 osób zabrakło, by referendum w Ciechocinku było ważne. Wczoraj mieszkańcy przy urnach mogli zdecydować o losie burmistrza Jarosława Jucewicza. Chętnych było zbyt mało, więc referendum jest nieważne. Komentarze w tej sprawie zebrał nasz reporter Dawid Olszewski.
15: Oby burmistrz wykorzystał tę szansę, powiedzieli mi po referendum mieszkańcy jednego z najpopularniejszych kurortów w Polsce.
16: Zależy też, czy się nauczył czegoś po tych wydarzeniach ostatnich, czy nie.
17: No cóż, walczymy dalej. Zostało mu 3 lata, także liczymy go wtedy po pełnej kadencji.
15: Jest zadowolenie, ale i zaniepokojenie, przyznaje burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz.
18: Dużo osób poszło i wzięło udział w referendum. No i to też daje do myślenia, więc wnioski trzeba wyciągnąć.
15: Przeciwnikom burmistrza nie udało się go odwołać. Frekwencja była zbyt niska, by przekroczyć wymagany próg. Za odwołaniem burmistrza zagłosowały 2004 osoby, przeciwko było 85 osób.
12: Punktem zapalnym w Ciechocinku był pomysł budowy biogazowni, który nie spodobał się części

0: przekroczyć wymagany próg. Za odwołaniem burmistrza zagłosowały 2004 osoby, przeciwko było 85 osób.
1: Punktem zapalnym w Ciechocinku był pomysł budowy biogazowni, który nie spodobał się części

0: Niedźwiedziami podchodzącymi coraz bliżej domów. Drapieżniki odwiedzają nie tylko małe wsie w sąsiedztwie lasów, ale też miasteczka, takie jak na przykład Polańczyk nad Soliną. W reportażu Coraz bliżej siebie nasz reporter Mateusz Chłyston rozmawia z mieszkańcami i lokalnymi władzami o tej sytuacji i szuka odpowiedzi na pytanie o możliwy kompromis między bezpieczeństwem ludzi a dobrem przyrody.
1: Piszą, mówią, że i w Polańczyku niedźwiedzie się pojawiają.
2: Oczywiście, to tak, prawda, no, oczywiście.
3: W sklepie, który wczoraj się spotkał z niedźwiedziem, wyjdzie. Pan doktor podjechał tutaj i akurat był niedźwiedź.
2: On zaraz wyjdzie, pan kazał. Na ulicy tamtej Zdrojowej, jak kuracjusze wychodzą, to tam jest kawałek tego ptaka. To jak wyszły, to po prostu to jest strach.
4: Nie pod balkonem. Bo pod balkon dwa przeszły, koło 8 wieczór.
0: Cały reportaż Coraz bliżej siebie o strachu przed bieszczadzkimi niedźwiedziami znajdziecie na superexpress.pl. Na koniec jeszcze zwycięstwo Polki na French Open. Maja Chwalińska pokonała właśnie Chinkę Quinwenzeng 6-4-6-0 i tym samym awansowała do drugiej rundy turnieju. O zwycięstwo walczy teraz Iga Świątek. Wynik to 1-6 i 2-4 dla Igi właśnie, a o 14 na korty wejdzie Hubert Hurkacz.
5: Jeżeli odczuwacie ciepło, jedzą po prostu ciepło, to jeszcze nie jest ostatnie słowo powiedziane przez pogodę dzisiaj, bo ten najcieplejszy moment to ma być około godziny 14.
0: Odpadam.
5: Tak? A przepraszam, do której pracy jesteś?
0: Do 16.
5: No to możesz zacząć wtedy robić się chłodna, ale jak będzie ten najcieplejszy moment dnia, to na 21 nad morzem, 25 w centrum, a Zielona Góra, wspominana dzisiaj często, no ale tutaj dzisiaj najcieplej 27 stopni nawet. Fajnie. Czekaliśmy na to.
0: Ja wiem. No oczywiście, właśnie. Bardzo miło jest. I wino rośnie na pewno w Zielonej Górze teraz.
5: No.
0: Dużo słońce.
5: A we wrześniu co będzie z tego wina?
0: Nie wiem, czy ja to będzie wina.
5: Dziękuję, Małgosiu.
0: Dziękuję.
5: Poprosimy o więcej o 14, 4,5 po 13 teraz na zegarach i Luna.

All the people in the world, Safri Duo i Clark Anderson sprzed lat, ale to nagranie cały czas bardzo dobrze brzmi. No, w poniedziałek też dodając energii. 18 minut po 13 teraz na zegarach, 25 dzień maja. Magdy i Grzegorze imieniny najlepsze życzenia. Oczywiście wszyscy wiedzą, że po 25 jest 26 dzień maja, a to już taki zwyczajny dzień w kalendarzu nie jest, bo to jest oczywiście dzień mamy. A skoro dzień mamy, to może warto dać mamie odpocząć, bo taki tytuł ma nasza zabawa, w której właśnie dla swojej własnej ukochanej mamusi możecie wygrać 2000 na wymarzony wypoczynek w hotelu. Zainteresowani? Zapraszam na naszą stronę voxfm.pl, tam znajdziecie wszystkie szczegóły naszej zabawy. No proszę już teraz tam zerknąć, bo mimo, że dzień mamy jest jutro, no to my właśnie prezenty dla waszych mam rozdajemy i dzisiaj, i jutro. A w Vox FM teraz o kwiatkach Miley Cyrus. We were good.

0: No, genialna wersja. New Religion, Bibi Rexha. Oczywiście, genialna wersja piosenki Faithless sprzed lat. 25,5 minuty pozostało do godziny 14, a to nagranie, właśnie ta wersja Bibi Rexha, New Religion, w ostatnim notowaniu bez listy, wraca na podium. No nie na sam szczyt znowu, ale blisko, blisko, bo na miejsce drugie. To tak odsyłam od razu na naszą stronę voxfm.pl. Gdyby ktoś chciał pogłosować i podecydować, jak ma najbliższe notowanie bez listy wyglądać, to zapraszam. Krótka przerwa, a później po przerwie zagramy w rytmie hitów VoxFM. Doda melodia ta i lata 80.
1: Bad Boys Blue.
2: Reklama.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
5: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
5: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
5: No jasne.
6: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Budujące wieści, które będą Was naprawdę kręcić. Jest w końcu konkretny sklep dla fachowców. Centrum Narzędziowe i BHP. Profesjonalny sprzęt firmy Pro. Odzież robocza premium takich marek jak Mascot Cut Base Protection. Obuwie BHP, narzędzia, lasery. Świetne ceny. Fachowe doradztwo. Zaglądaj stacjonarnie Centrum Narzędziowe i BHP Luboń 11 listopada 140B i online na cnibhp.com.
8: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rok.

0: kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
11: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Przepiękny ogród i trawnik wokół domu czy firmy nie muszą pozostawać w sferze marzeń. Jak je urzeczywistnić? Ze świetnie ocenianą hurtownią ogrodniczą Dimex z Poznania. W naszej ofercie najładniejsze w Polsce kora sosnowa w 8 frakcjach i ponad 200 rodzajów kamieni ogrodowych oraz trawniki z rolki i roboty koszące. A na chłodne i zimne dni kupisz pelet i brykiet do pieca lub kominka. Chcesz mieć towar pierwsza klasa? Kupuj w Dimex u Dimasa. www.dimex.pl.
13: Reklama. W Radiu Vox FM na 107,4 przychodzi taki czas, żeby sprawdzić wiadomości z Poznania. I to jest ten czas. Natalia Krystek, zapraszam. Sprawa porwania i śmierci Jarosława Ziętary wraca na wokandę. Dziś w poznańskim sądzie okręgowym odbyło się pierwsze posiedzenie. To efekt wyroku sądu apelacyjnego z grudnia ubiegłego roku. Więcej wie Paweł Adamczewski.
14: Sąd apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok uniewinniający Mirosława R. i Dariusza L. Sędzia wskazywał wówczas, że zebrany materiał dowodowy jest wystarczający do wydania wyroku skazującego. Sprawa wróciła do prokuratury okręgowej w Krakowie, która została zobowiązana do szerszego przeglądu materiałów z początku lat 90. Przypomnę, Ziętara był dziennikarzem Gazety Poznańskiej, a jego zaginięcie od ponad 3 dekad pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych i niedokończonych spraw w polskim życiu publicznym.
13: Wjechał w krzaki i uciekł. Był pod wpływem marihuany. Zatrzymaniem prawka i odholowaniem auta skończyło się wczoraj wieczorem zdarzenie na Lechickiej. 32-letni kierowca, Polak, stracił panowanie nad autem. Zjechał z drogi i porzucił samochód. Policjanci złapali go kilka ulic dalej. Badanie alkomatem nic nie wykazało, ale narkotestem już tak. Pobrano mu krew do dalszych badań. Rusza przebudowa Urzędu Miejskiego w Stęszewie. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prace za ponad 900 tysięcy złotych będą realizowane w 2 etapach. W planach winda oraz remont holu wejściowego biura obsługi. Umowa z wykonawcą jest już podpisana. Spodziewajcie się utrudnień. Tradycja z ławicy może trafić na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Żandary odbywają się w lany poniedziałek. Wtedy korowód przebierańców chodzi po fyrtlu, składa życzenia mieszkańcom, smaruje ich sadzą i polewa wodą kobiety. Zwyczaj spełnia wymogi, by trafić na listę. Sami uczestnicy tradycji muszą wyrazić zgodę na wpis.
15: Oczywiście miasto i też instytucje Poznańskie Centrum Dziedzictwa może wspomóc w tym procesie, natomiast potrzebna jest i zgoda,

0: prawda? Potrzebne jest zaangażowanie, żeby zebrać to, co jest być może udokumentowane w różnych miejscach przez różne osoby.
1: Mówi Justyna Makowska z Urzędu Miasta. Potencjalny wpis mógłby wpłynąć na popularność święta.
0: Więcej osób się o tym dowiaduje i myślę, że też pewnie to jest istotne dla tego najmłodszego pokolenia, które z tego, co wiem, depozytariusze mają problem ze znalezieniem osób właśnie z tego najmłodszego pokolenia, które w to by się mogło zaangażować.
1: Żandary na ławicy odbywają się od ponad 100 lat.
2: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej.
1: Bardzo ciepło dzisiaj w Poznaniu, na termometrach do 27 stopni. Ochładza nas trochę dość silny wiatr, no ale umówmy się, pełna lampa na niebie nie pomaga w tym ochłodzeniu. Mnie nie przeszkadza, ale wrażliwszym proponuję jakieś nakrycie głowy i butelkę z wodą przy sobie. Teraz zaglądam na ulicę miasta. Tu utrudnienia związane z pracami drogowymi na Grochowskiej, Chociszewskiego, Hetmańskiej, Kotlarskiej, Promienistej i na Studziennej. Mniejsze naprawy także na Kurlandzkiej.
2: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej, oferujący kredyty hipoteczne i gotówkowe. Stary Rynek 7/8, BS Sroda, WLK. 107,4.

0: Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
7: Zapraszamy do naszych salonów Toyota Ukleja w Suchym Lesie oraz Ujściu.
8: Przepiękny ogród i trawnik wokół domu czy firmy nie muszą pozostawać w sferze marzeń. Jak je urzeczywistnić? Ze świetnie ocenianą hurtownią ogrodniczą Dimex z Poznania. W naszej ofercie najładniejsze w Polsce kora sosnowa w 8 frakcjach i ponad 200 rodzajów kamieni ogrodowych oraz trawniki z rolki i roboty koszące. A na chłodne i zimne dni kupisz pelet i brykiet do pieca lub kominka. Chcesz mieć towar pierwsza klasa? Kupuj w Dimex Udzimasa. www.dimex.pl.
9: Od dziś w Superekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą

0: lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
1: Po zapierającą dech przyrodę i super przygodę nie musisz lecieć daleko. Są tuż za granicą, w słowackim regionie Chorechronie. Odwiedź nas solo, z rodziną lub przyjaciółmi. Każdy znajdzie atrakcję dla siebie. Rowerowe wycieczki na najwyższy, dostępny jednośladem szczyt w Europie Środkowej. Kralowa Hola, porywający rafting, rzeka Chron, kilometry pięknych szlaków pieszych, Park Narodowy Tatr Niskich. Chorechronie, twój cel aktywnego letniego wypoczynku. Działanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Szukasz przedszkola z dużym, zielonym placem

0: troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce. 533 335 429.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami. Nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
3: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-fakturka.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-fakturka.pl.
5: Reklama.
6: 107.4
7: Vox FM.
5: Vox FM.
7: Poznań.
8: System powiadamiania ratunkowego do sprawdzenia to po serii fałszywych alarmów. Przez 3 dni będą walczyć o swoje prawa. Trwa protest pracowników sieci Dino. Łatwo gang nie zwalnia tempa. Trwa kolejna zbiórka na rzecz chorego dziecka.
9: Na zegarze 14 w Vox FM to czas na wiadomości. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
8: 18 lat więzienia za atak nożem w szkole w Kadzidle. To wyrok sądu apelacyjnego w Białymstoku. Wyrok wyższy o 3 lata niż początkowa kara. Przypomnijmy, do ataku doszło 2 lata temu w jednej ze szkół podstawowych. Wówczas 18-letni chłopak poważnie ranił 3 osoby. Wszystkie trafiły do szpitala. Prokuratura oskarżyła go o usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zamierza uszczelnić system powiadamiania ratunkowego. To wnioski pozwołanej w weekend specjalnej naradzie w resorcie w sprawie fałszywych wezwań służb. Jedno z nich dotyczyło pożaru w mieszkaniu zamieszkałym przez matkę prezydenta Karola Nawrockiego.

0: Wszystkie służby podległe MSWiA otrzymały dyspozycje dotyczące zmian w algorytmie, tak aby algorytmy podczas wysłania i otrzymania zgłoszenia przez służby ratownicze mogły w bardziej precyzyjny i skuteczny sposób potwierdzać informacje.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości po informacjach o wejściu służb do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego domagają się dymisji szefa resortu spraw wewnętrznych. Tragiczny poranek na Olechowie w Łodzi. 33-latek zginął po potrąceniu przez tramwaj linii numer 9 na ulicy Rokicińskiej. Mężczyzna kosił trawę przy torowisku.
2: Załoga zespołu ratownictwa medycznego zabrała pokrzywdzonego do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej mężczyzna zmarł. Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź-Polesie.
1: Mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Tramwaje zawracane są na pętli Augustów. Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Zarzucają szefostwu łamanie praw i fatalne warunki pracy. Przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie ruszył 3-dniowy protest pracowników tej sieci marketów.
3: Najpierw ludzie, potem zyski!
4: Będziemy tutaj protestować, będziemy spać. Zamierzamy tutaj zwracać uwagę na problemy właśnie pracowników Dino Polska. Jesteśmy w dwóch sporach zbiorowych, więc tych postulatów jest bardzo dużo.
1: Na razie nie ma wielu protestujących, więcej ma się pojawić wieczorem w nocy, bo pracownicy i związkowcy chcą nocować w namiotach przed siedzibą sieci. A teraz związkowcy planują też spotkać się z zarządem. Nie wiadomo, czy dojdzie do tej rozmowy. Wielka akcja pomocowa wciąż trwa. Łatwogang tym razem zbiera pieniądze dla Wojtusia Martysza, chorego na dystrofię mięśniową Duszena. YouTuber jeszcze w trakcie trasy z Zakopanego do Gdańska, podczas której zebrał miliony złotych dla Maxa z Leska i Adasia z Morzyczyn, uruchomił kolejną akcję. Aby do niej dołączyć, macie czas do końca dnia, mówi mama Maxa, chłopca, od którego rozpoczęła się ta wyjątkowa zbiórka.
5: Jeszcze dużo zbiórek, które potrzebują wsparcia, które potrzebują Państwa pomocy i o to też ogromnie prosimy, żeby pomyśleć jeszcze o tych chłopcach, którzy zbierają naprawdę ogromne, niewyobrażalne kwoty, które mogą dać im realną szansę na lepsze życie. Bo taką szansę dostał nasz synek.
1: A zbiórkę na rzecz Wojtusia znajdziecie na portalu siepomaga.pl.
6: Ryczałaś?
1: Bardzo. Dla takich chwil warto żyć. No niesamowity chłopak, niesamowite te wszystkie zbiórki, niesamowite dzieciaki i

Jak nocy mało, jak dnia mało, to słuchajcie, Woksik może zająć się tematem. 11 minut po godzinie 14 to jest świetny moment na to, by wejść na voxfm.pl i w formularzu zgłoszeniowym zgłosić swoją mamę. Tak, słuchajcie, dzień mamy się zbliża, to już jutro, a my w Voxfm dajemy mamie odpocząć. Możecie zgarnąć dwa koła. Fox. Na czas tylko dla mamy i prawdziwy odpoczynek w wybranym hotelu. Voxfm.pl, formularz zgłoszeniowy, piszcie, a my już za moment będziemy dzwonić. Zokaria tymczasem.

0: Jest taki ktoś, kto przyklei plasterek na zdarte kolano, kto zrobi gorący kakao, kiedy wraca się z bitwy na Śnieżki, mokrzy od stóp do głów, a przed snem wyczaruje plastelinę i kasztany, jak wiadomo, które są potrzebne na następny dzień do szkoły. Tym kimś jest na przykład mama Kasi. Cześć, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Czy to prawda, to co wszystko napisałaś w zgłoszeniu? Taka właśnie jest twoja mama?
1: To jeszcze mało.
0: No to słuchamy, zamieniamy się w słuch, opowiadaj.
1: Tak jak już wspomniałam, mama zawsze jest jakby w pogotowiu, zawsze na drugim etacie, charytatywnym, bezpłatnym i z bezwarunkową miłością. Zawsze była i zarówno kiedy były, nie wiem, chwile radości, chwile smutku, ale zawsze była i jest. I mam nadzieję, że będzie jak najdłużej.
0: Oj, jak pięknie powiedziałaś, aż mi się łezka w oku zakręciła. Kasiuniu, kochana, nie pozostaje mi nic innego, jak wysłać tę twoją mamę po prostu na jeden wielki wypoczynek do hotelu, żeby w końcu pomyślała o sobie, a nie o całej reszcie. Powiedz, jak mama ma na imię.
1: Teresa.
0: Tereska, pakuj walizki! 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu leci do ciebie od Vox FM.
1: Na pewno się ucieszy, zwłaszcza, że ostatnio mówiła, że w końcu chciałaby gdzieś pojechać, no to pojedzie.
0: No to pojedzie, a my będziemy mieli w tym swój mały, niebieski udział. Wszystkiego dobrego, dziewczyny, trzymajcie się i świętujcie.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Daj mamie odpocząć.
0: Przy okazji tylko dodam, że właśnie tak wam zrobimy dzień dobry. Na Dzień Matki również. Ten Dzień Matki jutro, pamiętajcie, możecie jeszcze zaopatrzyć się w taki prezent od Vox FM. Tak, mamy takie 2000 vouchery i nie zawahamy się ich użyć. VoxFM.pl, tam się zgłaszajcie. 19 po 14.

0: Tak, ten numer jest w bestliście. Miejsce 18, Like a Child, Armin van Buuren i Marlo Rex. Tak, voxfm.pl, zakładka bestlista, to tam wchodzimy i to tam głosujemy na swoich ulubieńców. A tymczasem do godziny 14.30 się zbliżamy. Chwila przerwy, a po niej wiadomości voxfm. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Silan, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Silan, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Reklama.
0: 14.30 na zegarze. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
5: Trwa dogaszanie pożaru kościoła w Przemyślu. Ogień strawił wnętrze i zakrystię świątyni pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski przy ulicy Leszczynowej. Na miejscu cały czas pracują służby, mówi rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja.
6: Na szczęście nikomu nic się nie stało. Nikt nie został ranny. W kulminacyjnym momencie w działania gaśnicze zaangażowanych było 9 zastępów straży pożarnych.
5: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Tę sprawę bada policja. Awaria wodociągowa w gminie Puck. W wodzie są bakterie grupy coli. Bez dostępu do wody pozostają mieszkańcy 5 miejscowości: Leśniewa, Domatowa, Wielkie Piaśnice, Dąbrowe i Domatówka. Przez awarię blisko 500 uczniów nie poszło dziś do szkoły. Władze gminy informują, że do czasu, gdy woda nie będzie zdatna do picia, dzieci pozostaną w domach. Wynik kolejnych próbek mamy poznać najpóźniej w czwartek. Pierwszy miód w Białymstoku już zebrany. Z miejskiej pasi

0: Wieki odważnie, bez pszczelarskiego stroju wyciągnął go prezydent Tadeusz Pruskolaski.
1: Mogą urządzić, ale chyba wyczuwają, czy ktoś się boi, czy nie. Jak widać, obyło się bez żadnego urządzenia, mimo że byliśmy bardzo blisko tego ula.
0: Miód zebrany z miejskiej pasieki służy do celów promocyjnych Białegostoku. Z roku na rok pozyskuje się go coraz więcej. W 2025 było to ponad 210 kg. W tym roku miasto liczy, że pobije ten
2: wynik. Oczywiście, dla mnie się podoba.
0: Białostoczanka.
2: Fajnówki, ale tak. A Gosiula co? Przyjdzie za godzinę?
0: No tej.

0: Co by się nie działo? Yeah, yeah, yeah! Elton John i I'm Still Standing w Vox FM na 23 minuty przed 15. Słuchajcie, tak, jutro jest Dzień Mamy. Oczywiście zachęcamy do świętowania, ale dzisiaj też jest co świętować. Sprawdzam kalendarz świąt nietypowych. Oprócz tego, że jest Światowy Dzień Piłki Nożnej, Dzień Królewny, Dzień Stemplarza, Dzień Piwowara. O, dla Konrada przy okazji wielkie pozdrowienia. Dzień ręcznika, dzień weterana, wymieniać można bardzo dużo, ale przy okazji przypominam, że dzień mamy jutro, a w Vox FM dajemy mamie odpocząć. Szczegóły na voxfm.pl.
1: Reklama.
2: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes. Less stress.
9: Budujące wieści, które będą was naprawdę kręcić. Jest w końcu konkretny sklep dla fachowców. Centrum Narzędziowe i BHP. Profesjonalny sprzęt firmy Pro. Odzież robocza premium takich marek jak Mascot Cut Base Protection. Obuwie BHP, narzędzia, lasery. Świetne ceny. Fachowe doradztwo. Zaglądaj stacjonarnie Centrum Narzędziowe i BHP Luboń 11 listopada 140B i online na cnibhp.com.
10: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
11: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
12: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie, tylko 8,99 za opakowanie.
11: Sprawdź to sam, check it out.
12: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Zaczynamy wiadomości z Poznania na antenie radia Vox

0: FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. To była długa noc w Poznaniu. W sobotę Lech zremisował u siebie z Wisłą Płock, ale humory przy bułgarskiej dopisywały. Kolej już zdobył 10. Mistrzostwo Kraju w historii.
1: Ostatnie 5 lat Lech Poznań zdobył mistrzostwo aż 3 razy.
2: No to trzeba zapytać, jakie plany na kolejny sezon?
3: Przede wszystkim faza grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu mistrza Polski po raz trzeci. Wszystko jest możliwe. Myślę, że Lech Poznań jest na tyle stabilnym klubem na tle wszystkich rywali, że jest w stanie tego dokonać.
4: Jesteśmy wzruszeni i dziękujemy piłkarzom.
5: Mistrz, mistrz, kolejo, mistrz!

0: Rozbudowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu mistrza Polski po raz trzeci. Wszystko jest możliwe. Myślę, że Lech Poznań jest na tyle stabilnym klubem na tle wszystkich rywali, że jest w stanie tego dokonać.
1: Jesteśmy wzruszeni i dziękujemy piłkarzom.
2: Mistrz, mistrz, kolejo, mistrz,

0: Mówili Pawłowi Adamczewskiemu kibice podczas mistrzowskiej fety. Ta trwała do późnych godzin nocnych. Według szacunków służb w sumie na stadionie i na targach świętowało 20 tysięcy osób. Już tylko do piątku można zgłaszać projekty do nowej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego do wydania 33,5 miliona złotych. To o ponad 2 miliony więcej niż rok temu. Zaproponować można 3 pomysły. Zrobicie to osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta, pocztą lub kurierem na adres gabinetu prezydenta albo elektronicznie w serwisie PBO. Nie ma ograniczeń wiekowych i nie trzeba mieć zameldowania w Poznaniu. Do zgłoszenia dołączcie listę poparcia z co najmniej 10 podpisami. Piękna pogoda skłania do spacerów. Okazją do takiego w pięknych okolicznościach przyrody mogą być urodziny Arboretum Kurnickiego. Jedna z najważniejszych instytucji dendrologicznych w Europie świętuje swoje 200. urodziny. Ogród przy Kurnickim Zamku słynie przede wszystkim z imponującej kolekcji magnolii i bzów, które właśnie są w okresie kwitnienia.
1: Mamy około 250 pozycji, czyli różnych gatunków i odmian lilaków. Możemy więc zobaczyć lilaki o kwiatach pełnych, pojedynczych, purpurowych, białych, fioletowych, liliowych, różowych, a nawet niebieskich.
0: Powiedziała nam Kinga Nowak z Arboretum. Do Kurnika warto wybrać się w tygodniu. W weekendy są tam prawdziwe tłumy zwiedzających. A z okazji urodzin marszałek Marek Woźniak przekazał 1 000 000 złotych na remont ogrodzenia parku. Do prezentu dorzucą się też gmina Kurnik i powiat poznański.
2: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej.
0: Dzisiaj utrudnienia w ruchu na podkacie na Grochowskiej, Chociszewskiego, Hetmańskiej, Kotlarskiej, Promienistej i Studziennej. Tam wszędzie pracują drogowcy. Jeśli chodzi o sytuację pogodową, no to ta bardzo dzisiaj ładna 27 stopni maksimum na termometrach. Do tego cały dzień z dużą ilością słońca. Wiatr dosyć silny. On minimalnie może dawać się we znaki, uspokoi się dopiero wieczorem. No i ciśnienie mamy bardzo wysokie.
2: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej, oferujący kredyty hipoteczne i gotówkowe. Stary Rynek 7/8. BS Sroda.

0: autopromocja.
1: Daj mamie odpocząć.
0: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
1: Wejdź na boxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
0: Daj mamie odpocząć.
1: I świętuj jej dzień razem z Box FM.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
2: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czyli na odkusi ceną każdy dział.
2: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
3: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć trzy restauracje.

restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.

1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach. Nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.

0: startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Superekspresie.
1: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
2: Zapraszamy do naszych salonów Toyota Ukleja w Suchym Lesie oraz Ujściu.
3: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
5: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem zabaw? Poznaj przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu. Mamy nowoczesną przestrzeń z trasą rowerową, szklarnią i amfiteatrem. U nas każdy maluch czuje się odkrywcą. Zapewniamy troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce. 533 335 429.
6: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kórnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
7: Reklama 107.4
8: Fox FM Poznań.
9: Padają już pierwsze nazwiska, to w sprawie objęcia urzędu krakowskiego komisarza. Górnicy z JSW nie zostaną bez niczego, znalazły się pieniądze na jednorazową odprawę. A w Jeworznie trwa turniej dronów, więcej o tej wyjątkowej imprezie powiem już za chwilę.
10: Już za chwilę, czyli w wiadomościach Vox FM punktualnie o 15, na które zaprasza Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
9: Stanisław Kracik albo Piotr Kempf. Jak dowiaduje się Radio Vox FM, jeden z nich ma zostać komisarzem Krakowa po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To na razie nieoficjalne informacje. Szczegóły zna nasza reporterka Katarzyna Snakowska.
11: Stanisław Kracik jest wiceprezydentem Krakowa, jednym z czterech w tej kadencji. Piotr Kempf to polityk PSL-u, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji decyzję, kto zostanie komisarzem Krakowa do czasu wyboru nowego prezydenta, już jutro ma podjąć premier Donald Tusk. Na razie Krakowem rządzi sekretarz miasta Antoni Fryczak, a wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni od odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
9: Relacjonowała Katarzyna Snakowska, dziękuję. Klienci mieli inwestować bezpiecznie, a stracili miliony. Były dyrektor departamentu jednego z banków usłyszał zarzut oszustwa. Według śledczych fundusze inwestycyjne sprzedawane w placówkach miały działać jak piramida finansowa, mówi Krzysztof Kopania z prokuratury regionalnej w Łodzi.
12: Poniesione przez klientów banku straty sięgają aż 50% zainwestowanych pieniędzy. Ujęci w zarzutach przedstawionych podejrzanemu pokrzywdzeni stracili ponad 8 800 000 zł.
9: Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. Znalazły się pieniądze na jednorazowe odprawy dla górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Spółka podpisała w tym celu umowę z Ministerstwem Energii, mówi rzecznik JSW Wojciech Surę.
13: Będą mogły skorzystać osoby posiadające co najmniej 3-letni staż pracy, które zdecydują się na definitywne odejście z sektora górnictwa węgla kamiennego. W JSW uprawnionych do udziału w programie będzie 1156 pracowników, a wysokość odprawy została ustalona na poziomie 170 tysięcy zł.
9: Jednorazowe odprawy są jednym z elementów programu, który ma poprawić trudną sytuację JSW. Potrwa 5 lat. W sumie skorzysta z niego ponad 4200 górników, a jego koszty szacowane są na około 500 000 000 zł. Na koniec jeszcze Jaworzno, gdzie trwa droniada. W turnieju biorą udział 24 dwuosobowe zespoły z całego województwa śląskiego. Młodzież sprawdza się w zadaniach ratowniczych.
14: Aldona Rosner, prezeska Fundacji PBL Academy. Jedna z konkurencji polega na odnalezieniu osób zaginionych, flight to rescue, a druga na dostarczenie przesyłki do celu, pokonując wcześniej tor przeszkód.
15: Simona Smugowska, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego w Jaworznie.
16: Czego to nauczy tych młodych ludzi?
15: Po pierwsze o swoich z technologią. W tej chwili technologia, drony, roboty wszelkie to jest codzienność i my musimy się z tym nauczyć żyć. No, sytuacja, którą mamy za wschodnią granicą pokazała, jak bardzo przydatna jest umiejętność korzystania z dronów.

0: Poniewiarę, jestem uczniem zespołu szkół technicznych w Rybniku. Wydaje mi się, że precyzja będzie najważniejsza, czyli umiejętności operatora jednak. Dron to jest drugorzędna część.
1: Zadania wymagają nie tylko precyzyjnego pilotażu dronów, ale też współpracy, komunikacji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu.
2: Dużo słońca. Co tam? Gorąco.
1: Gorąco
2: tak się
1: bardzo.
2: Wachlujesz dłoniami. Mm. Słuchajcie, Gosia tutaj takie rzeczy robi. Ja ci jakoś wachlarz ci załatwię. Masz gazetą. O,
1: o dziękuję bardzo.
2: Proszę, super ekspresem, on najlepiej chłodzi.
1: A jakiś wietrzyk będzie dzisiaj w pogodzie, czy nie?
2: Jak nie będziesz wchodzić do autobusu miejskiego, to będzie. Słuchajcie, no wietrzyku troszeczkę będzie, ale prognozy naprawdę bardzo ładne. 27 stopni nawet dzisiaj. Jeżeli chodzi o jutro, również dobrze, nawet lepiej. 29, Gosia, jeżeli chodzi o max. Środa ciut chłodniejsza, ale 25, umówmy się, to też nie jest mało.
3: To jest dzień.
1: To podobno niezdrowe, ale polubiłam się z tą klimatyzacją.
2: No to bardzo niezdrowe. Lody proponuję. Mimo tego, że nie środa, tylko poniedziałek, drodzy państwo. To jest dzień. Mamy 4 minuty po godzinie 15. M Brothers i Trebles na dobry początek tej godziny. Shakira za moment. A za pół godziny niecałe to już Gosia Łukowska z kolejną porcją newsów.
1: Będę.
2: A ja jestem. Klaudia Wasiluk, witam i zapraszam.

0: To Shakira i Zu oczywiście w Vox FM na 10 minut po godzinie 15. Tu program To Jest Dzień. Mamy poniedziałek, 25 maja, przypominam, do 26 maja. Do tej ważnej daty na czerwono zaznaczonej w kalendarzu już coraz bliżej. A 26 maja, tak, To Jest Dzień mamy i to jest jutro. Jeżeli jeszcze nie zadbaliście o jakiś prezent, albo może jeżeli jesteście same mamami i chciałybyście same sobie jakiś taki prezent sprawić, drogie panie, ja przypomnę, w maju cokolwiek byśmy sobie nie kupiły, czegokolwiek byśmy sobie nie kupiły, to wszystko możemy podciągnąć, że to jest po prostu prezent na dzień mamy.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: A w razie czego na voxfm.pl dajemy mamie odpocząć i 2000 zł czekają. Łobuzy, ona czuje we mnie pieniądz. To tak a propos, już teraz.

0: Cyril Mario is still into you w Vox FM, 16 minut po godzinie 15. Tu program To jest dzień. Słuchajcie, zaglądam do dzisiejszego faktu, do tego samego, którym się Małgosia Łukowska chwilę temu wachlowała przy okazji chłodu.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: No i czytam, że 6. ślubu nie będzie. Michał Wiśniewski ma dość żeniaczki. Faktowi wyznaje, że to już koniec. Tak próbowałyśmy się doliczyć z Gosią chwilę temu, ile tych już żon było. Nic nie było z tego trafionego, trudno. No i przy okazji myślę, że warto tutaj wspomnieć, że my w Vox FM takie problemy również potrafimy rozwiązać, a konkretnie Paweł Pawelec. Od takich kryzysów to właśnie on. Vox FM.pl, tam również go znajdziecie. 17 po 15.

Keep on running w Vox FM. To jest dzień, 23 minuty po godzinie 15, Neptunika i Elizabeth za nami. A przed nami, drodzy Państwo, świat plotkarski, kolorowe historie z Julią Wieniawą, tym razem w roli głównej. Czytam

0: Dzisiejszy fakt. Nagłówek jest piękny. 2 trójkąciki za 3000 zł. Tak, no można myśleć, że to jest pewnie coś pysznego do jedzenia, albo no nie wiem, jakie to mogą być trójkąciki warte 3000 zł. Okazuje się, słuchajcie, że te trójkąciki to jest nic innego jak biustonosz. Tak, bikini konkretnie. Jest to bikini od Gucci, za które trzeba zapłacić no około 2700 zł. I jeżeli już łapiecie się za głowę, to absolutnie się jeszcze nie łapcie, bo doczytałam, ile kosztowały klapki, a klapki tej samej luksusowej marki były warte około 2800 zł. I tak ubrana właśnie Julia Wieniawa z mamą paradowała po sopockich plażach, jak czytam. Ja to się tylko zastanawiam, no bo wiecie, jak to jest nad morzem. No mówią, żeby te kosztowne rzeczy, jakiś tam telefon, jakiś portfel, wszystko, co takiego kosztownego zabieramy na plażę, ewentualnie gdzieś głębiej schować. Do jakiejś torebki czy coś. Gdzieś nawet rzuciło mi się w oczy jakiś taki TikTok, czy co to było, żeby te wszystkie kosztowności pakować w pampersa. Tak serio, oczywiście zaznaczam czystego pampersa. Zbiąć, bo wiadomo, że nikt tego pampersa nie ruszy i wtedy można śmiało iść pływać. W przypadku Julii Wieniawy trójkącików za 3000 zł i klapek za drugie tyle. No nie wiem, czy akurat to by sprawiło, że wszystko by się udało.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: I jakkolwiek by to zabrzmiało, że nikt się do tego nie dobierze. Daj to głośniej, zwariowana noc. Ha, też w temacie. 24 minuty po 15. Tu program To jest dzień. Gramy w Vox FM w rytmie hitów.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl. Z wygraną w Euro Jackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Euro Jackpot daje wolność na bogato.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.
11: To już 15.30 w Vox FM, to czas na wiadomości. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
12: Na początek duże utrudnienia na krajowej 22 w Pomorskiem. To po zderzeniu dwóch osobówek w miejscowości Kałodowo. Obecnie droga między Malborkiem a Czarlinem jest całkowicie zablokowana. Kierowcy muszą jechać wytyczonym objazdem. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut. Rusza śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta. Przypomnijmy, w sobotę służby dostały zgłoszenie o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do Karola Nawrockiego. Obecnie śledczy ustalają osobę odpowiedzialną za to zgłoszenie. A dodam jeszcze, że za wywołanie fałszywego alarmu grozi kara do 8 lat więzienia. Cztery osoby nie żyją, a kilkudziesięciu jest rannych. To tragiczny bilans kolejnego rosyjskiego strzału Ukrainy. Bomba lotnicza spadła w obwodzie donieckim. Atak rakietowy przeprowadzono w powiecie charkowskim. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały, że Rosja wykorzystała do nalotów 262 drony.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: No dziś mamy Światowy Dzień Piłki Nożnej. Historia futbolu to niekończąca się lista wielkich nazwisk. Naszych słuchaczy zapytaliśmy o ulubionego piłkarza w historii.
13: No jeśli nie Urbański, to Boniek. Z tych dwóch bym wybierał jednak. To jest i troszkę. I bramkarzy mamy też porządnych. Tomaszewskiego naszego. No co jeszcze? Sepa Majera, teraz Neuera. No nie wiem, to są potęgą i koniec. No,
14: no chyba Lewandowski. Z zagranicznych Cristiano Ronaldo, Messi. Dużo piłkarzy by wymienił.
15: A to był dawniej Boniek. Zico Conti, Paolo Rossi był.
16: O Lewandowski.
12: Z kibicami rozmawiał nasz reporter Dawid Bąk. A teraz Maja Chwalińska i Iga Świątek, które przechodzą do drugiej rundy French Open. Dziś o awans zawalczy jeszcze Hubert Hurkacz, który na korty wyjdzie nie wcześniej niż o 15. No i znamy też półfinałowe pary Orlen Basket Ligi. O awans do finału koszykarze Arki Gdynia zagrają z Zastalem Zielona Góra, a w drugiej parze dojdzie do warszawskiego pojedynku między Legią a Dzikami. Pierwsze mecze we wtorek i środę.

0: Cordo i Reiniera Zonnevelda w Vox FM na 22 minuty przed 16. Można zebrać 250 milionów złotych dla dzieci chorych na raka? Można. Można przejechać Polskę wzdłuż i wszerz na rowerze i zebrać tylko w weekend. 12 milionów złotych? Można. Przy okazji przypominam, zbiórka na Wojtusia cały czas trwa. Siepomaga.pl, tam można dołączyć.
1: Reklama.
2: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Mińska 12, prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Mińska12.pl.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
5: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
6: To pomysł.
5: Pomysł?
6: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
5: Ale jak?
6: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
5: Oczywiście.
7: Zmieniajmy razem Poznań.
8: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
9: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
8: To okna PCV z fabryki Bros?
9: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
10: Lordzie, witamy na salonach.
8: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
10: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
11: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
12: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
13: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
14: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Reklama.
15: 107.4
1: Vox FM. Poznań.

0: RMFFM. Mamy 8:30 na zegarach.
1: 5 po 7.
2: 6:30.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć dziewczyny, chłopaki.
1: Dzień dobry.
4: Dobry, dobry.
5: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
7: Wow.
8: Ale zrobiliście mi dzień.
5: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
5: Autopromocja. Reklama.
10: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do 20...

0: Game over.
1: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik. Budujące wieści, które będą Was naprawdę kręcić. Jest w końcu konkretny sklep dla fachowców. Centrum Narzędziowe i BHP. Profesjonalny sprzęt firmy Pro. Odzież robocza premium takich marek jak Mascot, Cut, Base Protection. Obuwie BHP, narzędzia, lasery. Świetne ceny. Fachowe doradztwo. Zaglądaj stacjonarnie. Centrum Narzędziowe i BHP. Lubonie 11 listopada 140B. I online na cnibhp.com.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?

0: Koniecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
0: Kia. Movement that inspires.
2: Przepiękny ogród i trawnik wokół domu czy firmy nie muszą pozostawać w sferze marzeń. Jak je urzeczywistnić? Ze świetnie ocenianą hurtownią ogrodniczą Dimex z Poznania. W naszej ofercie najładniejsze w Polsce kora sosnowa w 8 frakcjach i ponad 200 rodzajów kamieni ogrodowych oraz trawniki z rolki i roboty koszące. A na chłodne i zimne dni kupisz pelet i brykiet do pieca lub kominka. Chcesz mieć towar pierwsza klasa? Kupuj w Dimex Udzimasa. www.dimex.pl.
3: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa, średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
4: Zapraszamy do naszych salonów Toyota Ukleja w Suchym Lesie oraz Ujściu.
5: Reklama.
6: 107.4
7: Vox FM.
5: Vox FM.
7: Poznań.
8: Po serii fałszywych alarmów rusza śledztwo, to w sprawie mieszkania prezydenta Nawrockiego. Uratowali mu życie, później wystawili mandat. O akcji w Tatrach powiemy już za chwilę. Trwa liczenie strat po pożarze hali z trampolinami. Spłonęło 3000 metrów kwadratowych.
9: Jest 16. W Vox FM to czas na wiadomości. Zaprasza Małgorzata Łukowska. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
8: Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o zadymieniu i zagrożeniu życia dzieci, które miały przebywać w lokalu. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że w mieszkaniu nie ma nikogo oprócz zwierząt. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, na czym skupiają się śledczy.
10: To śledztwo wszczęto w sprawie fałszywego alarmu. Na zlecenie prokuratury prowadzą je policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze próbują ustalić przede wszystkim, kto, skąd i w jakim celu przekazał służbom fałszywą informację. Na razie o szczegółach wiadomo niewiele. Prokuratura przekazuje jedynie, że zgłoszenie odebrał dyspozytor w Radomiu, który wysłał na miejsce straż, policję i pogotowie. Jeśli sprawcę uda się namierzyć, za fałszywy alarm grozi mu od pół roku do 8 lat więzienia.
8: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. 69-letni Polak utknął na Gerlachu, najwyższym szczycie całych Tatr. Akcja sprowadzania go z gór zajęła słowackim ratownikom całą noc. A na koniec Polak dostał mandat, bo złamał przepisy Słowackiego Parku Narodowego. O szczegółach nasz reporter Łukasz Bobek.
11: Polski turysta wezwał na pomoc słowackich ratowników w niedzielę wieczorem. Schodząc z najwyższego szczytu Tatr, zgubił drogę i utknął w stromym żlebie. Nie potrafił określić przy tym dokładnie swojej lokalizacji. Z uwagi na trudne warunki pogodowe, Słowacy nie mogli użyć dronów, które mogłyby w namierzeniu poszkodowanego. Dlatego ratownicy ruszyli na piechotę i w czasie wspinania się tak zwaną próbą batyżowiecką nawiązali kontakt głosowy z 69-latkiem. Po dotarciu do niego ogrzali go, zabezpieczyli i przy użyciu technik linowych zaczęli sprowadzać do Doliny Batyżowieckiej.
8: Akcja była wyczerpująca i trwała wiele godzin. Dopiero nad ranem na pokładzie śmigłowca Polak został zwieziony z gór do Starego Smokowca. Dostał mandat, bo wszedł w partię Tatr, które w tym okresie nadal są niedostępne dla turystów. Teren po pożarze ogrodzony, a na miejscu pracują biegli i liczone są straty. To w Gorzowie, gdzie w niedzielę spłonęła hala z parkiem trampolin. W sumie 3000 metrów kwadratowych. Kwieciarnia w sąsiedztwie pracuje dziś normalnie. Jej właścicielka, Wioleta Legan-Karlicka, była na miejscu, gdy trwała akcja gaśnicza.
12: Emocje były, tragiczne. W oczach, w sercu, wszędzie. Ale udało się, że pożar nie przeszedł na naszą stronę.
8: Nie wszyscy mieli tyle szczęścia. W wyniku pożaru gorzowski rynek hurtowy ma zalane biura.
13: Zabezpieczamy budynek pod ścisłym nadzorem inspektora budowlanego. Nie wiemy, czy jeszcze wrócimy do naszych biur, czy nie. Nie wiemy jeszcze, czy możemy po prostu włączyć prąd.
8: Informuje Maksymilian Chryckiewicz z gorzowskiego rynku hurtowego. W hali ze sklepami lokale są zamknięte. Laboratorium diagnostyczne nie ucierpiało. Nadal działa. Każdego dnia zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi. To opieka 24 godziny na dobę. I to dla nich. Zorganizowano to wydarzenie w sosnowieckiej mediatece pod hasłem Mama pełna mocy. Panie mogły skorzystać z porad wizerzystek, dietetyków, czy wziąć udział w szafingu.
14: Aneta, mieszkam w Katowicach. Mam dwóch niepełnosprawnych synów. Zdrowa mama to zdrowa rodzina. Potrzebujemy być nieosądzane, potrzebujemy być wspierane i zauważane, ale jako kobiety. Nie tylko jako mama, która musi siedzieć w domu zaniedbana, brzydka i zajmować się dzieckiem. Najlepiej jeszcze nieszczęśliwe.
15: Aneta Twaruch, Stowarzyszenie Aloha, jesteś ważny. Wszyscy o tym mówią, zwłaszcza w samolocie, że najpierw trzeba samemu maskę założyć tlenową, żeby potem uratować dziecko i dokładnie tak.

0: jest też w opiece. Trzeba o siebie zadbać, to jest bardzo ważne, bo to przekłada się na relacje z całym otoczeniem i na opiekę nad tą osobą z niepełnosprawnością również.
1: Według najnowszych danych w Polsce jest ponad 4 miliony osób z niepełnosprawnościami. Dla wielu z nich to właśnie mama jest głównym, a często też jedynym opiekunem.
2: Pozdrowieniami dla wszystkich mam. Tak przy okazji sprawdzimy, jaka pogoda w Świnoujściu. Co ty na to?
1: Ja wiem, do czego bijesz.
2: Do czego
1: bijesz? Moja kochana mama siedzi teraz w Świnoujściu.
2: Odpoczywa, popija kawę, wysłała zdjęcie, pije kawę z misiem. I ma 20 stopni, słuchaj, słońce przepiękne. Szukać deszczu, żeby ci było lepiej?
1: To się umie ustawić.
2: Do kiedy zostaje w Świnoujściu, powiedz?
1: Nie wiem, nie interesuje mnie to, bo mnie to denerwuje.
2: Droga mamo, deszcz popada w sobotę i w niedzielę. Jakbyś miała, jakbyś była tak dobra i została do soboty, w imieniu Gosi, proszę. Tak, tak miałam powiedzieć?
1: Tak. Albo przywieźć słońce. To jest
2: dzień. Mam nadzieję, że zarobiłam kawę z misiem. Gosia, idziesz?
1: Na pewno. Tak, dziękuję bardzo za dzisiaj. Katarzyna Pilewska za pół godziny się zamelduje.
2: Dziękujemy również, żeby się jutro z Gosią. A ja zostaję, drodzy Państwo. Mamy 5 minut po godzinie 16. Akcent i Kylie za moment. Just Five również i Kolorowe Sny. No i obiecali mi jeszcze jedną rzecz. Obiecali mi, że jak was zapytam, czy to jest dzień na tak, czy na dzień na nie, to wszystko tu zadziała i mi o tym opowiecie. No to miejcie telefony gdzieś tam obok. Będziemy dzwonić.

Hej! Ho! No pozwolę świecić. To słońce to świeci i świeci i tak świecić będzie przez najbliższe dni, drodzy Państwo. Zerkam w prognozy i mam bardzo dobre informacje. Pominęłam oczywiście w pogodzie, bo zagadałyśmy się z Gosią o Świnoujściu. Przy okazji również pozdrawiamy i Świnoujście i mamy Gosię raz jeszcze. Ale tego słońca będzie naprawdę bardzo dużo dzisiaj, słuchajcie. Jutro również i tak do... No, do czwartku co najmniej. O, i to jest bardzo dobra informacja. Don't Want Your Love to taki plan na teraz. 13 po 16, miejcie telefony gdzieś obok, bo za moment zapytam, czy to jest dzień na tak, czy dzień na nie. Two ships in the night.

0: Premier.
1: To jest 25 maja. To jest poniedziałek, więc jeżeli poniedziałek, to teoretycznie to mógłby być dzień na nie, no ale my robimy wszystko, by to mimo wszystko był dzień na tak. W związku z tym serdecznie zapraszamy. 6098698 69, znacie ten numer, wiecie, że pod niego możecie się śmiało dodzwonić. No i w związku z tym, o właśnie, kogoś już tutaj chyba mamy. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo. Halo, halo. Cześć, słyszymy się. Klaudia Wasiluk z tej strony, Radio Vox FM się kłania.
2: Cześć.
1: Z kim mam przyjemność? Cześć.
2: Grzesiek.
1: Cześć, Grzesiu. Dzień na tak czy dzień na nie? Halo, halo. Dzień na tak czy dzień na nie? Jak tam u ciebie, Grzesiu?
2: Na tak.
1: Na tak.
2: Na tak.
1: Bo?
3: Nie, nie, to
2: bo co? Tutaj syn właśnie mówi, że Grzesiu to jego tata.
1: O, i dlatego... I to wystarczy. To jest najlepszy powód. Serdecznie pozdrawiamy i ciebie, kochany, i twojego maluszka.
2: Dziękuję bardzo.
1: Macie już prezent na dzień mamy?
2: No właśnie, jeszcze nie.
1: Jeszcze nie. A jakieś pomysły są? Główkujecie, słyszę. Główkujcie dalej. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, buziaczki. 6098698 69. Kto z nami z drugiej strony? Halo, halo? Halo, cześć, bo ksetem się kłania, Klaudia Wasiluk z tej strony. Kto po drugiej stronie?
4: Cześć, Ilona z tej strony.
1: Cześć, Ilona. Dzień na tak czy dzień na nie?
4: Znaczy się tak, widać na tak, ale co kończę 44 lata i coś pogoda ma być nie halo, więc nie wiem, czy będzie grill. I na nie, niestety, bo moja córka ma wycinane z ramiona. Ale dzisiaj jak najbardziej jest na tak.
1: Dzień na tak. To żeby był jeszcze lepszy, słuchaj, to taki prezent marzeń od Vox FM leci w twoją stronę.
4: Dziękuję serdecznie, na urodzinki.
1: Serdecznie prosimy, pozdrawiaj jeszcze kogo chcesz, kochana.
4: Oczywiście, pozdrawiam całą Łódź i was bardzo, bardzo serdecznie, wszystkich

0: Ale dzisiaj jak najbardziej jest na tak.
1: Dzień na tak. To żeby był jeszcze lepszy, słuchaj, to taki prezent marzeń od Vox FM leci w twoją stronę.
0: Dziękuję serdecznie, na urodzinki.
1: Serdecznie prosimy, pozdrawiaj jeszcze kogo chcesz, kochana.
0: Oczywiście, pozdrawiam całą Łódź i was bardzo, bardzo serdecznie, wszystkich.

0: Załatwiony!
1: Super!
2: To jest dzień!
3: To jest dzień!
4: Tak? Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: A te przeżycia mogą być przeróżne. Od lotu szybowcem, przez romantyczny masaż, po dzień spa, 21 po 16.

0: O, a może ekspres do kawy, automatyczny taki?
1: O, tak. I patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej. Na dzień mamy mają.
0: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
2: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
1: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Reklama.
11: Jest 16.30 w Vox FM, to czas na wiadomości. W studiu witamy Katarzynę Pilewską.
12: Dzień dobry.
11: Zaczynamy.
12: Jedna osoba nie żyje, kilkanaście zostało rannych. Katastrofa kolejowa w powiecie obornickim. Na przejeździe kolejowym w Garbatce pociąg zderzył się z ciężarówką, która stanęła w ogniu. Jej kierowca nie przeżył tragedii. Więcej informacji za pół godziny w wiadomościach Vox FM o 17. Była tak pijana, że musiała się podpierać o wózek, w którym było jej 5-miesięczne dziecko. 35-latka w takim stanie spacerowała po parku w Strzelcach Opolskich. Miała 3 promile alkoholu w organizmie, a w torbie kolejne butelki z alkoholem.
13: Nie chciała poddać się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Dopiero po dłuższej chwili i na mowie 13-letniego syna, który przybył na miejsce, kobieta zgodziła się na badanie.
12: Mówi Dorota Janać ze strzeleckiej policji. Dziećmi zajęła się ich babcia. Kobieta odpowie za narażenie zdrowia i życia 5-miesięcznej córeczki. Grozi za to do 5 lat więzienia. Stanął Dobromat. To inicjatywa Stowarzyszenia dla Świata. To szara skrzynka z wielką mocą, mówi Justyna Janiec-Palczewska ze stowarzyszenia.
14: Można wrzucić swoje okulary. One wpadają tutaj do tego pojemniczka. Okulary korekcyjne, niecylindryczne. Okulary plusy, minusy i okulary przeciwsłoneczne.
12: Pojadą z poznańskimi okulistami do Afryki. Okulary można oddawać w siedzibie stowarzyszenia przy ulicy Kramarskiej 32 na Starym Rynku.
11: Maszeri. To taki plan na teraz. DJ Antuano, Alok, Don't Say Goodbye za moment, a Kasia Pilewska za niespełna pół godziny.

0: Nie, spoko, goodbye to jeszcze nie. Jeszcze nie, jest, to jest dzień. Mamy 21 minut do godziny 17, a ja do 18 jestem z wami, drodzy państwo. Przeglądam gazety specjalnie dla was, byście wy nie musieli. Dzisiejszy Super Ekspres pisze o płatnym parkowaniu w Puszczy. O co chodzi? Chodzi o Puszczę Kampinowską, drodzy państwo. Od 1 czerwca parkowanie może być płatne. Dyrekcja szuka firmy, która się tym zajmie. I tutaj jest to najlepsze. Czytam, że wcale nie chodzi o to, żeby park zyskał jakiekolwiek tutaj opłaty. Nie chodzi o osiąganie zysku, ale o ograniczenie nadmiernej presji samochodowej na najcenniejsze przyrodnicze obszary, jak czytam. Wydaje mi się, że Kampinos tutaj bierze przykład z Podhala naszego kochanego. Przypominam, co tam się działo z Morskim Okiem ostatnio. Nie idźcie tą drogą, drodzy państwo.
1: To jest dzień z Vox FM.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
9: Tomasz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
14: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
13: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
15: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
16: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
17: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
18: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
17: Lesmes. Less stress.
19: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od

0: Specjalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czy Lidl odkusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.

0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Pozbądź się wilgoci rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku. Pieczarki 500 gramów, 4,99 za opakowanie. A do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów, 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-faktur.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy, mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-faktur.pl.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek, amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
16: Skoda.
15: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.
17: Jedna osoba zginęła, pociąg zderzył się z ciężarówką. Ta stanęła w ogniu. Od tragedii w Garbatce zaczniemy. W wiadomościach też nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego Karol Nawrocki zadecydował. Na koniec jeszcze Poznań, tamtejsza Politechnika uruchamia komputer kwantowy. Posłuchajcie.
18: A posłuchajcie w wiadomościach Vox FM. Jest 17. Katarzyna Pilewska zaprasza.
17: Na początek Wielkopolska i tragedia na torach. Na przejeździe kolejowym w miejscowości Garbatka pociąg zderzył się z samochodem ciężarowym. Kierowca tira zginął, kilkunastu pasażerów pociągu ma drobne obrażenia.
19: W wyniku zderzenia doszło również do pożaru ciężarówki oraz trawy będącej w okolicy tego przejazdu kolejowego. Na miejscu pracuje 11 zastępów Straży Pożarnej, a także zespoły ratownictwa medycznego i załogi lotniczego pogotowia ratunkowego.
17: Relacjonuje Martin Halarz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Akcja służb trwa.
20: Policjanci zabezpieczają dojazd i odjazd karetek pogotowia oraz straży pożarnej. Kiedy służby zakończą działania ratunkowe, policjanci przystąpią do oględzin, do zbierania informacji oraz ustalania dokładnego przebiegu tej katastrofy.
17: Mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji i dodaje, że siła zdarzenia była tak duża, że dwa pierwsze wagony wypadły z torów. Utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra. prezydent powołał nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Sędzia Zbigniew Kapiński obejmie swoją funkcję w środę. Przypomnijmy, jutro upływa kadencja obecnej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Procedura wyłonienia kandydatów na nowego prezesa SN rozpoczęła się w lutym. Ze względu na brak potrzebnego kworum kandydatów udało się wyłonić dopiero za trzecim podejściem. Rośnie liczba naruszeń i skarg dotyczących danych osobowych. To świadczy o większej świadomości, ale też o większej liczbie cyberzagrożeń, podkreśla prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski. Liczba skarg, które trafiają do urzędu, wzrosła ponad 40% względem poprzedniego roku.
1: Niestety w dużej mierze te incydenty dotykają manipulacji, działań opartych na socjotechnice, phishing wykorzystujący życie, które to

0: walczymy w pośpiechu. Często naiwność, brak naszej wiedzy powoduje, że ludzie tracą na przykład swoje pieniądze.
1: Eksperci podpowiadają, by zachować większą ostrożność, nie udostępniać danych bez zastanowienia, nie klikać w linki i nie publikować zdjęć dzieci. Rocznie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych trafia już ponad 20 tysięcy zgłoszeń naruszeń od instytucji i firm oraz ponad 16 tysięcy skarg obywateli. Ważnym narzędziem ochrony jest zastrzeżenie numeru PESEL. Można to zrobić online przez mObywatela. W Bieszczadach i na Podkarpaciu kolejny weekend minął pod znakiem strachu lokalnych mieszkańców przed niedźwiedziami pochodzącymi coraz bliżej domów. Drapieżniki odwiedzają nie tylko małe wsie w sąsiedztwie lasów, ale też miasteczka, jak na przykład Polańczyk nad Soliną. W reportażu Coraz bliżej siebie nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawia z mieszkańcami i lokalnymi władzami o tej sytuacji. Szuka odpowiedzi na pytanie o możliwy kompromis między bezpieczeństwem ludzi a dobrem przyrody.
2: Piszą, mówią, że i w Polańczyku niedźwiedzie się pojawiają.
3: Oczywiście, to tak? Prawda, oczywiście.
4: W sklepie, który wczoraj się spotkał z niedźwiedziem, wyjdzie. Pan doktor podjechał tutaj i akurat był niedźwiedź. No, on zaraz wyjdzie, pan go zobaczy.
5: Na ulicy tamtej Zdrojowej, jak kuracjusze wychodzą, no, to tam jest kawałek tego ptaka. To jak wyszły, to po prostu to jest strach.
6: Nie pod balkonem, bo pod balkon dwa przeszły, koło 8 wieczór.
1: Cały reportaż Coraz bliżej siebie o strachu przed bieszczadzkimi niedźwiedziami znajdziecie na se.pl. I jeszcze Poznań, tamtejsza Politechnika uruchomiła komputer kwantowy. W tym samym Poznań, zyskując trzecie tego typu urządzenie, stał się najmocniejszym ośrodkiem naukowo-technicznym w tej części Europy. Komputer ma wspierać rozwój badań naukowych i edukację na światowym poziomie. Został kupiony ze środków uczelni publicznych i kosztował ponad 10 milionów złotych.
7: Komputer kwantowy brzmi trochę jak fizyka kwantowa. Fizyka kwantowa brzmi trochę jak rocket science. Na szczęście jest Katarzyna Pilewska, która nam wszystki, cały wszechświat tłumaczy.
1: Naprawdę? Nie? A no. Może zatrzymajmy się jednak na mojej wiedzy o pogodzie.
7: Dobra, dawaj
1: co
7: pogodę.
1: Ty na to? Dobrze, 26 stopni w tym momencie w Słubicach. Tam jest najcieplej, w Ustce 18. Duża różnica, ale wszędzie jest przede wszystkim słonecznie.
7: O, i tego
1: dziś
7: się trzymamy.
1: To słonko wszędzie nam przyświeca. Trochę chmur na wschodzie kraju, ale poza tym bardzo dużo tego słońca, no i wysokie temperatury.
7: No i noc jaka ciepła będzie, co?
1: A wtorek jaki ciepły będzie.
8: To jest dzień.
7: Zanim wtorek, na razie poniedziałek, 25 maja. Drodzy Państwo, jutro mamy dzień i mamy. Jest co świętować a propos wtorku.
1: Oczywiście, że tak.
7: Przy okazji dajemy mamie odpocząć w Vox FM. Słuchajcie, 2000 zł na pobyt w hotelu. Wymarzony wypoczynek cały czas czeka na Waszą mamę. Vox.fm.pl to jest ostatnia szansa, by się zgłosić, bo za moment będziemy dzwonić. Klaudia Wasiuluk, witam ponownie, a Kasia Pilewska wraca za niespełna pół godziny.
1: Tak jest.

To oczywiście Kino Silva, Gratify, Stephen Oaks i Unchained Melody w Vox FM w programie To Jest Dzień. Mamy 10 minut po godzinie 17. Eddie Watts i I Left My People na horyzoncie. After Party jednak wcześniej o pomarańczach, że ona lubi pomarańcze. Ja myślę, że do tych pomarańczy, to te pomarańcze to najlepiej by było jeść na jakiejś rajskiej plaży. Tak przy okazji po prostu odpocząć. W Vox FM dajemy mamie odpocząć. VoxFM.pl, tam jest taki specjalny formularz, który trzeba wypełnić, napisać, dlaczego to akurat wasza mama zasługuje na taki rajski odpoczynek w jakimś wspaniałym miejscu. No a potem trzeba czekać na telefon od nas. Dlaczego to akurat do waszej mamy powinien trafić właśnie odpoczynek od Vox FM? Szczegóły VoxFM.pl i formularz zgłoszeniowy znajdzie się również tam. Czekam na wasze wiadomości. No i bierzcie telefony, gdzieś tam pod ręką trzymajcie, bo za moment będę dzwonić.

0: 18 po minut po 17. Eddie Wata przekonuje I Love My People a propos miłości i człowieka.
1: Daj mamie odpocząć.
0: Mama. Słowo, które zawiera wszystkie słowa o miłości świata, a najpiękniej o tej miłości właśnie do mamy mówi Agnieszka. Halo, halo, cześć Agnieszka.
2: Witam serdecznie.
0: No to opowiadaj, co to tam się kryje pod hasłem mamo, nie jesteś doskonała, ale jesteś idealna.
2: Tak, moja mama nie jest doskonała, ale

0: doskonale wiem już teraz, że doskonała mama nie istnieje. Sama jestem mamą i wiem, że doskonałych mam nie ma, natomiast jest, moja mama jest idealna. To jest dla mnie taki wzór, że naprawdę nie mogłam wygrać większego losu na loterii niż właśnie moja mama.
1: Pięknie o niej mówisz. Napisałaś jeszcze w zgłoszeniu, że dla ciebie największym komplementem jest to hasło "jesteś jak twoja matka".
0: Tak, tak, tak, bo kiedyś wykrzyczałam mojej mamie, jak mam nastolatką, że nigdy nie będę taka jak ty, a w tym momencie zmieniłam zdanie o 360 stopni i największym komplementem, który mogę otrzymać właśnie od swoich dzieci, to, że jestem taka jak moja mama, bo właśnie taką mamą chcę być.
1: Pięknie mówisz. W jakim wieku masz dzieci, Agunia, powiedz?
0: Mój najmłodszy ma 3 latka skończone, 7 lat i 12.
1: O, wpadają czasami do babci, żeby się nimi zaopiekowała?
0: Ciągle. Mieszkamy po sąsiedku z mamusią, bo się nie możemy od siebie odkleić, więc super. Ciągle są u niej.
1: Jak ma mama na imię?
0: Jola.
1: Jola, jak nas słyszysz, to po pierwsze gratuluję ci pięknie wspaniałych wnuków, jeszcze bardziej gratuluję wspaniałej córki, a najbardziej to ci gratuluję tego, że teraz od nich wszystkich możesz odpocząć, bo 2000 zł na pobyt w hotelu leci do ciebie. Dajemy ci odpocząć, Jolcia!
0: Na pewno.

0: moje ukochane dzieci, no i oczywiście tatusia też, no ale od niego niech mama też odpocznie.
1: Wszystkiego dobrego wam życzymy, ekipa.
0: No, dzięki bardzo.
2: Daj mamie odpocząć.
1: No, bo tak właśnie ten prawdziwy odpoczynek wygląda. Wy napiszcie, komu mamy go wręczyć, no a my zrobimy co trzeba. 20 po 17, Ace of Base tymczasem w Vox FM.

0: Top Girls, jakbyś mnie zechciał w Vox FM na 29 minut po 17, albo jak kto woli 31 do 18. To oznacza, że za moment o 17.30 punktualnie wiadomości Vox FM. Kasia Pilewska już w studiu się instaluje, drodzy
1: to
0: państwo.
1: To prawda, jestem.
0: Bądźcie i wy. Teraz chwila przerwy, a po niej wiadomości. Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.
8: Minęła 17.30, w Vox FM to czas na wiadomości. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
9: Duży pożar i akcja straży pod Łomżą. W Starym Cydzynie palił się warsztat samochodowy, w którym składowane były opony. Ogień objął również sąsiadujący dom. Kłęby czarnego dymu widać było z sąsiednich miejscowości. Ewakuowanych zostało kilkanaście osób. Na miejscu cały czas pracuje ponad 30 jednostek straży pożarnej z całego regionu. MSZ sprawdza doniesienie o zatrzymaniu w Libii polskiej obywatelki. Jest delegatką na globalny konwój lądowy Sumut, który analogicznie do flotylli sprzeciwia się blokadzie Gazy i zatrzymaniu pomocy humanitarnej. Z Polką nie ma obecnie kontaktu, a jej stan jest nieznany. Konwój ruszył z Algierii, a grupa, w której znajduje się nasza obywatelka, dołączyła do niego 7 maja w Libii. Składa się z ponad 200 uczestników z 25 krajów. Duchowny skazany za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Mężczyzna spędzi w więzieniu pół roku, zadecydował o tym sąd rejonowy w Łomży. Cały proces odbywał się z wyłączeniem jawności. Wiadomo jedynie, że śledztwo dotyczyło czynu związanego z zachowaniem w sferze seksualnej względem osoby starszej, do którego doszło w 2024 roku. Sąd uznał duchownego za winnego tego, iż wykorzystując bezradność innej osoby wynikającą z zaśnięcia będącego następstwem znajdowania się przez nią m.in. pod wpływem alkoholu, doprowadził tę osobę do poddania się innej czynności seksualnej.
10: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Hubert Hurkacz na korcie. Trwa mecz pierwszej rundy wielkoszlemowego turnieju Roland Garros. Rywalem polskiego tenisisty jest Jeanne Munar. W tym momencie nasz zawodnik zdecydowanie wygrywa w setach, bo jest 6-6 dwa pierwsze wygrane przez naszego polskiego zawodnika. Ostatni, trzeci niestety przegrany. Więc panowie walczą dalej. My oczywiście za Huberta trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że pójdzie mu tak samo jak jego poprzedniczkom, czyli Maji Chwalińskiej i Idze Świątek, które przeszły już do drugiej rundy turnieju. Liga Narodów w siatkówce kobiet.

0: Kobiet rozpoczyna sezon, wystartuje 18 drużyn. Pierwszy tydzień rywalizacji siatkarek w Lidze Narodów toczył się będzie od 3 do 7 czerwca w trzech miastach. Reprezentacja Polski pierwsze spotkanie w tej edycji rozegra w Chinach i pierwszego dnia zmierzymy się z Belgią.
1: To jest ten moment, kiedy mówimy godzinę. To jest 27 minut do 18. Teraz jest następny moment, kiedy mówimy, co gramy.
2: Gramy utwór Poker Face by Lady Gaga.
1: Tak jest. I jeszcze do tego dodajemy, że za niespełna pół godziny kolejna porcja news.
2: To się wszystko zgadza.
1: I jeszcze zaprosi Kasia.
2: Tak jest, zapraszam na newsy o 18.
1: Fajnie. My jesteśmy, wy też jesteście.

0: Billy Rexa i Faithless przekonują o nowej religii, New Religion w Vox FM na 20 minut przed godziną 18. To jedyne, co mi przychodzi do głowy, to taka nowa religia pod tytułem Voxizm albo bestlistycyzm. Coś w tym stylu. Bestlistycyzm. O, może to by było lepsze. Udało się wymówić. W każdym razie brawo ja. A teraz, drodzy Państwo, to brawo Wy. Jeżeli wejdziecie na voxfm.pl w zakładkę Bestlista i wrzucicie plusy do swoich ulubionych numerów, minusy do tych, co podobają Wam się mniej, bo są również do Waszej dyspozycji, a Bebe Rexa i Faithless i właśnie New Religion wspomniane i wcześniej usłyszane na naszej antenie, to jest miejsce drugie ostatniego notowania Bestlisty. W związku z tym wchodzimy i głosujemy na swoich ulubieńców, a piątek, godzina 17. Tak, zapraszam na Bestlistę. Zapraszam w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego.
1: Reklama. Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Mońska 12, prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Mońska12.pl.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenaliapoznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
5: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
6: To pomysł.
5: Pomysł?
6: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
5: Ale jak?
6: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
5: Oczywiście.
7: Zmieniajmy razem Poznań.
8: Przepiękny ogród i trawnik wokół domu czy firmy nie muszą pozostawać w sferze marzeń. Jak je urzeczywistnić? Ze świetnie ocenianą hurtownią ogrodniczą Dimex z Poznania. W naszej ofercie najładniejsze w Polsce kora sosnowa w 8 frakcjach i ponad 200 rodzajów kamieni ogrodowych oraz trawniki z rolki i roboty koszące. A na chłodne i zimne dni kupisz pelet i brykiet do pieca lub kominka. Chcesz mieć towar pierwsza klasa? Kupuj w Dimex Udzimasa. www.dimex.pl.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa, średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
11: Zapraszamy do naszych salonów Toyota Ukleja w Suchym Lesie oraz Ujściu.
12: Reklama 107,4
13: Vox FM.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
5: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
6: Zapraszamy do naszych salonów Toyota Ukleja w Suchym Lesie oraz Ujściu.
7: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
8: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Szukasz przedszkola z dużym zielonym

0: opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce 533 335 429.
1: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczającym.

0: oczyszczenia wnętrz. Szczegóły na modena.bycordia.pl.
1: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-faktur.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy, mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-faktur.pl.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do

0: Kupuj codziennie z Biedronką.
1: Reklama.
2: 107.4 Vox FM, FM Poznań. Poznań.
3: Trasa nadal jest zablokowana. Od tragedii w Garbatce zaczniemy. Ciężarówka zderzyła się z pociągiem. W wiadomościach też polityka.

0: 107 Vox FM, FM Poznań.
1: Trasa nadal jest zablokowana. Od tragedii w Garbatce zaczniemy. Ciężarówka zderzyła się z pociągiem. W wiadomościach też polityka.

0: 18. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Jedna osoba zginęła, jedna trafiła do szpitala. Trasa kolejowa zablokowana. To po tragicznym wypadku w Wielkopolsce. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Śmierć na miejscu poniósł kierowca tira. Szczegóły Bartosz Łojewski.
1: Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. Tory w tym miejscu są zablokowane przez wykolejony pociąg.
2: Pociąg relacji Rogoźno-Poznań, który brał udział w tym wypadku, to pociąg typu szynobus. Zderzenie z ciężarówką było tak silne, że dwa pierwsze wagony tego pociągu wykoleiły się.
1: Mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Ciężarówka stanęła w płomieniach. W akcji gaśniczej brało udział 11 zastępów. Na miejscu interweniowało też lotnicze pogotowie ratunkowe. Akcja służb trwa. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Składy dalekobieżne są odwoływane lub kierowane drogą okrężną. Na trasach lokalnych uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa.
0: Zdaniem służby działania na miejscu mogą potrwać nawet do jutra. Przyczynę wypadku zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. PiS żąda dymisji szefa MSWiA i zapowiada wniosek o wotum nieufności. Ma to związek z siłowym wejściem służb do rodzinnego mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Doszło do tego

0: kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje w Polsce. Tak samo pan premier Donald Tusk. I rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
1: Mówi wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. MSWiA zaznacza, że wszystkie służby zadziałały prawidłowo, a mieszkanie, którego dotyczyło zgłoszenie, nie należy do prezydenta, tylko do członka jego rodziny. Dlatego adres nie był odchnięty ochroną SOP-u. Śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta wszczęła prokuratura. Kraków, choć bez prezydenta, będzie funkcjonować normalnie, zapewnia sekretarz miasta Antoni Fryczek po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego drogą referendum. Na linii nasz krakowski reporter Aleksander Ruszkowski. Olku, powiedz, jak będzie funkcjonować miasto w najbliższym czasie?
2: Trzęsienie ziemi w magistracie nie oznacza, że mieszkańcy muszą się bać o swoje urzędowe sprawy. To komunikat, który płynie z siedziby władz Krakowa. W momencie, gdy wynik referendum zostanie wpisany do dziennika urzędowego, władzę w Krakowie sprawować będzie sekretarz Antoni Fryczek.
3: Do czasu powołania komisarza miasto funkcjonuje przynajmniej w tym swoim podstawowym zakresie, który się odnosi do potrzeb i usług, jakie świadczymy mieszkańcom.
2: Najpewniej w sierpniu odbędą się przyspieszone wybory, które zdecydują o tym, kto przejmie władzę w Krakowie do końca kadencji, którą pełniłby Aleksander Miszalski, czyli w przybliżeniu przez najbliższe 2,5 roku.
1: Według naszych nieoficjalnych informacji komisarzem, czyli osobą pełniącą funkcję prezydenta na czas 90 dni może zostać Piotr Kempf, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie lub Stanisław Kracik, wiceprezydent w gabinecie odwołanego Aleksandra Miszalskiego. Decyzję podejmie premier Donald Tusk. Mieszkańcy 5 miejscowości bez wody zdatnej do picia. W jednym z wodociągów w gminie Puck na Pomorzu wykryto bakterie z grupy coli. Woda nie nadaje się do spożycia w Leśniewie, Domatowie, Domatówku, Wielkiej Piaśnicy i w osadzie Dąbrowa. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Leśniewie odwołała dzisiaj wszystkie lekcje. Jutro około 500 uczniów weźmie udział w zajęciach zdalnych. Taka sytuacja utrzyma się jeszcze co najmniej 2 dni. A na koniec jeszcze Światowy Dzień Piłki Nożnej. Zapytaliśmy naszych słuchaczy o ulubionego piłkarza w historii.
4: No jeśli nie Lubański, to Boniek. Z tych dwóch bym wybierał jednak.
5: No chyba Lewandowski. Z zagranicznych Cristiano Ronaldo, Messi.
6: No to był dawniej Boniek. Zico Conti, Paolo Rossi był.
7: Lewandowski.
1: Z kibicami rozmawiał nasz reporter Dawid Bąk. A w pogodzie dzisiaj same dobre informacje, bardzo wysokie temperatury, około 28-29 stopni dzisiaj nawet. Teraz temperatury już powolutku nam zaczynają spadać. 26 w Słubichycach jeszcze się utrzymuje, w Ustce 17. Noc będzie ciepła, 12 stopni, 13 maksymalnie nawet na południu kraju. A wtorek bardzo ciepły, nawet cieplejszy niż dzisiaj, 29 na zachodzie, deszcz tylko na północnym wschodzie.
8: Visita Haribenta, mi spela lite dota.
9: I hear you, man.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
11: Tańsze koszyki.
12: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
13: Sprawdź to sam, dzięki dał.
12: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
16: Zapraszamy do naszych salonów Toyota Ukleja w Suchym Lesie oraz Ujściu.
17: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Przepiękny ogród i trawnik wokół domu czy firmy nie muszą pozostawać w sferze marzeń. Jak je urzeczywistnić? Ze świetnie ocenianą hurtownią ogrodniczą Dimex z Poznania. W naszej ofercie najładniejsze w Polsce kora sosnowa w 8 frakcjach i ponad 200 rodzajów kamieni ogrodowych oraz trawniki z rolki i roboty koszące. A na chłodne i zimne dni kupisz pelet i brykiet do pieca lub kominka. Chcesz mieć towar pierwsza klasa? Kupuj w Dimex Udzimasa. www.dimex.pl.
20: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grupson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
1: Reklama.

0: autopromocja. Śpisz? Śpisz!
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: To ty się, że się nie obudzili.
4: A jak?

0: Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: dwie z rabatem na kartę. Do tego wszystkie bakalie Bacador. 2+1 gratis. A wszystkie ręczniki kuchenne Queen. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Budujące wieści, które będą Was naprawdę kręcić. Jest w końcu konkretny sklep dla fachowców. Centrum Narzędziowe i BHP. Profesjonalny sprzęt firmy Pro. Odzież robocza premium takich marek jak Mascot Cut Base Protection. Obuwie BHP, narzędzia, lasery. Świetne ceny. Fachowe doradztwo. Zaglądaj stacjonarnie Centrum Narzędziowe i BHP Lubonie 11 listopada 140B i online na cnibhp.com.
2: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa, średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
3: Zapraszamy do naszych salonów Toyota Ukleja w Suchym Lesie oraz Ujściu.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
6: Lordzie, witamy na salonach.
7: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
6: Aha, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
8: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury .com.pl.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w

0: drogie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: I odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
1: Reklama.
2: 107.4
1: Vox FM Poznań.
2: Vox FM Poznań.
3: 18 lat więzienia za atak w kadzidle. Wyrok jest prawomocny. Medycy zgłosili 1000 poprawek do projektu ustawy o zawodach pielęgniarskich. To za chwilę. A na koniec niezwykłe miejsce na mapie Białegostoku. Powstaje nerdoteka. Jest 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Rosja ostrzega, Kijów odpowiada. Moskwa zagroziła nowymi uderzeniami na stolicę i zaleciła cudzoziemcom, aby opuścili centrum Ukrainy. Tymczasem z Kijowa płynie jasna deklaracja, nie ma potrzeby ulegania rosyjskiemu szantażowi. Planowane przez Rosję ataki mają być odwetem za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na budynek dydaktyczny i akademik w okupowanym Starobielsku. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że celem ataku była jednostka kierująca atakami dronowymi. W ataku w Starobielsku zginęło według władz rosyjskich 21 osób, a 42 zostały ranne. Rosja przeprowadziła w niedzielę zmasowany atak na Kijów i region stołeczny, zabijając 4 i raniąc około 100 cywilów. Wyższa kara dla sprawcy ataku w szkole w Kadzidle. Sąd apelacyjny w Białymstoku zadecydował, że 21-latek spędzi w więzieniu nie 15, a 18 lat. Przypomnijmy, 2,5 roku temu mężczyzna zaatakował nożem i zranił troje uczniów zespołu szkół w Kadzidle na Mazowszu.
4: Założył rękawiczki i maskę na twarz, trzymając w rękach duży nóż typu Rambo oraz pałkę. Gwałtownie wtargnął do klasy, zadawał ciosy nożem w newralgiczne dla życia części ciała.
3: Opisuje tamte wydarzenia sędzia Janusz Sulima. Sprawca następnie uciekł do lasu, gdzie dokonał samookaleczenia. Białostocki sąd argumentował, że Albert G. nie działał impulsywnie, atak planował od dawna.
4: Zaplanował i starannie przygotował się do dokonania krwawej masakry w szkole. Żałował, że nie zdołał zabić innych osób w szkole. Zupełnie nie liczył się z cierpieniem niewinnych osób. Wielkie szczęście mieli pokrzywdzeni, że udało się uratować ich życie, że uciekli.
3: Dzisiejszy wyrok białostockiego sądu jest prawomocny. Samorządowe echa politycznego trzęsienia ziemi w Krakowie. Dzień po głosowaniu, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego, rzeszowski radny Jacek Strojny zgłasza się z pomysłem na takie referendum w stolicy województwa podkarpackiego. O tym Tomasz Widek.
5: Strojny, lider ruchu Razem dla Rzeszowa, ogłosił w mediach społecznościowych, że złoży do Rady Miasta wniosek o referendum w sprawie odwołania prezydenta Konrada Fiołka. Zarzuca mu pogarszający się stan finansów miasta, kontrowersje wokół miejskich działek i inwestycji, a nawet utajnienie planu ogólnego zagospodarowania.
6: Uważam, że tutaj podstawy merytoryczne są, a społeczeństwo obywatelskie widać, że jest w stanie wygenerować wysiłek, który jest niezbędny do tego, żeby referendum było ważne.
5: Mówi Jacek Strojny, radny z Rzeszowa. Jednak droga do referendum jest długa. Żeby wniosek w ogóle trafił pod obrady, potrzeba 7 podpisów radnych, a ruch Strojnego ma ich tylko 4.
3: Prezydent Konrad Fiołek odpowiada, że powodów do referendum w Rzeszowie nie ma. Zdaniem prezydenta miasta jest to polityczna gra radnego, który przegrał wybory. W Polsce brakuje około 160 tysięcy pielęgniarek, wynika z najnowszego raportu polityki zdrowotnej. W Warszawie omawiali go dziś eksperci i przedstawiciele ogólnopolskich związków zawodowych pielęgniarek i położnych. Na spotkaniu w tej sprawie był nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, z czego wynikają te braki i jakie pomysły ma środowisko medyczne na poprawę tej sytuacji?
7: Po pierwsze, coraz więcej pielęgniarek przechodzi na emeryturę i brakuje personelu na ich miejsce.
8: Umiejętności, odporność na stres i utrzymujemy się w zawodzie. Nam brakuje mechanizmu mentoring dla młodych ludzi.
7: Powiedziała mi przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. Środowisko ma więc kilka pomysłów, między innymi natury socjalnej, by zachęcić do zawodu.
8: Należy myśleć o szpitalach magnesach, przy których może byłoby przedszkole, żłobek, żebym dojeżdżając do pracy jako młoda pielęgniarka mogła wstawić dziecko i odebrać po wyjściu z pracy.
7: W piątek parlamentarny zespół do spraw pielęgniarek i położnych zajmie się ministerialnym projektem ustawy o tych zawodach. Środowisko zgłosiło do niego ponad 1000 poprawek.
3: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. A na koniec jeszcze Podlasie. Nerdoteka w Białymstoku. Nowe miejsce dla fanów fantastyki, gier, komiksów i mangi. Można tu m.in. pograć w gry na konsolach, wypożyczyć komiksy i planszówki. Jak podkreślają twórcy, to pierwsze takie miejsce w kraju. Nerdotekę znajdziecie w Książnicy Podlaskiej. 26-27 stopni. Jutro wskażą nam termometry. Będzie bardzo, bardzo ciepło. Pogoda wszędzie bardzo słoneczna. Popadać może jedynie na północnym wschodzie. W innych miejscach kraju będzie bardzo ciepło. Podobnie zresztą jak dzisiejszej nocy. 13 stopni w centrum, 12 na północy i 13 na południu. Będzie to jedna z pierwszych tak ciepłych nocy. W środę nieco więcej deszczu na południu.

0: Reklama.
1: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem zabaw? Poznaj Przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu. Mamy nowoczesną przestrzeń z trasą rowerową, szklarnią i amfiteatrem. U nas każdy maluch czuje się odkrywcą. Zapewniamy troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne Przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce. 533 335 429.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa, średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
8: Zapraszamy do naszych salonów Toyota Ukleja w Suchu.

0: Suchym Lesie oraz Ujściu.
1: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
2: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604 389 608.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
4: To pomysł.
3: Pomysł?
4: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
3: Ale jak?
4: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
3: Oczywiście.
5: Zmieniajmy razem Poznań.
6: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: Reklama 107,4
9: Fox FM
8: Poznań.
9: Fox FM.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. ProAce, ProAce City i ProAce Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10, www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
2: Od dziś w Superekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Superekspresie.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Mińska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Mińska12.pl.
5: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-fakturka.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy, mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja. 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-fakturka.pl.
6: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
1: Zapraszamy do naszych salonów Toyota Ukleja w Suchym Lesie oraz Ujściu.
7: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kórnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracjabiaładama.pl.
8: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
9: To pomysł.
8: Pomysł?
9: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
8: Ale jak?
9: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja.

0: Może pani też spróbuje?
1: Oczywiście.
2: Zmieniajmy razem Poznań.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
5: Przepiękny ogród i trawnik wokół domu czy firmy nie muszą pozostawać w sferze marzeń. Jak je urzeczywistnić? Ze świetnie ocenianą hurtownią ogrodniczą Dimex z Poznania. W naszej ofercie najładniejsze w Polsce kora sosnowa w 8 frakcjach i ponad 200 rodzajów kamieni ogrodowych oraz trawniki z rolki i roboty koszące. A na chłodne i zimne dni kupisz pelet i brykiet do pieca lub kominka. Chcesz mieć towar pierwsza klasa? Kupuj w Dimex Udzimasa. www.dimex.pl.
6: Reklama.
7: 107.4
6: Vox FM.
7: Poznań.
6: Poznań.
8: Ostra odpowiedź Ukrainy na groźby Moskwy. Od tego zaczniemy. W wiadomościach tragedia na przejeździe kolejowym. Sprawą zajęła się Komisja Badań Wypadków Kolejowych. A na koniec jeszcze sport. Polscy tenisiści walczą we francuskim turnieju. Posłuchajcie. Jest 20. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska. Moskwa ostrzega, Kijów odpowiada. Rosja zagroziła nowymi uderzeniami na stolicę i zaleciła cudzoziemcom, by opuścili centrum Ukrainy. Na te zapowiedzi natychmiast zareagował szef ukraińskiego MSZ-u. Na linii Kijów i nasz korespondent Ołech Biłecki. Ołechu, z Kijowa płynie jasna deklaracja.
9: Celem tych gruźb jest przestraszenie zachodnich dyplomatów, ale Ukraina sugeruje, że ten szantaż nie zadziała. O tym Andrii Sybiha powiedział podczas wspólnej konferencji z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Według jego oceny Rosjanie próbują wpłynąć na tak zwaną zachodnią mentalność. Jednak dzisiejsza reakcja jak najlepiej udowadnia, że te próby nie są skuteczne. Przypomnę, dzisiaj przedstawicieli 70 państw, w tym Polski, pojawili się na miejscu uderzenia rosyjskiej rakiety w Kijowie. Świat ma działać odwrotnie do tego, co chce osiągnąć Kreml, podsumowuje minister Sybiha. Kijów, Ołech Biłecki.
8: Ciężarówka zdarzyła się z pociągiem i jedna osoba zginęła, kilkanaście jest rannych. Komisja Badań Wypadków Kolejowych zbada przyczyny wypadku w Garbatce w powiecie obornickim na trasie łączącej Poznań i Piłę. W wyniku zdarzenia zginął kierowca tira. Do wypadku doszło na przejeździe kategorii D, czyli takiego bez szlabanu, zabezpieczonego jedynie krzyżami Świętego Andrzeja i znakiem stop.
10: I właśnie przed tym znakiem stop każdy kierowca powinien się bezwzględnie zatrzymać i sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. W wyniku zdarzenia ucierpiało 18 pasażerów. Jedna osoba wymagała hospitalizacji.
8: Mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP. Wprowadzona została autobusowa komunikacja zastępcza, a wybrane pociągi Intercity kierowane są przez Bydgoszcz lub Krzyż. Pracownicy Dino domagają się godnych warunków pracy, chcą negocjacji z zarządem. W Krotoszynie przed siedzibą główną spółki rozpoczął się protest pracowników, związków zawodowych i organizacji wspierających. Pracownicy próbowali porozmawiać z zarządem, weszli do budynku, ale do biur nie zostali wpuszczeni.
11: Hajma! Gdzie szacunek?
12: Dzisiaj żadnego spotkania nie będzie i też nie było takie spotkanie umówione. Więc dziękuję bardzo. Żadnego dalszego komentarza z naszej strony w tym momencie nie będzie.
13: Chciałbym przekazać na ręce zarządu bardzo dorodne, bardzo bogate buraki.
12: Jestem zarządem spółki, dziękuję bardzo.
13: Pani może to przekazać, pani może to zrobić, przekazać bardzo dorodne, bogate buraki, które symbolizują po jednym złamaniu prawa przez zarząd spółki.
11: Chcemy rozwój!
8: Protest ma potrwać do środy. Samba, cha-cha, rumba, pasodoble, taniec latino to ich pasja i odskocznia od codzienności. Na turnieju w Łodzi formacja Caliente zdobyła Mistrzostwo Polski, a z tancerkami rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska.
14: Gorące dziewczyny z Łodzi, Caliente, wygrałyście.
15: Wytańczyłyśmy sobie tytuł Mistrzeń Polski Formacji Tanecznych w kategorii Latin Dorośli 2, czyli zespół powyżej 30 roku życia. Atmosfera była niesamowita, tysiące tancerzy z całej Polski i każdy przyjechał, żeby walczyć o swoje, a nam się udało.
14: To wasza pasja.
15: Nie jesteśmy zawodowymi, sportowymi tancerkami. Każda z nas jest z zupełnie innego świata.
14: Ty na co dzień pracujesz u nas w radiu, ale swoje umiejętności tam.

0: taneczne wykorzystujesz na naszych eventach.
1: Na naszych akcjach często prowadzę jakieś mini warsztaty dla słuchaczy, uczą się tańczyć czacze albo salsy i wtedy energii jest pełno.
2: Teraz formacja Calienta będzie reprezentowała Polskę na sierpniowych Mistrzostwach Europy w Salonikach.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
2: Hubert Hurkacz wygrał z Jeanem Unarem i awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Wcześniej awans wywalczyły też Iga Świątek, której zajęło to jedynie 60 minut, i Maja Chwalińska, która zaskoczyła wszystkich, pokonując złotą medalistkę z Paryża, Quyen Wen Zheng. Jutro o 11:00 walka w meczu pierwszej rundy. Rozpocznie ją Kamil Majchrzak. Lechia Gdańsk nie rezygnuje. Na oficjalnej stronie klubu pojawił się komunikat, w którym nie uznaje on decyzji o degradacji z Ekstraklasy do pierwszej ligi. Głównym argumentem klubu jest kara 5 ujemnych punktów nałożona przez PZPN na starcie sezonu za zaległości finansowe, która według Lechii miała kluczowy wpływ na sytuację w tabeli. Klub będzie na bieżąco informować kibiców oraz opinię publiczną o dalszym przebiegu sprawy. Bardzo ciepły tydzień się zapowiada. Poniedziałek bardzo ciepły. Noc z poniedziałku na wtorek również 12 stopni dziś w centrum, 13 na południu kraju i najchłodniej 11 na wschodzie. Ale jak na ostatnie noce, to ta i tak będzie wyjątkowo ciepła, a po niej przyjdzie bardzo słoneczny i ciepły wtorek. Temperatury jutro wskażą nawet do 29 stopni. Wszędzie będzie słońce, poza północnym wschodem. Tam popada.

0: autopromocja.
1: Daj mamie odpocząć.
0: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
1: Wejdź na foxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
0: Daj mamie odpocząć.
1: I świętuj jej dzień razem z FoxFM.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie.

0: Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Oliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Jaki prezent ucieszy moją mamę?

0: wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.
9: PiS żąda politycznych konsekwencji. Sprawa trafia pod lupę prokuratury. Na początek fałszywy alarm w sprawie mieszkania prezydenta. Za chwilę też sprawa porwania i śmierci Jarosława Ziętary, a na koniec Bieszczady. Nasz reporter rozmawiał z mieszkańcami o strachu przed niedźwiedziami. Posłuchajcie. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Prokuratura rusza ze śledztwem. PiS żąda politycznych konsekwencji. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. To po tym, jak służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do rodzinnego mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Zdaniem wiceprezesa PiSu Przemysława Czarnka, minister spraw wewnętrznych i administracji powinien stracić stanowisko, bo nie panuje nad służbami.
11: Tak samo pan premier Donald Tusk i rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
10: MSWiA zapewnia, że w przypadku mieszkania rodziny prezydenta wszystkie służby zadziałały prawidłowo. Sprawa jest wyjaśniana, wdrożono też nowe procedury, dodaje rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
12: Tak, aby algorytmy podczas wysłania i otrzymania zgłoszenia przez służby ratownicze mogły w bardziej precyzyjny i skuteczny sposób potwierdzać informacje.
10: Śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu należącym do matki prezydenta wszczęła też prokuratura.
9: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Sprawa porwania i śmierci Jarosława Ziętary wraca do punktu wyjścia. Poznański sąd zwrócił dziś sprawę dwóch oskarżonych prokuraturze w celu uzupełnienia braków w śledztwie. Chodzi m.in. o dokumenty dawnych służb i analizę nagrania jednego ze świadków. Więcej wie Paweł Adamczewski.
13: Sąd zdecydował, że prokuratura musi uzupełnić materiał dowodowy przed dalszym procesem Mirosława R. i Dariusza L. Mężczyźni są oskarżeni o uprowadzenie, pozbawienie wolności i pomocnictwo w zabójstwie Jarosława Ziętary. Sędzia wskazał m.in. na konieczność przedłożenia dokumentów dotyczących sprawy, które wytworzył dawny Urząd Ochrony Państwa, a także opinii dotyczącej możliwości odtworzenia ważnego nagrania rozmowy świadków. Przypomnę, Jarosław Ziętara był dziennikarzem Gazety Poznańskiej i zajmował się tematami poznańskiej szarej strefy. Zaginął we wrześniu 1992 roku. Jego ciała nigdy nie odnaleziono.
9: Relacjonował nasz reporter Paweł Adamczewski. 22-latek z Lublina miał w podziemnym garażu magazyn narkotyków. Policja znalazła na miejscu 13 kg substancji psychotropowych. Mężczyzna złamał też wielokrotne nakazy sądowe. Prokuratura skierowała akt oskarżenia w sprawie Mateusza K., mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
14: W garażu zabezpieczono też sprzęt do porcjowania narkotyków. Obok wątku narkotykowego oskarżony odpowie za potrójne, rażące zignorowanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdu.
9: Mężczyzna przyznał się do winy. Najbliższe 4 lata ma spędzić w więzieniu, ale o tym zadecyduje ostatecznie sąd. Jesteśmy dalecy od tego, żeby straszyć Bieszczadami, mówią leśnicy z terenów, na których niedźwiedzie podchodzą coraz bliżej domów. Ich większa aktywność, jak zapewniają specjaliści, związana jest z porą roku i okresem godowym. Czy kompromis między bezpieczeństwem ludzi a dobrem przyrody jest możliwy? Nasz reporter Mateusz Chłyston szuka odpowiedzi na to pytanie w swoim reportażu Coraz bliżej siebie.
15: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
16: Póki co chodzę, ale chodzę głównymi ścieżkami. Do lasu na pewno nie wejdę.
17: Nie, ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
18: I co, odważnie pani chodzi po ulicy?
16: Pewnie.
18: Jak wygląda to zwierzę z bliska?
19: Ja czytam też te komentarze, jak piszą, że sobie misiu pluszowy, o jaki ładny. Proszę pana, jak stanie niedźwiadek na dwóch łapkach, to co zdążyłem zauważyć, mnie zamurowało, tylko byłem stałem wpatrzony w niego. Pazury, łapy w górę, to nie jest pluszowy misiu, to nie jest zabawka, proszę pana. To jest naprawdę bardzo wielkie zagrożenie.
9: Usłyszał Mateusz Chłystno od turystów w Poleńczyku i pana Krzysztofa, mieszkańca Bereżnicy Wielkiej, który dwukrotnie natknął się na niedźwiedzia na swoim podwórku. Cały reportaż znajdziecie na se.pl.

0: Bardzo ciepły dzień za nami, bardzo ciepła noc przed nami. 14 stopni na południu kraju, 12 w centrum, 11 na wschodzie. Tak będą wyglądały termometry dziś w nocy. Jutro ponownie bardzo ciepło, 29 stopni na zachodzie, 23 na wschodzie, w centrum około 25. W środę nadal ciepło, choć już nieco bardziej deszczowo. I w czwartek 22 i bez deszczu, więc ten weekend, tydzień zapowiada się bardzo ładnie.
1: Radni KO chcą obniżenia pensji prezesów miejskich spółek. Jacek Jaśkowiak wynagrodzeń sięgających miliona złotych rocznie broni. O szczegółach już za chwilę. W Poznaniu stanął dobromat. Można do niego wrzucić okulary korekcyjne. A na koniec ciekawostka. Turyści mogą mieć problem ze znalezieniem noclegu. Czerwiec w Poznaniu w większości hoteli jest wyprzedany. W Vox FM Poznań na 107,4. Czas na podsumowanie poniedziałku. Dominik Rutkowski. Dobry wieczór. Te pensje są nie do obrony, mówią o wynagrodzeniach prezesów spółek miejskich radni Koalicji Obywatelskiej. Klub złożył uchwałę, która wskazuje kierunek działania dla prezydenta, mówi Marcin Ruta z KO.
2: Radny Kręglewski wyraził bardzo ładnie naszą opinię, że po prostu poziom tych wynagrodzeń w spółkach jest nie do obrony. Marcin Ruta, wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej. Projekt ten jest konsekwencją wcześniejszych naszych działań we wrześniu zeszłego roku. Rada Miasta, także głosami klubu Koalicji Obywatelskiej, poprosiła prezydenta w swoim stanowisku o wyjaśnienia dotyczące wynagrodzeń w spółkach z dominującą rolą miasta Poznania jako właściciela. No to odpowiedź dostaliśmy z takim opóźnieniem. Nie ukrywam, że nie była dla nas do końca satysfakcjonująca. Zdecydowaliśmy więc na podjęcie dalszych działań. Natomiast no, nie chcieliśmy tutaj iść jakąś taką drogą głośnych gestów bez praktycznego skutku, więc zdecydowaliśmy się na narzędzie, które mieści się w kompetencjach Rady Miasta, czyli uchwałę kierunkową. Ten projekt wynika też z naszych działań, które miały miejsce w lutym tego roku, czyli przyjęcia strategii Poznań 2040+, w której, tu przypomnę, poprawką Koalicji Obywatelskiej dopisano cel dotyczący właśnie wprowadzenia takiej spójnej, racjonalnej polityki wynagrodzeń. Także to jest dalszy krok naszych działań. Nie da się ukryć, że wynagrodzenia w spółkach budzą uzasadnione pytania o ich racjonalność. No, są też społecznie nieakceptowalne. Także no, jako Rada Miasta powinniśmy skorzystać z naszej tutaj roli i wskazać prezydentowi kierunki polityki właścicielskiej, które no, w naszej ocenie są jakąś formą rozwiązania tego problemu. Także no, w projekcie, który jest już dostępny w BIP-ie, wskazaliśmy, że chcemy, by te wynagrodzenia były proporcjonalne, efektywne, społecznie akceptowalne, oparte na jakimś benchmarkingu, zarówno w spółkach publicznych, jak i tych komercyjnych działających na rynku, żeby one były zróżnicowane w zależności od spójnych kryteriów, czyjejś wielkości, zakresu działalności tej spółki, żeby były w pełni transparentne, czyli żeby wszystko, co jest dopuszczalne przez prawo do ujawnienia, było publikowane w BIP-ie. Z dużą ostrożnością podchodzimy do konstruowania czegoś takiego jak uchwała kierunkowa. Może się wydawać, że działamy doraźnie, bo tutaj pan przewodniczący Czerwiński prowadzi kontrolę komisji rewizyjnej, ale my działamy zupełnie obok tego i no tak się akurat złożyło, że dostaliśmy opinię, która już potwierdzała ostateczną wersję tej uchwały. No i została ona 19 maja skierowana do Biura Rady Miasta celem procedowania, więc zapewne uda nam się ją przyjąć zaraz na początku czerwca w planowanej sesji.
1: Prezydent Jacek Jaśkowiak broni jednak zarobków w miejskich spółkach.
3: Starałem się, by te zarobki w miejskich spółkach, które mają dobre wyniki finansowe, nie odbiegały od sektora prywatnego, bo jeżeli chcemy mieć takie sukcesy jak Modertrans, czyli 30% udziału w rynku, zyski na poziomie 20 milionów złotych, to my musimy konkurować z sektorem prywatnym. Rozumiem, że to budzi emocje, ale jeżeli zestawimy 20 milionów zysku Modertransu i 100 milionów straty rezerwy, które musiał utworzyć FPS na kary umowne, które będzie miał z uwagi na nieterminowe dostarczenie wagonów dla PKP, to są właśnie te pytania, które musimy sobie zadać. Jeżeli patrzymy na Terlan i na to, że 3 miesiące wcześniej oddajemy dla poznaniaków bardzo ważne trasy tramwajowe, robimy te inwestycje przed terminem w budżecie i to wszystko nam działa. Jednocześnie dzięki Terlanowi zaoszczędziliśmy też kilkaset milionów złotych, bo przecież sektor prywatny musiał stawiać takie oferty, by konkurować z Terlanem. Wierzbięcice, Stary Rynek, tak, przecież to są inwestycje, które dzięki temu zrealizowaliśmy. To są pytania, czy wtedy należy ulegać populizmowi, tak, i obniżać te wynagrodzenia, w związku z tym mieć dużo gorszą pozycję od sektora prywatnego, czy my chcemy w układzie przedsiębiorstw, które są własnością Skarbu Państwa, czy też samorządu, czy my chcemy konkurować z tym sektorem prywatnym. To jest pytanie. A druga rzecz, to zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu osób, które pracują w Urzędzie Miasta, które zarabiają znacznie, znacznie mniej, że to jest coś, co może ich bolać. Ja absolutnie się z tym tutaj potrafię to zrozumieć. Ja sam zarabiam tak ułamek tych kwot, które zarabiają osoby, które pełnią te funkcje zarządcze. No i jeżeli spojrzymy na wynagrodzenia na przykład szefów KGHM-u, Orlenu, tak, czy tych spółek strategicznych dla Skarbu Państwa, to te wynagrodzenia też są znacznie, znacznie wyższe niż wynagrodzenia premiera, ministrów, czy też urzędników tychże ministerstw. To nie jest zero-jedynkowe, to nie jest takie czarno-białe. Mamy pewne korzyści z tego, ale również rozumiem, że dla radnych, czy dla urzędników miejskich, że to jest coś, co budzi emocje. I sądzę, że to po pierwsze trzeba siąść do stołu. Być może są spółki, gdzie my musimy spojrzeć na to inaczej. Być może są takie, gdzie musimy brać bardziej pod uwagę te aspekty właśnie sektora prywatnego. Jeżeli nie będzie zysku, jeżeli nie będzie profesjonalnego działania ze strony tych zarządów, tych ludzi, którzy tam pracują, będziemy mieli za chwilę demonstrację Cegielskiego. Ja bym wolał tak, żeby ci prezesi Cegielskiego przez ostatnie 30 lat zarabiali pieniądze wysokie, ale żebyśmy dzisiaj tak naprawdę mieli Cegielski, który będzie w kondycji takiej, która jest dzisiaj Skoda Wagonika, tak? Skoda Wagonika ma 2 miliardy przychodów rocznie.
1: Rekordzistą, jeżeli chodzi o zarobki, jest prezes spółki Aquanet. Ten rocznie zarabia mniej więcej 1 000 000 zł. Tramwaje Tramino idą do remontu. Poznańskie MPK szykuje się do odnowy Solarisów, które na liczniku mają już ponad 1 000 000 km. Miasto podpisało dokumenty o dofinansowanie z KPO, by sfinansować niezbędną modernizację składów, które zadebiutowały na poznańskich torowiskach 15 lat temu. Już tylko do piątku można zgłaszać projekty do nowej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Do wydania 33,5 miliona złotych. To o ponad 2 miliony więcej niż rok temu. Zaproponować można 3 pomysły. Zrobicie to osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta, pocztą lub kurierem na adres gabinetu prezydenta albo elektronicznie w serwisie PBO. Nie ma ograniczeń wiekowych i nie trzeba mieć miejsca zameldowania w Poznaniu. Do zgłoszenia dołączcie koniecznie listę poparcia z co najmniej 10 podpisami. W Poznaniu stanął dobromat. Pomoże on mieszkańcom Afryki. To szara skrzynka z wielką mocą, mówi nam Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia Dla Świata.
4: Można wrzucić swoje okulary. One wpadają tutaj do tego pojemniczka. Okulary korekcyjne, niecylindryczne. Okulary plusy, minusy i okulary przeciwsłoneczne.
1: Te pojadą z poznańskimi okulistami do Afryki. Tam, gdzie brakuje podstawowej opieki medycznej, potrzeby są gigantyczne. Okulary można oddawać w siedzibie stowarzyszenia przy ulicy Kramarskiej 32 na Starym Rynku, a okuliści polecą do Afryki w listopadzie. Ponad 80% obłożenia hoteli na czerwiec przyszły miesiąc zapowiada się rekordowo. Dlaczego turyści wybierają Poznań? Na to pytanie odpowiedział nam Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej.
5: Dzisiaj możemy powiedzieć, że czerwiec będzie cieszył się najwyższym obłożeniem pewnie w ciągu roku w hotelach poznańskich i pewnie w żadnym innym miesiącu nie przyjedzie tylu ludzi do Poznania jak w czerwcu. No te wydarzenia przechodzą jedne w drugie w zasadzie, bo jak tylko Pyrkon się kończy, to zaczyna się festiwal Malta. Z jednej strony oczywiście to dobrze, bo nikt już nie powie, że w czerwcu nic się nie dzieje w Poznaniu, ale być może dzieje się nawet aż za dużo. My nie ukrywam, że pewnie byśmy byli bardzo szczęśliwi, gdyby chociaż część tych wydarzeń udało się przenieść na kolejne miesiące, aczkolwiek w tym roku też trzeba powiedzieć, że zadbaliśmy o to, żeby na przykład w lipcu były dwa duże kongresy. Będzie Europejski Kongres Antropologów, będzie Światowy Kongres Astronomiczny, więc wydaje się, że przejdziemy z tego pełnego czerwca od razu w też całkowicie całkiem zajęty lipiec. Dzisiaj średnie obłożenie Poznania sięga 73%. Myślę, że tu będzie znacznie powyżej 80% w czerwcu. Trudno dzisiaj powiedzieć. Na pewno będzie najwięcej dni z pełnym obłożeniem, czyli takim, że w zasadzie żadnego wolnego miejsca w hotelach nie znajdziemy. Szacujemy, że takich dni będzie około 7 w czerwcu, więc jest bardzo dużo. Czerwiec od lat jest takim wysokim sezonem, więc wiedzą o tym i hotele, wiedzą o tym restauracje, wiedzą o tym nasze punkty informacji turystycznej, więc tak, no my mamy większe obłożenie, chociażby jeśli chodzi o obsługę punktów informacji turystycznej, to samo robią hotele i restauracje i mamy też doskonałe raporty, zresztą chociażby z kart płatniczych, więc jesteśmy w stanie pokazać, gdzie

0: te pieniądze są wydawane. I to, co trzeba powiedzieć, goście wydają dużo pieniędzy w mieście pomiędzy spektaklami, pomiędzy koncertami. To jest ogromna wartość dodana, dlatego myślę, że jeśli spytacie państwo hotelarzy lub restauratorów o opinię na ten temat, to wszyscy będą opowiadać o tym samych superlatywach. Czerwiec to też sezon już grup zorganizowanych, to sezon też wycieczek szkolnych, więc spodziewamy się tutaj wycieczek szkolnych. Pewnie dla niektórych z nich może być kłopot ze znalezieniem noclegu, więc wtedy przyjeżdżają na jeden dzień, ale tak, to już jest ten czas, kiedy ten turysta wypoczynkowy też się pojawia, więc od czerwca możemy się spodziewać tutaj bardzo wysokiego sezonu w Poznaniu.
1: A z Janem Mazurczakiem z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej rozmawiał Bartek Łojewski.

Mocny głos, wielkie przeboje i znak rozpoznawczy – okulary. W tle wielkiej kariery walka z rakiem piersi. Przed wami Anastasia. Anastasia Lynn Newkirk urodziła się 17 września 1968 roku w Chicago w Stanach Zjednoczonych. Ma pochodzenie niemiecko-irlandzkie. Od samego początku miała do czynienia z muzyką i showbiznesem. Jej mama występowała na Broadwayu, z kolei tata był zarówno wokalistą, jak i aktorem. Ma dwoje rodzeństwa, starszą siostrę i młodszego brata. Gdy Anastasia miała 3 lata, jej rodzice się rozstali. Po śmierci ojca w 2005 roku rodzina przeprowadziła się do Nowego Jorku. Kiedy była nastolatką, zdiagnozowano u niej chorobę leśniowskiego Crohna, która objawia się stanem zapalnym jelit. Po ukończeniu studiów zaczęła pracować w restauracjach i salonach fryzjerskich. Co ciekawe, śpiewanie nie było na pierwszym miejscu. Zanim postanowiła pójść tą ścieżką, rozważała archeologię oraz psychologię. W międzyczasie została tancerką. Swoje umiejętności prezentowała w jednym z programów MTV, a pod koniec lat 80. pojawiła się również w dwóch teledyskach zespołu Salt & Pepa. Pierwsze kroki na scenie muzycznej postawiła w 1990 roku. Występowała wtedy w chórkach. Słychać ją m.in. na albumie wokalistki o pseudonimie Tiffany zatytułowanym New Insight, a jako solowa piosenkarka zadebiutowała w 1992 roku w programie telewizyjnym pod nazwą Comic View. W 1993 roku Anastasia nagrała kilka utworów, jednak nie podpisała kontraktu płytowego. Według producentów muzycznych przez swoje charakterystyczne brzmienie nie pasowała do żadnego gatunku muzycznego. Pojawiła się jednak na wydawanych w tamtym czasie albumach amerykańskich gwiazd Jamie'ego Foxa i Polly Abdul oraz na krążku meksykańskiej piosenkarki Pauliny Rubio. Później dołączyła do zespołu o nazwie The Craze, z którym występowała przez 2 lata do 1999 roku. W międzyczasie śpiewała również w chórze zespołu z gatunku muzyki gospel The Card Car Singers. Nagrała również 2 duety z kubańskim kompozytorem Omarem Sosą. W pewnym momencie Anastasia, zniechęcona brakiem sukcesów w branży, rozważała porzucenie śpiewania i wtedy jej przyszła menadżerka zachęciła ją, by zgłosiła się do udziału w talent show MTV The Cut. Było to w roku 1998 i to był strzał w dziesiątkę. Anastasia wykonała tam swój autorski kawałek Not That Kind i znalazła się w finałowej dziesiątce. Mimo że programu nie wygrała, to wzbudziła zainteresowanie branży muzycznej. Zauważyli ją m.in. Elton John, Michael Jackson czy Faith Evans. To przełożyło się na podpisanie w 1999 roku pierwszego kontraktu płytowego. I 13 czerwca 2000 roku wydała swój pierwszy krążek zatytułowany, jak wspomniana przed chwilą piosenka, Not That

To przełożyło się na podpisanie w 1999 roku pierwszego kontraktu płytowego i 13 czerwca 2000 roku wydała swój pierwszy krążek zatytułowany, jak wspomniana przed chwilą piosenka, Not That

Miejsca list przebojów w wielu krajach, w tym Australii i Nowej Zelandii. W tym pierwszym kraju piosenka stała się najlepiej sprzedającym singlem roku i uzyskała podwójną platynę za sprzedaż ponad 140 tysięcy egzemplarzy. Podobnie było w Nowej Zelandii. Kawałek świetnie poradził sobie w Europie. Najlepiej w Belgii, ale też świetnie w Polsce, Austrii, we Francji, na Węgrzech, w Irlandii, Niemczech, we Włoszech czy w Norwegii. Z kolei w Wielkiej Brytanii I'm Outta Love osiągnął 6. pozycję. Niestety sukcesu nie odniósł w samych Stanach Zjednoczonych. Na liście Billboardu spędził zaledwie 3 tygodnie, osiągając 92 miejsce. Lepiej poradził sobie na liście Hot Dance Club Play, gdzie utwór zajmował 2 miejsce przez 8 tygodni. Drugim singlem z debiutanckiego albumu został tytułowy Not That Kind. Nie był jednak tak popularny jak I'm Outta Love, ale wskoczył na listy przebojów w Wielkiej Brytanii, w Szwajcarii czy we Włoszech.

album promowały jeszcze dwa single, to Cowboys and Kisses oraz Made for Loving You. Oba jednak nie odniosły większego sukcesu na listach przebojów. Sam krążek rozszedł się w ponad 5-milionowym nakładzie. Świetnie sprzedał się w Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Francji, gdzie dostał platynowe płyty. Dobrze radził sobie na listach sprzedaży w innych krajach Europy, ale i Oceanii, w tym Australii i Nowej Zelandii. Inaczej było w USA. Zajął dopiero 168 miejsce na liście Billboard 200, sprzedając się w nakładzie 15 tysięcy egzemplarzy. W 2001 roku podczas rozdania nagród World Music Awards wokalistka otrzymała statuetkę dla najlepiej sprzedającej się nowej artystki pop na świecie. W tym samym roku przyszedł czas na kolejny album. Dostał tytuł Freak of Nature i ukazał się w listopadzie. Pierwszym singlem, który go promował, został kawałek Paid My Dues. Piosenka opowiada o początkach Anastasii w branży muzycznej. W wywiadzie dla magazynu Billboard powiedziała tak, tu cytat, przez lata mówiono mi, że mam zbyt czarny głos, że powinnam założyć soczewki kontaktowe i pozbyć się okularów, że jestem zbyt nachalna i tak dalej. To są właśnie te rzeczy, na które ludzie reagują. Według niektórych krytyków utwór wytacza piosenkarce wyjątkową niszę. Z kolei inni mówili, że to typowy, mocny hymn w stylu Go Girl. Kawałek odniósł komercyjny sukces, opanowując listy przebojów w wielu krajach, szczególnie w Europie. To m.in. w Danii, we Włoszech, w Norwegii, Szwajcarii, na Węgrzech, ale też w Polsce, Portugalii czy Szwecji. Ogólnie na liście Eurochart Hot 100 dotarł do drugiego miejsca. Po sukcesie tego kawałka przyszedł czas na kolejny singiel z płyty Freak of Nature. Wybór padł na ten o tytule One Day in Your Life. W Stanach Zjednoczonych osiągnął pierwsze miejsce na liście Billboard Dance Club Play. Bardzo dobrze poradził sobie w Australii i ponownie w Europie, m.in. w Austrii, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, w Holandii i Szwajcarii, również w Wielkiej Brytanii. W Polsce kawałek osiągnął drugie miejsce.

Album promowały jeszcze dwa single, Why'd You Lie To Me oraz You'll Never Be Alone. Bonusem na kolekcjonerskiej edycji krążka był Boom, oficjalna piosenka Mistrzostw Świata FIFA 2002, które odbyły się w Korei Południowej i Japonii. W 2014 roku włoskie MTV ogłosiło, że jest to ulubiona piosenka Włochów ze wszystkich Mistrzostw Świata FIFA. Podstawowa wersja otrzymała wiele platynowych płyt w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, we Francji czy w Austrii. Na całym świecie rozeszło się 7 milionów egzemplarzy. Recenzje również były świetne. Krytycy pisali, że Anastasia unika kryzysu drugiego albumu. Krążek jest wysoce dopracowany, a ona sama ma pierwszoligowe brzmienie, solidny rytm i ucho do komercyjnych chwytów. Sukces przełożył się również na to, że piosenkarka w 2002 roku dołączyła do corocznego programu VH1 Divas Las Vegas, w którym również wystąpiły takie gwiazdy jak Celine Dion, Shakira, Cher, Mary J. Blige, Dixie Chicks oraz Stevie Nicks. Celem tego charytatywnego wydarzenia było m.in. zebranie funduszy dla Save the Music Foundation. To fundacja działająca na rzecz wspierania edukacji muzycznej w szkołach publicznych w Stanach Zjednoczonych. Później Anastasia wydała też utwór Love is a Crime do ścieżki dźwiękowej filmu Chicago, a który wskoczył na pierwsze miejsce listy Hot Dance Club

kiedy gwiazda piosenkarki zaczęła błyszczeć coraz bardziej, pojawiły się u niej problemy ze zdrowiem. W styczniu 2003 roku diagnoza rak piersi. Nowotwór wykazała rutynowa mamografia, wykonana przed operacją zmniejszenia piersi. Wokalistka zdecydowała się na taki krok ze względu na przeciążenie pleców. Od razu podjęła leczenie, operację i radioterapię. Później założyła fundację o nazwie Anastasia, której celem było promowanie świadomości raka piersi wśród młodych kobiet. Artystka zaczęła też pracę nad swoim trzecim albumem, co jak sama później przyznała, z powodu choroby nie było dla niej łatwe. Inspiracją do pisania nowych piosenek były właśnie jej problemy zdrowotne. Dzięki nim chciała dać siłę tym, którzy jej potrzebowali. Jednocześnie postanowiła dodać swojej muzyce nieco pazura. Postawiła na rockowe brzmienia, ale z elementami popu i funku, do tego soulu i R&B. I tak zrodziło się nowe brzmienie, które określiła mianem Sproka, połączenie soulu, popu i rocka. Nową płytę nazwała swoim imieniem, a ta ukazała się w 2004 roku. Promował ją singiel Left Outside Alone, który okazał się jednym z największych przebojów tamtego roku w Europie. Skoczył na szczyty list przebojów w Austrii, Czechach, we Włoszech, w Hiszpanii i Szwajcarii. Świetnie radził sobie również w Danii, Niemczech, Irlandii, Norwegii czy w Wielkiej Brytanii.

był numerem jeden w Australii, gdzie po raz drugi piosenka Anastasia stała się najlepiej sprzedającym singlem danego roku. Z kolei w Stanach Zjednoczonych komercyjny sukces odniósł remix tego kawałka w wykonaniu producenta muzycznego Jasona Nevinsa. Osiągnął m.in. pierwsze miejsce na liście Dance Singles Sales. Piosenka przypadła do gustu również krytykom, którzy nie szczędzili jej pochwał.

Kolejnym singlem promującym płytę Anastasia był Sick and Tired. W tym przypadku piosenka przypadła do gustu zarówno słuchaczom, jak i krytykom muzycznym. Zawojowała listy przebojów w wielu europejskich krajach. Do tego wskoczyła na drugie miejsce najgorętszych europejskich hitów. Album promowały jeszcze dwa single, Welcome to My Truth oraz Heavy on My Heart. Pieniądze ze sprzedaży tego ostatniego trafiły do organizacji charytatywnej wokalistki. Krążek sprzedał się na całym świecie w 8 milionach egzemplarzy. Został jednym z najlepiej sprzedających się na starym kontynencie. Zajmował pierwsze miejsca list sprzedaży m.in. w Niemczech, Grecji, Holandii, Szwecji czy Wielkiej Brytanii, ale również w Australii. Krążek doczekał się również limitowanej edycji z płytą DVD, na której znalazł się m.in. film dokumentalny o powstawaniu albumu, film z trasy koncertowej czy zdjęcia. Wokalistka ruszyła również w swoje pierwsze tournée, które trwało od września 2004 do sierpnia 2005 roku. Objęło ponad 80 koncertów w całej Europie, ale Polski na mapie nie było. Czas na rok 2005. Wtedy Anastasia wydała pierwszą składankę przebojów zatytułowaną Pieces of a Dream. Stanowiła ona podsumowanie pierwszych 6 lat jej kariery. Promował ją kawałek o tym samym tytule, ale też duet nagrany z włoskim piosenkarzem Erosem Ramazzottim. Ich wspólny utwór nosił tytuł I Belong to You, Il Ritmo della Passione, a który w Europie bardzo się spodobał. Był numerem 1 we Włoszech, w Niemczech, Szwajcarii czy na Węgrzech. W kolejnym roku piosenkarka wydała swoje pierwsze DVD, zawierające materiał z koncertów zarejestrowanych w Berlinie i Monachium, czy kilka teledysków. I wtedy też zrobiła sobie małą muzyczną przerwę. Skupiła się wówczas na współpracy z jedną z niemieckich marek modowych, tworząc dla niej linię odzieżową. Na scenę z nowym albumem i innym niż dotychczasowym stylem muzycznym wróciła w 2008 roku. Jego tytuł to Heavy Rotation, a promował go m.in. kawałek I Can Feel You. Ten, jak i kolejne single oraz również sam krążek nie odniosły komercyjnego sukcesu. Mimo to płyta znalazła się na 10. miejscu w internetowym rankingu czytelników magazynu Billboard pod nazwą 10 najlepszych albumów 2008 roku. Później piosenkarka zapowiedziała, że przy okazji kolejnych albumów wróci do brzmienia znanego z jej poprzednich płyt i ruszyła w trasę koncertową, drugą w swojej karierze po Europie, za którą sama zapłaciła.

Sam krążek nie odniosły komercyjnego sukcesu. Mimo to płyta znalazła się na 10. miejscu w internetowym rankingu czytelników magazynu Billboard pod nazwą 10 najlepszych albumów 2008 roku. Później piosenkarka zapowiedziała, że przy okazji kolejnych albumów wróci do brzmienia znanego z jej poprzednich płyt i ruszyła w trasę koncertową, drugą w swojej karierze po Europie, za którą sama zapłaciła.

Po jakimś czasie poinformowała, że pracuje nad 6. albumem studyjnym. Ten ukazał się w 2014 roku. Dostał tytuł Resurrection, czyli odrodzenie. Nawiązuje do powrotu do zdrowia, ale i do powrotu do dawnego brzmienia muzycznego. Promował go kawałek pod tytułem Stupid Little Things. Sukces komercyjny w tym przypadku był raczej umiarkowany, choć wskoczył na listę przebojów kilku europejskich krajów. Z kolei sam album sprzedał się dobrze m.in. we Włoszech, w Niemczech czy Hiszpanii. Promowała go europejska trasa koncertowa, jednak została przerwana na kilka tygodni przez problemy u wokalistki z przepukliną. Kiedy problem ze zdrowiem minął, Anastasia kontynuowała koncertowanie również w Australii. W sumie odbyło się 80 występów.

Rok 2015 to druga w karierze Anastasii składanka z przebojami zatytułowana Ultimate Collection. Osiągnęła spory sukces m.in. w Wielkiej Brytanii. To w sumie szósty jej krążek, który wskoczył do pierwszej dziesiątki na listach przebojów w tym kraju. Tam też dostała za niego złotą płytę. Kolejny studyjny album piosenkarka wydała w 2017 roku. Jego tytuł to Evolution, z promującym go singlem Cut in the Middle. Kilka lat później w jednym z wywiadów przyznała, że może to być jej ostatnia płyta w karierze i być może skupi się tylko na wydawaniu singli. Jednak w 2022 roku ogłosiła, że będzie kolejny krążek i już nad nim pracuje. W kolejnym roku wydała płytę pod tytułem Our Songs, zawierającą covery niemieckich utworów w swoich interpretacjach. Wśród nich piosenki Skorpionsów, zespołu Rimmon, Sary Connor, The Kelly Family, Die Totenhosen czy Tokyo Hotel. W Niemczech dostała za nią złotą płytę, a promował ją m.in. singiel Best Days.

Wracając jednak do 2021 roku, wtedy Anastasia ogłosiła trasę koncertową, która była planowana w związku z 20. rocznicą wydania debiutanckiego singla I'm Outta Love. Planowo miała być zorganizowana w 2020, ale została opóźniona ze względu na pandemię COVID-19. W rezultacie rozpoczęła się 3 lata później i nosiła nazwę I'm Outta Lockdown – The 22nd Anniversary European Tour. Z kolei w 2025 ruszyła w kolejne tournée Not That Kind, w ramach którego odwiedziła również Warszawę. Trasa była zorganizowana z okazji 25. rocznicy wydania debiutanckiego albumu. Teraz garść innych informacji o Anastasii, których być może

World Award w kategorii Światowy Artysta. To za odniesiony sukces muzyczny i pozytywny wpływ na świat. Otrzymała również wiele nagród muzycznych. Ma na koncie wiele utworów nagranych z innymi artystami, wspólne trasy koncertowe i występy, współprace reklamowe, role filmowe czy wygraną w programie The Masked Singer Australia. Była tam pierwszą amerykańską piosenkarką, która go wygrała. Poza współpracą z firmą odzieżową wydała kolekcję biżuterii, była jurorką w programach typu Talent Show, ale i uczestniczką jednego z programów tanecznych. Anastasia ma 1,57 m, dlatego mówią o niej mała dama z wielkim głosem. Mimo iż skorygowała swoją wadę wzroku, przez którą nosiła przyciemniane okulary korekcyjne i z tym była kojarzona, to nadal je nosi. Według danych z 2018 roku ma na koncie ponad 30 milionów sprzedanych płyt na całym świecie. A co sądzi o braku sukcesu komercyjnego w swoim rodzimym kraju, Stanach Zjednoczonych? Uważa, że została wpisana na czarną listę w radiu. W jednym z wywiadów przyznała, że ktoś zdenerwował kogoś ważnego w amerykańskim świecie muzyki, a jej nazwisko miało być częścią tej sprawy. Nic o tym nie wiem i nie mogę tego zrozumieć, powiedziała gwiazda, która ukrywała również swój wiek. To dlatego, że karierę rozpoczynała dość późno, mając 30 lat. W wywiadzie dla Daily Mail wyznała, że osoby z branży muzycznej, z którymi wtedy współpracowała, nalegały, by mówiła wszystkim, że ma 23 lata. Ona sama nienawidziła kłamać i wyznała prawdę po 6 latach. To sprawiło, że jest dumna z tego, ile ma lat. Po 30 oszalała też na punkcie botoksu. Robiłam go co 3 miesiące, ale zaraz po rozwodzie zdałam sobie sprawę, że muszę przestać, przyznała. No właśnie, a jak wygląda życie osobiste wokalistki? W 2006 roku zaręczyła się ze swoim ochroniarzem. Pobrali się w kolejnym roku. Jednak małżeństwo przetrwało do 2010 roku. Anastasia napisała nawet o tym piosenkę. Od tamtego czasu nic nie wiadomo o jej życiu prywatnym. Przyznała jednak, że jest coś, czego żałuje, że nigdy nie spełniła marzenia o byciu mamą. A co do samej muzyki, w wywiadzie dla You Magazine powiedziała tak: każda piosenka, którą piszę, niesie ze sobą przesłanie o sile. Chcę, żeby moje piosenki przemawiały do ludzi, pomagały im przetrwać trudne chwile i dawały im znać, że wszystko jest możliwe. Można przetrwać, można się rozwijać, wystarczy na mnie spojrzeć.

to pionier francuskiego house'u. Na koncie ma mnóstwo przebojów, miliony sprzedanych płyt i singli oraz miano najlepszego DJ-a na świecie. Przed wami David Guetta. Tak naprawdę nazywa się Pierre David Guetta. Urodził się 7 listopada 1967 roku w Paryżu. Jego ojciec przyszedł na świat w marokańskiej rodzinie żydowskiej. Matka z kolei ma korzenie belgijskie. Artysta ma czworo przyrodniego rodzeństwa. Karierę rozpoczynał mając zaledwie kilkanaście lat w jednym z paryskich klubów, gdzie od 1988 roku organizował własne muzyczne wieczory. W kolejnych latach doszły kolejne miejsca. W 1990 roku miał na koncie współpracę z francuskim raperem Sidneyem Guettelem. Razem wydali kawałek pod tytułem Nation Rap. Kolejny singiel, Up and Always, ukazał się w 1994 i był efektem współpracy z amerykańskim wokalistą house'owym Robertem Owensem. W tym samym roku Guetta został menadżerem klubu nocnego i dalej organizował imprezy. Pierwszy, większy sukces przyszedł w roku 2001, kiedy z amerykańskim wokalistą Chrisem Willisem, a którego poznał podczas wakacji we Francji, wydał kawałek Just a Little More Love. Ponoć jego nagranie zajęło zaledwie 30 minut. Został on wykorzystany m.in. na ścieżce dźwiękowej do filmu The Football Factory. Zapowiadał jednocześnie pierwszy album Davida, a który ukazał się na rynku w 2002 roku. Nosił tytuł właśnie Just a Little More. Just a little more love, just a little more. Pierwszy album Davida promowały jeszcze cztery single: Love, Don't Let Me Go, People Come, People Go oraz Give Me Something. Ten pierwszy spodobał się m.in. poza Francją, na Węgrzech, w Grecji czy Belgii. Na całym świecie sprzedał się w ponad 300 tysiącach egzemplarzy, z czego tylko niecałe 5 tysięcy przypadało na Stany Zjednoczone. Na francuskiej liście przebojów zadebiutował na 11 miejscu, osiągając szczyt na 6 pozycji. Tam artysta dostał za niego podwójną złotą płytę, z kolei w Szwajcarii nie schodził z listy przez 28 tygodni. W 2003 roku David Guetta wydał swoją pierwszą kompilację, dostała tytuł Fuck Me I'm Famous, została tak nazwana na cześć jego imprezy na Ibizie i była ona pierwszą w całej serii. Do 2013 roku ukazało się 8 części. Przy wszystkich współpracowała żona artysty Kefi Guetta. Na pierwszej znalazł się m.in. utwór Just For One Day Heroes, będący remiksem kawałka Davida Bowiego Heroes, a na drugi album studyjny fani nie musieli długo

czekać. Dostał tytuł Geta Blaster i ukazał się w 2004 roku. Do promocji wybrano 4 numery: Money, Stay, The World Is Mine oraz In Love With Myself. Tu ponownie słyszymy piosenkarza Chrisa Willisa. Album bardzo dobrze sprzedał się we Francji, znalazł 200 tysięcy nabywców i zyskał platynową płytę. Pojawił się również na listach sprzedaży w Belgii i Szwajcarii. Ogromny sukces przyszedł jednak w 2007 roku. Wtedy David Guetta wydał album zatytułowany Pop Life. Głównym wokalistą został ponownie Chris Willis. Promocja krążka zaczęła się od odświeżonej wersji kawałka Love, Don't Let Me Go, Walking Away. To mashup remiksu singla zespołu The Egg, Walking Away. Skoczył on na 3. miejsce brytyjskiej listy przebojów i jednocześnie był na niej pierwszym utworem artysty. Pojawił się również w reklamie jednego z samochodów. Głównym singlem promującym album został Love Is Gone. Ten również pojawił się na liście przebojów w Wielkiej Brytanii, to na miejscu 9, ale już na pierwszym listy UK Dance. Był również grany w 40 najlepszych stacjach radiowych w Stanach Zjednoczonych. Skoczył na 98 miejsce na liście Billboard Hot 100. Jednak na amerykańskiej liście przebojów Dance Chart był już numerem 1. Kawałek świetnie poradził sobie na listach we Francji, na Węgrzech, w Finlandii, Belgii, Rumunii czy Hiszpanii. Wśród kolejnych promujących krążek singli były m.in. Baby When The Light czy Delirious. Sam album sprzedał się w ponad 500 000 nakładzie na całym świecie. W USA rozeszło się 18 tysięcy kopii. We Francji, w Szwajcarii oraz Rosji artysta otrzymał za niego platynowe płyty, z kolei w Belgii złotą. David zabrał się do pracy nad kolejnym albumem i wydał go w 2009 roku. Otrzymał tytuł One Love, a promował go singiel When Love Takes Over, nagrany wspólnie z amerykańską piosenkarką Kelly Rowland. Najpierw powstała wersja instrumentalna, ale Kelly tak bardzo się spodobała, że przekonała DJ-a, by mogła nagrać do niej wokal. I zaowocowało to wielkim sukcesem. Krytykom piosenka przypadła do gustu. Chwalili ją za bogatą produkcję oraz przesłanie pełne euforii. W końcu to piosenka o miłości. Niektórzy uznali również, że ta współpraca pomogła później Davidowi w rozwoju kariery. Również słuchacze w utworze się zakochali. Piosenka osiągnęła światowy sukces. Zajęła pierwsze miejsca na listach przebojów w wielu krajach, w tym w Belgii, Czechach, Chorwacji, na Węgrzech, w Izraelu, Wielkiej Brytanii, Irlandii, we Włoszech czy w Szwajcarii. Kawałek królował na europejskiej liście singli oraz wskoczył na pierwsze miejsce listy Billboard Best Dance Club Songs w 2009 roku. Sprzedał się w ponad 5,5 miliona egzemplarzach na całym świecie, otrzymując złote i platynowe płyty. David otrzymał również za niego 2 nominacje do nagród Grammy w kategorii Najlepsze nagranie taneczne oraz Najlepsze nagranie zremiksowane, nieklasyczne, to za remix Electro Extended Mix. W 2013 roku Billboard uznał ten utwór za najlepszą współpracę dance-popową wszechczasów. Drugi singiel z płyty, Sexy Chick, nagrany razem z amerykańskim raperem i piosenkarzem Akonem, powtórzył sukces poprzedniego kawałka. Od razu wskoczył na szczyty wielu list przebojów. To m.in. w Polsce, Niemczech, na Węgrzech, w Belgii, Luksemburgu i Wielkiej Brytanii. Do tego w Australii i Nowej Zelandii. Utwór zaszedł do 5. miejsca listy Billboard Hot 100. Jednocześnie był to pierwszy przebój francuskiego artysty, który osiągnął tak wysokie miejsce. Mało tego, za tak dobrą sprzedaż otrzymał tam potrójną platynę. Do 2014 roku rozeszło się ponad 3,5 miliona kopii. Nie obyło się jednak bez kontrowersji, poszło o teledysk. Buddyjskim grupom na Sri Lance nie spodobało się, że pomnik Buddy znajduje się na kilku ujęciach. Ich zdaniem było to obraźliwe, do tego stopnia, że żądania odwołania koncertu Akona zostały spełnione przez rząd tego kraju. Piosenkarz miał zakaz wjazdu. Później Akon przyznał, że o obecności posągu nic nie wiedział i nigdy nikogo nie chciał obrazić czy znieważyć religii. Album One Love promowały jeszcze 2 single, tytułowy oraz Memories, a w nowej odsłonie płyty również Getting Over You oraz Who's That Chick, nagrane z udziałem Rihanny. Pokryły się one wielokrotnym złotem i platyną na całym świecie. Sam krążek został nominowany do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy album elektroniczny Dance i sprzedał się w ponad 3,5 milionowym nakładzie na świecie. Rok 2000

Starting Over You oraz Who's That Chick, nagrane z udziałem Rihanny. Pokryły się one wielokrotnym złotem i platyną na całym świecie. Sam krążek został nominowany do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy album elektroniczny Dance i sprzedał się w ponad 3,5-milionowym nakładzie na świecie. Rok 2000

zapowiadał kawałek I Got a Feeling, którego produkcją zajął się właśnie David Guetta. Był to drugi singiel promujący album zespołu The End. Wskoczył na szczyt listy Billboardu i nie schodził z niego przez 14 tygodni. Został najdłużej utrzymującym się singlem numer 1 w tamtym roku. Był numerem 1 w ponad 20 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, gdzie sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy. Z kolei w Stanach Zjednoczonych był najczęściej pobieranym utworem wszechczasów. Rozeszło się prawie 7,5 miliona kopii. Z kolei do 2019 roku piosenka utrzymała rekord wszechczasów jako najczęściej pobierana w jednym ze sklepów z muzyką cyfrową. Rozeszło się 9 milionów jej kopii. W kolejnym roku David ponownie współpracował z Kelly Rowland, to przy jej piosence zatytułowanej Commander. Wyprodukował również utwory dla wokalistki Kelly's. Z kolei raper Florida zaprosił francuskiego DJ-a do udziału w swoim numerze zatytułowanym Club Can't Handle Me. Piąty album Davida ukazał się w 2011 roku. Nosił tytuł Nothing But The Beat i składał się z dwóch krążków. Jeden zawierał piosenki z wokalem, drugi to nagrania elektroniczne. Pierwszym singlem, który go promował, to wydawnictwo Where Them Girls At, do którego zaproszono Floridę i Nicki Minaj. Premiera nastąpiła wcześniej niż zakładał plan, a to dlatego, że hakerom udało się zdobyć wczesną wersję piosenki. Ta wskoczyła na 14. miejsce Billboardu oraz pojawiła się na listach przebojów w wielu krajach. Osiągnęła szczyt na liście Dance Chart w Wielkiej Brytanii. Tam też uzyskała podwójną platynę, podobnie w Australii czy Nowej Zelandii.

Jednym z kolejnych przebojowych singli z albumu był kawałek pod tytułem Titanium, nagrany razem z australijską piosenkarką, kompozytorką i producentką muzyczną Sią, którą artysta, jak przyznał, był oczarowany. Kawałek opowiada o wewnętrznej sile. Co ciekawe, najpierw zaproponowano go Katy Perry, ale piosenkarka go odrzuciła, proponując Davidowi, by zatrzymał Się. I tak się stało. Pierwotnie w utworze zaśpiewała Mary J. Blige, ale ta wersja wyciekła do internetu. Titanium z Sią stało się globalnym przebojem. Singiel otrzymał 5-krotną platynę w Stanach Zjednoczonych, Australii i Wielkiej Brytanii, poczwórną we Włoszech, potrójną w Nowej Zelandii, Hiszpanii i Danii. Dodatkowo platynowe płyty m.in. w Szwajcarii, Meksyku, Niemczech, Belgii, Austrii czy Brazylii. Piosenka, jak przyznał David, była jednym z punktów zwrotnych w jego karierze. Sam album, na którym David współpracował jeszcze z takimi gwiazdami jak Snoop Dogg, Ludacris, Afrojack, Usher, Timbaland czy Tayo Cruz, otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy album Dance Elektronika. Był numerem jeden w wielu krajach i sprzedał się ponad 3 milionach egzemplarzy na całym świecie. Doczekał się również 2 reedycji z 6 nowymi utworami. W 2011 roku ukazał się film biograficzny o Davidzie, również zatytułowany Nothing But The Beat. Pokazuje artystę od początku jego kariery do uzyskania statusu globalnej supergwiazdy. Widzimy go podczas światowej trasy koncertowej i za kulisami. Materiał zawiera również wywiady z innymi artystami, jego przyjaciółmi, kolegami z pracy i jego żoną. Premiera filmu miała miejsce w jednym z kin w Paryżu, na widowni którego zasiadło ponad 2000 osób. W kolejnym roku Guetta założył nową wytwórnię płytową. Zamierzało się wtedy skupić tylko na wydawaniu muzyki elektronicznej, współpracując jednocześnie z innymi artystami. Na nowy, 6 w dorobku album fani musieli poczekać do 2014 roku. Otrzymał on tytuł Listen. Jak sam przyznał artysta, to jego najbardziej osobisty krążek w karierze, który odzwierciedlał jego rozwód z żoną, z którą spędził 22 lata, o czym opowiedział w wywiadzie dla magazynu Rolling Stone. Do dziś tworzyłem mnóstwo piosenek o szczęściu, miłości, seksie i po prostu imprezowaniu. To było praktycznie moje życie. Rozumiesz? Ostatnio moje życie osobiste stało się trochę trudniejsze, więc odbija się to również na albumie, na rzeczach, o których mówimy, na rodzaju akordów. Nigdy tego nie robiłem, bo nawet dla mnie najważniejsze było, żeby ludzie tańczyli. Przy okazji tego albumu David zmienił również brzmienie i sposób pracy z ludźmi. Nie zaczynał od rytmu jak dotąd, a od fortepianu i wokalu dodawał gitary. Dopiero później skupiał się na produkcji danego utworu. Jednym z głównych singli został kawałek Dangerous z udziałem amerykańskiego piosenkarza Sama Martina. Sukces komercyjny został osiągnięty. Numerem jeden był w wielu europejskich krajach, do tego w Libanie, Australii czy Rosji. Ponownie David został nagrodzony wieloma złotymi i platynowymi płytami. Wśród innych singli promujących album Listen znalazło się Lovers on the Sun, What I Did for Love, Sun Goes Down czy Hey Mama. Dzięki temu ostatniemu w 2015 roku Guetta został 3. artystą, który osiągnął 2 miliardy odtworzeń w jednym z serwisów streamingowych. W tym samym roku wydał reedycję krążka pod

tytułem Listen Us Listen Again. Jego podstawowa wersja miała jednak mieszane recenzje krytyków. Jedni chwalili chwytliwość piosenek, inni uznali, że mają one nadmierną powtarzalność, a sam krążek nie różni się od swoich poprzedników. Album jednak bardzo spodobał się fanom. W Stanach Zjednoczonych zajął 4. miejsce na liście Billboard 200, ale 1. na liście US Top Dance Albums. Zadebiutował na 8. miejscu brytyjskiej listy przebojów, ale już na 1. listy UK Dance Albums. Na świecie sprzedał się w ponad 1,5-milionowym nakładzie. W kolejnym roku artysta został muzycznym ambasadorem Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Jego utwór pod tytułem This One's For You z gościnnym udziałem szwedzkiej wokalistki Zary Larsson został oficjalnym hymnem turnieju. Co ciekawe, piosenka została nagrana z udziałem miliona fanów z całego świata. To dzięki specjalnej internetowej aplikacji. W wielu krajach kawałek był numerem 1, otrzymał wiele złotych i platynowych płyt. Między innymi potrójną we Włoszech, podwójną w Norwegii, kolejne w Polsce, Hiszpanii i Portugalii. Z kolei we Francji uzyskał diamentową.

Kolejne lata to kolejne świetnie przyjęte single. Wśród nich przeróbka piosenki z 1992 roku Would I Lie to You, dalej Light My Body Up, Another Life czy To You z udziałem Justina Biebera, który był już zapowiedzią nowego albumu zatytułowanego Seven. Tu sukcesów ciąg dalszy. To numer jeden w Australii, Wielkiej Brytanii czy Holandii. W czołówce też w Austrii, Czechach, Danii, Niemczech, Norwegii, Portugalii czy USA. Ponownie artysta otrzymał wiele platynowych płyt oraz ponownie we Francji diamentową. Przy okazji tego albumu David zaprosił do udziału ponownie m.in. Sia, Bibi Rexę, Nicki Minaj czy Martina Garrixa. Pojawili się również Anne-Marie, Ava Max czy Jason Derulo. Krążek sprzedał się nieco gorzej niż poprzednie. Trafił jednak do pierwszej dziesiątki w Australii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoch czy Stanach Zjednoczonych. Do 2025 roku płyta Seven jest ostatnią wydaną przez Davida Guetta. Artysta skupił się na wydawaniu singli i współpracy z innymi artystami. I tak w 2020 roku połączył siły z duńskim DJ-em i producentem muzycznym posługującym się pseudonimem Morten. Razem wydali epkę pod tytułem New Rave. Tym samym zapoczątkowali nowe brzmienie nazwane Future Rave. W tym samym roku w związku z pandemią Guetta wystąpił przed wirtualną publicznością na jednym z tarasów w Nowym Jorku, po to aby wesprzeć walkę z chorobą. Oglądały i słuchały go wtedy 24 miliony osób. To w ramach akcji United at

Home, podczas której zbierane były również fundusze. Ostatnie lata to w dyskografii producenta kolejne super utwory, wśród nich wieloplatynowe Don't You Worry, nagrane z The Black Eyed Peas i Shakirą, I'm Good, Blue z Bibi Rexą, When We Were Young, The Logical Song z Kim Petras, Beautiful People z Sia czy Together z Bonnie Tyler. Liczba singli wydanych przez niego samego, jak i przy współpracy z innymi artystami jest jednak dużo większa.

Teraz wróćmy jeszcze do życia osobistego Davida Guetty. W 1992 roku poślubił francuską menadżerkę jednego z klubów nocnych, Kathy Loeb. W 2004 i 2007 roku urodziły się ich dzieci, syn i córka. Małżeństwo przetrwało 22 lata. Para rozwiodła się w 2014 roku. Obecnie artysta związany jest z Jessicą Ledon, aktorką i producentką filmową pochodzącą z Kuby. Kobieta jest młodsza od niego o 24 lata. W 2024 roku urodził się ich syn. Z ciekawostek, David Guetta, według informacji dostępnych w internecie, sprzedał na całym świecie ponad 10 milionów płyt oraz 65 milionów singli, a w jednym z serwisów streamingowych ma więcej niż 30 miliardów odtworzeń swoich utworów. Koncertuje na całym świecie, kilka razy odwiedził również Polskę. Zdobył wiele nagród muzycznych. Kilka lat temu sprzedał swój katalog nagrań muzycznych, według różnych źródeł za kwotę od 100 do 150 milionów dolarów. Z kolei magazyn Forbes w 2015 roku oszacował jego roczny dochód na 37 milionów. Tworzy dla wielu innych artystów, ale również jako Jack Beck. Pod takim pseudonimem nagrał m.in. jeden z dwóch krążków, które znalazły się na albumie Seven, a który zawiera czysto klubową muzykę.

0: FM.
1: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Komisja Badań Wypadków Kolejowych zbada przyczyny wypadku w Garbatce w powiecie obornickim na trasie łączącej Poznań i Piłę. W wyniku zdarzenia samochodu ciężarowego i pociągu śmierć poniósł kierowca tira. Do wypadku doszło na przejeździe kategorii D, czyli takiego bez szlabanu, zabezpieczonego jedynie krzyżami świętego Andrzeja i znakiem stop.
2: I właśnie przed tym znakiem stop każdy kierowca powinien się bezwzględnie zatrzymać i sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. W wyniku zdarzenia ucierpiało 18 pasażerów. Jedna osoba wymagała hospitalizacji.
1: Mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP. Ze wstępnych nieoficjalnych informacji tir nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu Kolei Wielkopolskich.
2: Z naszych szacunków wynika, że aż 99% wszystkich wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych jest z winy kierowców i dochodzi do nich wtedy, kiedy kierowcy nie zatrzymują się na znaku stop, ignorują czerwone migające światło na przejazdach.
1: W ustaleniu dokładnej przyczyny wypadku na pewno pomocne będą nagrania z rejestratorów pociągu. Przesłuchiwany będzie też maszynista. Mimo krytycznych głosów, m.in. z obozu PiS, prezydent powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Dotychczasowy prezes Izby Karnej obejmie nową funkcję w środę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, Michale, jak pałac uzasadnia tę decyzję?
3: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz tłumaczył, że przy wyborze pod uwagę wzięto zawodowy dorobek Zbigniewa Kapińskiego, jego osiągnięcia oraz

0: jego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Dotychczasowy prezes Izby Karnej obejmie nową funkcję w środę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz Michale, jak Pałac uzasadnia tę decyzję?
1: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz tłumaczył, że przy wyborze pod uwagę wzięto zawodowy dorobek Zbigniewa Kapińskiego, jego osiągnięcia oraz

0: który sprzeciwiał się i mówił to głośno, łamaniu prawa, nadinterpretacją przepisów prawa przez obecnie rządzących.
1: Kandydaturę sędziego Kapińskiego w kontekście jego udziału w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy krytykowali m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński i były szef BBN-u Sławomir Cęckiewicz. Na pytanie o te głosy rzecznik prezydenta odpowiada:
0: wówczas sąd apelacyjny nie dysponował tymi wszystkimi dokumentami, o których wiemy dzisiaj.
1: Zbigniew Kapiński zastąpi na stanowisku Małgorzatę Manowską, która nie ubiegała się o reelekcję.
2: Jej kadencja upływa we wtorek. Niezbędne są kolejne badania. Prokuratura w Olsztynie prowadzi śledztwo po odnalezieniu ciała w studni we wsi Skajbocy. Przeprowadzona sekcja zwłok nie dała odpowiedzi na pytania o przyczynę i mechanizm śmierci. Nie udało się też ustalić tożsamości zmarłego. Wiadomo jedynie, że był to mężczyzna.
3: Przeprowadzona sekcja zwłok nie pozwoliła na ustalenie przyczyny zgonu tej osoby, ani też na potwierdzenie jej tożsamości. Dlatego też prokurator zlecił przeprowadzenie dalszych badań, w tym też badań porównawczych DNA. Również analizujemy przypadki zaginięcia osób z tego okresu i z tej okolicy.
2: Mówi Daniel Brodowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie. Do makabrycznego odkrycia doszło w sobotę w studni na jednej z posesji we wsi Skajboty. Prokuratura poinformowała, że sprawa jest badana w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Ograniczenie strefy czystego transportu, audyt Urzędu Miasta i jednokierunkowa Starowiślna. To postulaty Komitetu Referendalnego przed zbliżającymi się przyspieszonymi wyborami na prezydenta Krakowa. Chociaż nie jest jeszcze jasne, kto będzie reprezentował Komitet Referendum, to inicjatorzy już stawiają twarde warunki, które muszą zostać spełnione, by uzyskać ich poparcie.
4: Mogę powiedzieć, że nie wiem, jaka będzie nasza decyzja jako grupy co do przyszłości, jeżeli chodzi o udział w wyborach, które będą w sierpniu, ale jeżeli mielibyśmy popierać jakiegoś kandydata spoza naszego grona, to chcę podkreślić wyraźnie, nie poprzemy nikogo, kto przy tych postulatów naszych fundamentalnych nie będzie realizował.
2: Mówi Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum. Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej został odwołany ze stanowiska prezydenta miasta. Jak podkreśla Hoffman, referendum nie miało na celu uderzyć w rząd Donalda Tuska.
4: To nie był atak na rząd Donalda Tuska, to nie było nasze mieszanie się w sprawy partyjne, ogólnopolskie, tylko nasz zryw oddolny. Tutaj chcieliśmy naprawić Kraków. Innymi słowy, Aleksander Miszalski został odwołany nie przez to, że był z PO, nie mimo tego, że był z PO, tylko został odwołany dlatego, że był bardzo złym prezydentem miasta Krakowa. Chociaż prywatnie życzymy mu jako człowiekowi wszystkiego, co najlepsze w sferze prywatnej, zawodowej, poza tym budynkiem.
2: Aleksander Miszalski przestanie pełnić obowiązki prezydenta w momencie wpisania wyników referendów do dziennika urzędowego, co powinno wydarzyć się jeszcze w tym tygodniu. W tym temacie wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
5: Dzień dobry, a gościem jest Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu.
6: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
5: Prezydent Krakowa odwołany, Rada Miasta nie odwołana, bo zabrakło kilku setek tam procenta. Nie powinna się ona jakoś podać do dymisji honorowo.
6: To byłoby chyba najlepsze rozwiązanie, dlatego że ten wynik referendum jest wiążący, jeśli chodzi o prezydenta Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. I to jest również ogromna przegrana i Donalda Tuska, i całej Koalicji Obywatelskiej.
5: No nie wiem, czy taka ogromna, wie pan, bo ogromna będzie dopiero jak PiS zdobędzie tytuł prezydenta Krakowa, a nie ponownie PO.
6: Ja nie powiedziałem, że odnieśliśmy my ogromny sukces jako Prawo i Sprawiedliwość, tylko mówię o tym, że niewątpliwie pan Miszalski był wprost popierany przez Donalda Tuska i nawet media w ostatnich dniach informowały o narastającej irytacji w środowisku Koalicji Obywatelskiej postawą pana Miszalskiego, czyli byłego prezydenta Krakowa.
5: To trudno jest znaleźć ludzi, którzy robią te żarty, nie żarty najwyższym funkcjonariuszom. No jak tak się składa, że głównie z obozu nierządowego?
6: Znaczy myślę, że to jest bardzo poważne obciążenie wizerunkowe dla premiera Donalda Tuska i ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że nawet jeżeli ta operacja wykraczałaby poza granice naszego państwa, to pełna determinacja i konsekwencja w działaniu doprowadziłaby nas jako państwo do szybkiego ustalenia sprawców, ponieważ trudno mówić tutaj o zabawie, dlatego że chodzi o sianie paniki i wprowadzanie ogromnego chaosu. A co za tym idzie? Za tym idzie obniżanie poczucia bezpieczeństwa ze strony każdego obywatela, jak i również brak zaufania obywatela do instytucji państwa.
5: To prawda, ale z ósmej strony, jeżeli nawet dotyczy zgłoszenie mieszkania pana prezydenta, ale jest to zgłoszenie, no, lege artis, bo straż pożarna, powiedzmy, czy czasem policja, no nie mają jakiegoś wielkiego czasu nieraz, żeby rozdrabniać to na czworo.

0: To ja czuję się dobrze z tym, że nie nastąpiła taka sytuacja. Podchodzimy, już mamy wyważać drzwi, tam jest tabliczka Karol Nawrocki. O nie, nie wolno, to wiecie, to jest ważny polityk. No dobrze, że weszli.
1: Znaczy, zaraz, zaraz, panie redaktorze. Po pierwsze, uważam, że oczywiście każdy incydent i każde zgłoszenie trzeba weryfikować. Na tym polega rola służb mundurowych i mówimy i o policji, i o straży pożarnej, i o służbach ratunkowych. Mówimy o ratownikach medycznych. Jednak zwróćmy uwagę, że jeżeli na miejscu zdarzenia pojawiła się straż pożarna i ustaliła, że nie ma tam ani osób, których dotyczyłoby to zgłoszenie, a przyjeżdża następnie druga ekipa i ustala, że mimo tych ustaleń straży pożarnej, to my wyważymy drzwi do mieszkania rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego, to jest to nie tylko nieprofesjonalne, ale to też pokazuje, że działania polskiego państwa były nieprzygotowane na taki scenariusz, który występuje nie dopiero od wczoraj, bo pamiętajmy o tym, że od mniej więcej 2 tygodni wobec dziennikarzy Republiki, wobec redaktora Sakiewicza, czyli tutaj prezesa Republiki, te działania już mają charakter kaskadowy, czyli mówimy o działaniach, które są po prostu powtarzalne.
0: Aczkolwiek jeżeli są one bardzo dobrze przygotowane, to zakończę taką puentą, to znaczy, że są bardzo dobrze przygotowane.
2: Dalszą część rozmowy wysłuchacie na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. To jest szantaż i eskalacja, mówi szef ukraińskiej dyplomacji po groźbach ze strony rosyjskiego MSZ-u. Andrzej Sybicha apeluje do zagranicznych partnerów i placówek dyplomatycznych, by nie ulegać rosyjskim groźbom. Moskwa zapowiada zmasowane ataki na Kijów. Szef ukraińskiego MSZ-u odpowiada jednoznacznie. Podobne oświadczenia miały miejsce i wcześniej. Ich celem jest przede wszystkim zastraszenie. Rozmawiamy obecnie z naszymi partnerami o tym, że nie ma potrzeby ulegania temu rosyjskiemu szantażowi. Już to wszystko przechodziliśmy. Rosja próbuje wpływać na zachodnią mentalność. To kpienie z wysiłków na rzecz pokoju. Nie wykazują oni żadnych oznak do procesu pokojowego. Wręcz przeciwnie, eskalują.
3: One nie podają, nawpaki, one eskalują.
2: Moskwa wezwała cudzoziemców do jak najszybszego opuszczenia Kijowa. Zapowiada serię uderzeń na ukraińskie budynki rządowe oraz obiekty przemysłu zbrojeniowego. Jak wynika z oświadczenia rosyjskiego MSZ-u, takie działania miałyby być odpowiedzią na jeden z ukraińskich ataków. Walczą z przemocą. Przedstawiciele różnych instytucji dyskutują o skuteczności systemu wsparcia rodzin, w których dochodzi do przemocy. Na specjalnej konferencji skupiono się na aktualnych problemach.
4: Zdarza się tak, że ta przemoc jest ukrywana. Niemniej jednak już mamy sytuację, że społeczeństwo, że sąsiedzi informują nas w przypadku, kiedy nawet po sąsiedzku usłyszą, że dziecko głośniej krzyczy, nie tak jak na co dzień, tak? Wtedy podejmujemy działania.
2: Aneta Pola, policjantka z wrocławskiego Wydziału Prewencji. Słyszeliśmy, że dolnośląska policja zatrzymała tylko w tym roku ponad 500 osób w związku z przemocą domową. 2026 rok pod tym względem może być rekordowy. Skąd to wynika?
5: Ogólnopolskie kampanie Dzieciństwo bez przemocy na przykład są bardzo skuteczne i dzięki temu ta świadomość ludzi, obywateli wzrasta. Mamy niestety więcej zgłoszeń, ale też dzięki temu jesteśmy w stanie pomóc większej ilości osób.
2: Mówi Daniel Łukacki, prezes Fundacji Non-Licet. Wymiar sprawiedliwości i policja, pomoc społeczna czy oświata. Wszyscy łączą siły, żeby skuteczniej eliminować przemoc domową. Najlepszą receptą ma być edukacja, a nie dodatkowe zaostrzanie prawa. Każdego dnia zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi. To opieka 24 godziny na dobę. I to dla nich zorganizowano to wydarzenie w sosnowieckiej mediatece pod hasłem Mama pełna mocy. Panie mogły wziąć udział i skorzystać z porad wizerzystek, dietetyków, czy wziąć udział w szafingu.
6: Aneta, mieszkam w Katowicach. Mam 2 niepełnosprawnych synów. Zdrowa mama to zdrowa rodzina. Potrzebujemy być nieosądzane, potrzebujemy być wspierane i zauważane, ale jako kobiety. Nie tylko jako mama, która musi siedzieć w domu zaniedbana, brzydka i zajmować się dzieckiem, najlepiej jeszcze nieszczęśliwa.
7: Aneta Twaruk, Stowarzyszenie Aloha, jesteś ważny. Wszyscy o tym mówią, zwłaszcza w samolocie, że najpierw trzeba samemu maskę założyć tlenową, żeby potem uratować dziecko i dokładnie tak jest też w opiece. Trzeba o siebie zadbać, to jest bardzo ważne, bo to przekłada się na relacje z całym otoczeniem i na opiekę nad tą osobą z niepełnosprawnością również.
2: Według najnowszych danych w Polsce są ponad 4 miliony osób z niepełnosprawnościami. Dla wielu z nich to właśnie mama jest głównym, a często jedynym opiekunem. Pierwszy miód w Białymstoku zebrany z miejskiej pasieki odważnie, bez pszczelarskiego stroju, wyciągnął go prezydent Tadeusz Truskolaski.
8: Mogą urządzić, ale chyba wyczuwają, czy ktoś się boi, czy nie. Jak widać, obyło się bez żadnego urządzenia, mimo że byliśmy bardzo blisko tego ula.
2: Z roku na rok w

0: W białostockiej pasiece pozyskuje się coraz więcej miodu. W 2025 było to ponad 210 kilo. Teraz miasto liczy na pobicie rekordu.
1: Cieszę się, że możemy po raz kolejny miodobranie rozpocząć, bo to jest wspaniała sprawa świadcząca o bioróżnorodności Białegostoku, że dbamy o naturę i o tym, że Białystok jest miastem, w którym pszczoły się świetnie mają. Nasze środowisko jest dla nich przyjazne, a jeżeli przyjazne jest dla pszczół, to przyjazne jest i dla człowieka.
0: Dodaje prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Miodobrania odbywają się średnio 4 razy w roku. Miód zebrany z wiejskiej pasieki służy do celów promocyjnych Białegostoku.

0: to promocja.
1: Daj mamie odpocząć.
0: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
1: Wejdź na voxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
0: Daj mamie odpocząć.
1: I świętuj jej dzień razem z VoxFM.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Komisja Badań Wypadków Kolejowych zbada przyczyny wypadku w Garbatce w powiecie obornickim na trasie łączącej Poznań i Piłę. W wyniku zdarzenia samochodu ciężarowego i pociągu śmierć poniósł kierowca tira. Do wypadku doszło na przejeździe kategorii D, czyli takiego bez szlabanu, zabezpieczonego jedynie krzyżami świętego Andrzeja i znakiem stop.
1: I właśnie przed tym znakiem stop każdy kierowca powinien się bezwzględnie zatrzymać i sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. W wyniku zdarzenia ucierpiało 18 pasażerów. Jedna osoba wymagała hospitalizacji.
0: Mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP. Ze wstępnych nieoficjalnych informacji tir nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu Kolei Wielkopolskich.
1: Z naszych szacunków wynika, że aż 99% wszystkich wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych

0: jest z winy kierowców i dochodzi do nich wtedy, kiedy kierowcy nie zatrzymują się na znaku stop, ignorują czerwone migające światło na przejazdach.
1: W ustaleniu dokładnej przyczyny wypadku na pewno pomocne będą nagrania z rejestratorów pociągu. Przesłuchiwany będzie też maszynista. Mimo krytycznych głosów, m.in. z obozu PiS, prezydent powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Dotychczasowy prezes Izby Karnej obejmie nową funkcję w środę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, Michale, jak Pałac uzasadnia tę decyzję?
2: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz tłumaczył, że przy wyborze pod uwagę wzięto zawodowy dorobek Zbigniewa Kapińskiego, jego osiągnięcia oraz postawę.
3: Jest tym prawnikiem, tym sędzią, który sprzeciwiał się i mówił to głośno, łamaniu prawa, nad interpretacją przepisów prawa przez obecnie rządzących.
2: Kandydaturę sędziego Kapińskiego w kontekście jego udziału w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy krytykowali m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński i były szef BBN-u Sławomir Cęckiewicz. Na pytanie o te głosy rzecznik prezydenta odpowiada.
3: Wówczas sąd apelacyjny nie dysponował tymi wszystkimi dokumentami, o których wiemy dzisiaj.
2: Zbigniew Kapiński zastąpi na stanowisku Małgorzatę Manowską, która nie ubiegała się o reelekcję.
1: Jej kadencja upływa we wtorek. Niezbędne są kolejne badania. Prokuratura w Olsztynie prowadzi śledztwo po odnalezieniu ciała w studni we wsi Skajbocy. Przeprowadzona sekcja zwłok nie dała odpowiedzi na pytania o przyczynę i mechanizm śmierci. Nie udało się też ustalić tożsamości zmarłego. Wiadomo jedynie, że był to mężczyzna.
4: Przeprowadzona sekcja zwłok

0: To są kolejne badania. Prokuratura w Olsztynie prowadzi śledztwo po odnalezieniu ciała w studni we wsi Skajbocy. Przeprowadzona sekcja zwłok nie dała odpowiedzi na pytania o przyczynę i mechanizm śmierci. Nie udało się też ustalić tożsamości zmarłego. Wiadomo jedynie, że był to mężczyzna.
1: Przeprowadzona sekcja zwłok

0: tej osoby, ani też na potwierdzenie jej tożsamości. Dlatego też prokurator zlecił przeprowadzenie dalszych badań, w tym też badań porównawczych DNA. Również analizujemy przypadki zaginięcia osób z tego okresu i z tej okolicy.
1: Mówi Daniel Brodowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie. Do makabrycznego odkrycia doszło w sobotę w studni na jednej z posesji we wsi Skajboty. Prokuratura poinformowała, że sprawa jest badana w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Ograniczenie strefy czystego transportu, audyt Urzędu Miasta i jednokierunkowa Starowiślna. To postulaty Komitetu Referendalnego przed zbliżającymi się przyspieszonymi wyborami na prezydenta Krakowa. Chociaż nie jest jeszcze jasne, kto będzie reprezentował Komitet Referendum, to inicjatorzy już stawiają twarde warunki, które muszą zostać spełnione, by uzyskać ich poparcie.
2: Mogę powiedzieć, że nie wiem, jaka będzie nasza decyzja jako grupy co do przyszłości, jeżeli chodzi o udział w wyborach, które będą w sierpniu, ale jeżeli mielibyśmy popierać jakiegoś kandydata spoza naszego grona, to chcę podkreślić wyraźnie, nie poprzemy nikogo, kto przy tych postulatów naszych fundamentalnych nie będzie realizował.
1: Mówi Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum. Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej został odwołany ze stanowiska prezydenta miasta. Jak podkreśla Hoffman, referendum nie miało na celu uderzyć w rząd Donalda Tuska.
2: To nie był atak na rząd Donalda Tuska, to nie było nasze mieszanie się w sprawy partyjne, ogólnopolskie, tylko nasz zryw oddolny. Tutaj chcieliśmy naprawić Kraków, innymi słowy. Aleksander Miszalski został odwołany nie przez to, że był z PO, nie mimo tego, że był z PO, tylko został odwołany dlatego, że był bardzo złym prezydentem miasta Krakowa. Chociaż prywatnie życzymy mu jako człowiekowi wszystkiego, co najlepsze w sferze prywatnej, zawodowej, poza tym budynkiem.
1: Aleksander Miszalski przestanie pełnić obowiązki prezydenta w momencie wpisania wyników referendów do dziennika urzędowego, co powinno wydarzyć się jeszcze w tym tygodniu. W tym temacie wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
3: Dzień dobry, a gościem jest Jarosław Krajewski z Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
3: Prezydent Krakowa odwołany, Rada Miasta nie odwołana, bo zabrakło kilkusetek tam procenta. Nie powinna się ona jakoś podać do dymisji honorowo.
4: To byłoby chyba najlepsze rozwiązanie, dlatego że ten wynik referendum jest wiążący, jeśli chodzi o prezydenta Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. I to jest również ogromna przegrana i Donalda Tuska, i całej Koalicji Obywatelskiej.
3: No nie wiem, czy taka ogromna, wie pan, bo ogromna będzie dopiero jak PiS zdobędzie tytuł prezydenta Krakowa, a nie ponownie PO.
4: Ja nie powiedziałem, że odnieśliśmy my ogromny sukces jako Prawo i Sprawiedliwość, tylko mówię o tym, że niewątpliwie pan Miszalski był wprost popierany przez Donalda Tuska i nawet media w ostatnich dniach informowały o narastającej irytacji w środowisku Koalicji Obywatelskiej postawą pana Miszalskiego, czyli byłego prezydenta Krakowa.
3: To trudno jest znaleźć ludzi, którzy robią te żarty, nie żarty najwyższym funkcjonariuszom. No jak tak się składa, że głównie z obozu nierządowego?
4: Znaczy myślę, że to jest bardzo poważne obciążenie wizerunkowe dla premiera Donalda Tuska i ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że nawet jeżeli ta operacja wykraczałaby poza granice naszego państwa, to pełna determinacja i konsekwencja w działaniu doprowadziłaby nas jako państwo do szybkiego ustalenia sprawców, ponieważ trudno mówić tutaj o zabawie, dlatego że chodzi o sianie paniki i wprowadzanie ogromnego chaosu. A co za tym idzie? Za tym idzie obniżanie poczucia bezpieczeństwa ze strony każdego obywatela, jak i również brak zaufania obywatela do instytucji państwa.
3: To prawda, ale z ósmej strony, jeżeli nawet dotyczy zgłoszenie mieszkania pana prezydenta, ale jest to zgłoszenie, no, lege artis, bo straż pożarna, powiedzmy, czy czasem policja, no nie mają jakiegoś wielkiego czasu nieraz, żeby rozdrabniać to na czworo. To ja czuję się dobrze z tym, że nie nastąpiła taka sytuacja. Podchodzimy, już mamy wyważać drzwi, tam jest tabliczka Karol Nawrocki. O nie, nie wolno, to wiecie, to jest ważny polityk. No dobrze, że weszli.
4: Znaczy, zaraz, panie redaktorze. Po pierwsze, uważam, że oczywiście każdy incydent i każde zgłoszenie trzeba weryfikować. Na tym polega rola służb mundurowych i mówimy i o policji, i o straży pożarnej, i o służbach ratunkowych. Mówimy o ratownikach medycznych. Jednak zwróćmy uwagę, że jeżeli na miejscu zdarzenia pojawiła się straż pożarna i ustaliła, że nie ma tam ani osób, których dotyczyłoby to zgłoszenie, a przyjeżdża następnie druga ekipa i ustala, że mimo tych ustaleń straży pożarnej, to my wyważymy drzwi do mieszkania rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego, to jest to nie tylko nieprofesjonalne, ale to też pokazuje,

0: że działania polskiego państwa były nieprzygotowane na taki scenariusz, który występuje nie dopiero od wczoraj, bo pamiętajmy o tym, że od mniej więcej 2 tygodni wobec dziennikarzy Republiki, wobec redaktora Sakiewicza, czyli tutaj prezesa Republiki, te działania już mają charakter kaskadowy. Czyli mówimy o działaniach, które są po prostu powtarzalne.
1: Aczkolwiek jeżeli są one bardzo dobrze przygotowane, to zakończę taką puentą, to znaczy, że są bardzo dobrze przygotowane.
2: Dalszą część rozmowy wysłuchacie na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. To jest szantaż i eskalacja, mówi szef ukraińskiej dyplomacji po groźbach ze strony rosyjskiego MSZ-u. Andrzej Sybicha apeluje do zagranicznych partnerów i placówek dyplomatycznych, by nie ulegać rosyjskim groźbom. Moskwa zapowiada zmasowane ataki na Kijów. Szef ukraińskiego MSZ-u odpowiada jednoznacznie. Podobne oświadczenia miały miejsce i wcześniej. Ich celem jest przede wszystkim zastraszenie. Rozmawiamy obecnie z naszymi partnerami o tym, że nie ma potrzeby ulegania temu rosyjskiemu szantażowi. Już to wszystko przechodziliśmy. Rosja próbuje wpływać na zachodnią mentalność. To kpienie z wysiłków na rzecz pokoju. Nie wykazują oni żadnych oznak do procesu pokojowego. Wręcz przeciwnie, eskalują.
3: Oni nie podają, nawpaki, oni eskalują.
2: Moskwa wezwała cudzoziemców do jak najszybszego opuszczenia Kijowa. Zapowiada serię uderzeń na ukraińskie budynki rządowe oraz obiekty przemysłu zbrojeniowego. Jak wynika z oświadczenia rosyjskiego MSZ-u, takie działania miałyby być odpowiedzią na jeden z ukraińskich ataków. Walczą z przemocą. Przedstawiciele różnych instytucji dyskutują o skuteczności systemu wsparcia rodzin, w których dochodzi do przemocy. Na specjalnej konferencji skupiono się na aktualnych problemach.
4: Zdarza się tak, że ta przemoc jest ukrywana. Niemniej jednak już mamy sytuację, że społeczeństwo, że sąsiedzi informują nas w przypadku, kiedy nawet po sąsiedzku usłyszą, że dziecko głośniej krzyczy, nie tak jak na co dzień, tak? Wtedy podejmujemy działania.
2: Aneta Pola, policjantka z wrocławskiego Wydziału Prewencji. Słyszeliśmy, że dolnośląska policja zatrzymała tylko w tym roku ponad 500 osób w związku z przemocą domową. 2026 rok pod tym względem może być rekordowy. Skąd to wynika?
5: Ogólnopolskie kampanie Dzieciństwo bez przemocy na przykład są bardzo skuteczne i dzięki temu ta świadomość ludzi, obywateli wzrasta. Mamy niestety więcej zgłoszeń, ale też dzięki temu jesteśmy w stanie pomóc większej ilości osób.
2: Mówi Daniel Łukacki, prezes Fundacji Non-Licet. Wymiar sprawiedliwości i policja, pomoc społeczna czy oświata. Wszyscy łączą siły, żeby skuteczniej eliminować przemoc domową. Najlepszą receptą ma być edukacja, a nie dodatkowe zaostrzanie prawa. Każdego dnia zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi. To opieka 24 godziny na dobę. I to dla nich zorganizowano to wydarzenie w sosnowieckiej mediatece pod hasłem Mama pełna mocy. Panie mogły wziąć udział i skorzystać z porad wizerzystek, dietetyków, czy wziąć udział w szafingu.
6: Aneta, mieszkam w Katowicach. Mam 2 niepełnosprawnych synów. Zdrowa mama to zdrowa rodzina. Potrzebujemy być nieosądzane, potrzebujemy być wspierane i zauważane, ale jako kobiety. Nie tylko jako mama, która musi siedzieć w domu zaniedbana, brzydka i zajmować się dzieckiem, najlepiej jeszcze nieszczęśliwa.
7: Aneta Twaruk, Stowarzyszenie Aloha, jesteś ważny. Wszyscy o tym mówią, zwłaszcza w samolocie, że najpierw trzeba samemu maskę założyć tlenową, żeby potem uratować dziecko i dokładnie tak jest też w opiece. Trzeba o siebie zadbać, to jest bardzo ważne, bo to przekłada się na relacje z całym otoczeniem i na opiekę nad tą osobą z niepełnosprawnością również.
2: Według najnowszych danych w Polsce są ponad 4 miliony osób z niepełnosprawnościami. Dla wielu z nich to właśnie mama jest głównym, a często jedynym opiekunem. Pierwszy miód w Białymstoku zebrany z miejskiej pasieki odważnie, bez pszczelarskiego stroju, wyciągnął go prezydent Tadeusz Truskolaski.
8: Mogą urządzić, ale chyba wyczuwają, czy ktoś się boi, czy nie. Jak widać, obyło się bez żadnego urządzenia, mimo że byliśmy bardzo blisko tego ula.
2: Z roku na rok w białostockiej pasiece pozyskuje się coraz więcej miodu. W 2025 było to ponad 210 kilo. Teraz miasto liczy na pobicie rekordu.
8: Cieszę się, że możemy po raz kolejny miodobranie rozpocząć, bo to jest wspaniała sprawa świadcząca o bioróżnorodności Białegostoku, że dbamy o naturę i o tym, że Białystok jest miastem, w którym pszczoły się świetnie mają. Nasze środowisko jest dla nich przyjazne, a jeżeli przyjazne jest dla pszczół, to przyjazne jest i dla człowieka.
2: Dodaje prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Miodobranie odbywają się średnio 4 razy w roku. Miód zebrany z miejskiej pasieki służy do celów promocyjnych Białegostoku.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry, a gościem jest Jarosław Krajewski z Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
1: Prezydent Krakowa odwołany, Rada Miasta nieodwołana, bo zabrakło kilku setek tam procenta. Nie powinna się ona jakoś podać do dymisji honorowo.
2: To byłoby chyba najlepsze rozwiązanie, dlatego że ten wynik referendum jest wiążący, jeśli chodzi o prezydenta Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. I to jest również ogromna przegrana i Donalda Tuska, i całej Koalicji Obywatelskiej.
1: No nie wiem, czy taka ogromna, wie pan, bo ogromna będzie dopiero jak PiS zdobędzie tytuł prezydenta Krakowa, a nie ponownie PO.
2: Ja nie powiedziałem, że odnieśliśmy my ogromny sukces jako Prawo i Sprawiedliwość, tylko mówię o tym, że niewątpliwie pan Miszalski był wprost popierany przez Donalda Tuska i nawet media w ostatnich dniach informowały o narastającej irytacji w środowisku Koalicji Obywatelskiej postawą pana Miszalskiego, czyli byłego prezydenta Krakowa.
1: To trudno jest znaleźć ludzi, którzy robią te żarty, nie żarty najwyższym funkcjonariuszom. No jak tak się składa, że głównie z obozu nierządowego?
2: Znaczy myślę, że to jest bardzo poważne obciążenie wizerunkowe dla premiera Donalda Tuska i ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że nawet jeżeli ta operacja wykraczałaby poza granice naszego państwa, to pełna determinacja i konsekwencja w działaniu doprowadziłaby nas jako państwo do szybkiego ustalenia sprawców, ponieważ trudno mówić tutaj o zabawie, dlatego że chodzi o sianie paniki i wprowadzanie ogromnego chaosu. A co za tym idzie? Za tym idzie obniżanie poczucia bezpieczeństwa ze strony każdego obywatela, jak i również brak zaufania obywatela do instytucji państwa.
1: To prawda, ale z ósmej strony, jeżeli nawet dotyczy zgłoszenie mieszkania pana prezydenta, ale jest to zgłoszenie, no, lege artis, bo straż pożarna, powiedzmy, czy czasem policja, no nie mają jakiegoś wielkiego czasu nieraz, żeby rozdrabniać to na czworo. To ja czuję się dobrze z tym, że nie nastąpiła taka sytuacja. Podchodzimy, już mamy wyważać drzwi, tam jest tabliczka Karol Nawrocki, o nie, nie wolno, to wiecie, to jest ważny polityk. To dobrze, że weszli.
2: Znaczy, zaraz, panie redaktorze. Po pierwsze, uważam, że oczywiście każdy incydent i każde zgłoszenie trzeba weryfikować. Na tym polega rola służb mundurowych i mówimy i o policji, i o straży pożarnej, i o służbach ratunkowych. Mówimy o ratownikach medycznych. Jednak zwróćmy uwagę, że jeżeli na miejscu zdarzenia pojawiła się straż pożarna i ustaliła, że nie ma tam ani osób, których dotyczyłoby to zgłoszenie, a przyjeżdża następnie druga ekipa i ustala, że mimo tych ustaleń straży pożarnej, to my wyważymy drzwi do mieszkania rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego, to jest to nie tylko nieprofesjonalne, ale to też pokazuje, że działania polskiego państwa były nieprzygotowane na taki scenariusz, który występuje nie dopiero od wczoraj, bo pamiętajmy o tym, że od mniej więcej 2 tygodni wobec dziennikarzy Republiki, wobec redaktora Sakiewicza, czyli tutaj prezesa Republiki, te działania już mają charakter kaskadowy. Czyli mówimy o działaniach, które są po prostu powtarzalne.
1: Aczkolwiek jeżeli są one bardzo dobrze przygotowane, to zakończę taką puentą, to znaczy, że są bardzo dobrze przygotowane. Proszę pana, dzień bez Przemysława Czarnka, chyba się obaj zgodzimy, to dzień stracony, więc dopuśćmy go na chwilę do głosu.
3: Tusk udaje Greka, zwołuje naradę rządu w tej sprawie, żeby przeciwdziałać prowokacjom. Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
1: I powiem panu, że zupełnie się nie zgadzam z kandydatem na premiera, a więc prawdopodobnie również z panem, dlatego że dla mnie w ogóle ten pomysł reakcji politycznej, że jak coś się wydarza, co nas zburza, bo ktoś być może zawalił sprawę, to do dymisji, natychmiast, do dymisji, już. No jakbyśmy, wie pan, czasami jest tak, że w klubach piłkarskich dochodzi do częstych zmian trenera w czasie sezonu i zazwyczaj prezesi, którzy dokonują tych zmian, są wyśmiewani wśród braci kibicowskiej.
2: Jeśli stosować już tą analogię piłkarską, to zdecydowanie pewnie, jak zapytamy kibiców danej drużyny, jeżeli ta drużyna nie wygrywa regularnie, to wtedy najczęściej jednak pojawia się zarzut wobec trenera. Ale tutaj, w tym przypadku, no to mamy sytuację, w której na naprawdę brak działań państwa, wyśmiewanie tych ataków, że jest to tylko i wyłącznie, bym powiedział, o charakterze politycznym, takie podejście po prostu zdecydowanie małostkowe, które jest nieodpowiedzialne, dlatego że jeżeli polskie państwo ma równo traktować wszystkich obywateli, to zdecydowanie wtedy, kiedy dochodzi już do nasilenia tych nielegalnych, bo bym powiedział, to są fałszywe zgłoszenia o potencjalnych incydentach, polskie państwo powinno działać. Od tego mamy służby specjalne, od tego mamy policję.
1: Ale może działają, proszę pana, może po prostu to jest tak, że tu się czeka tygodniami, aż sprawca popełni błąd, bo dopóki jest bezbłędny, to faktycznie jest fantomasem ze starych kreskówek i filmów.
2: Ale tutaj mamy systemowe błędy popełnione już na etapie planowania budżetu. To warto przy okazji tej serii incydentów przypomnieć, że budżet polskiej policji jest mniejszy w 2026 roku niż ten, którym dysponowała policja w 2025 roku. Jeżeli spojrzymy na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu, bo one pojawiły się w oficjalnym komunikacie Komisji do Spraw Służb Specjalnych, która uznała, że brakuje kilkuset milionów złotych, prawie 500 milionów złotych. Dzisiaj po uchwalonym budżecie możemy powiedzieć, że brakuje 255 milionów złotych dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która również ma bardzo ważne zadania kontrwywiadowcze, czyli również sprawdzanie, czy na przykład za tą serią incydentów nie ma wątków, bym powiedział, ze strony innych państw czy innych obcych służb specjalnych. Mówię o tym dlatego, panie redaktorze, że to są strategiczne błędy, za które ponosi pełną odpowiedzialność premier Donald Tusk i koalicja 13 grudnia.
1: Wie pan, jak to jest dowód przez anegdotę, to jest oczywiście najsłabszy dowód, jaki istnieje na świecie, ale zostają one w pamięci. W szkole, w której pracowałem, czy pracuję nawet, mieliśmy kłopot z fałszywymi alarmami w sprawie matur. One się powtarzały w najlepszych latach rządów Zjednoczonej Prawicy. I w końcu, wie pan, żeśmy, pani dyrektor wymyśliła taką oto procedurę, która jest skuteczna, że po prostu przed dzień matur przyjeżdża odpowiednia służba policyjna, rzeczywiście, plombuje ona z nami do spółki wszystkie pomieszczenia, w których ma się odbyć matura, no i następnie szkoła jest zaplombowana aż do momentu, kiedy ją my sami otwieramy, żeby zrobić matury i w razie czego, nawet jeżeli jest jakiś telefon, no to traktujemy go jako przecież fałszywy alarm, bo wszystko było sprawdzone i zapieczętowane. No tak, można sobie z tym poradzić, ale złapać sprawców się nie udało.
2: I to jest naprawdę podstawowe pytanie. W tej sprawie powinna być pilnie zwołana Komisja do Spraw Służb Specjalnych oraz dodatkowo Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. To jest kwestia tego, co zrobiło polskie państwo od samego początku, kiedy ustalili, że mamy do czynienia ze skoordynowaną akcją, która była wymierzona w pierwszej kolejności w dziennikarzy Republiki, a w drugiej kolejności pojawiają się już konkretne adresy, gdzie powiedzmy sobie, panie redaktorze, tak, nikt z naszych widzów nie zna adresów prywatnych nieruchomości, a osoby, które stoją za tą całą zorganizowaną akcję,
1: jakoś znają. No.
2: Mają nie tylko adresy, ale wiedzą też, jak tak naprawdę doprowadzić do gubienia śladów. A to powoduje, że właśnie to nie jest kwestia tego, że my unikniemy na przyszłość, że na przykład służby rosyjskie nie będą dokonywały takich zgłoszeń, bo ja sam pamiętam, 8 lat pracowałem w Komisji do Spraw Służb Specjalnych i były dokładnie koordynowane takie działania ze strony wschodnich służb specjalnych. Ale to szczególnie właśnie miało dotyczyć paraliżu, jeśli chodzi o szpitale, o szkoły, dlatego że jeżeli wyobraźcie sobie państwo, na przykład wpływa informacja, że w 100 placówkach w całym

0: kraju, prawda, dojdzie do na przykład wybuchu bomby, no to to jest kwestia po pierwsze sprawdzenia, a po drugie też zweryfikowania, na ile jest to prawdopodobieństwo zdarzenia. I naprawdę rozmawiałem też z policjantami, którzy dokonują dokładnie takiej oceny ryzyka. To jest bardzo odpowiedzialna praca, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli polskie państwo ma pokonać zagrożenia również hybrydowe, które uderzają właśnie w to poczucie bezpieczeństwa obywateli właśnie poprzez psucie relacji między obywatelem a państwem, bo każdy z nas się później zastanawia, czy to zgłoszenie jest wiarygodne, prawdziwe, czy jest po prostu kolejnym głupim żartem, bo tu już nawet nie mówiłbym o głupich żartach. Tu mówimy o zorganizowanej akcji, która uderza w konkretne osoby najbardziej, jeżeli mówimy nawet o prezydencie Karolu.
1: Ale czy, nie przeszacował trochę Jarosław Kaczyński, który napisał na platformie X, gdy kruszy im się grunt pod nogami, stosują te same metody. Prowokacje, insynuacje zmierzające do zastraszenia przeciwników politycznych i ich rodzin, zaatakowano mieszkanie matki prezydenta. Wie pan, no właśnie to jest tak, że zaatakowali ludzie z zewnątrz jednak. To, co robi, no tak staram się zachowywać dziennikarski obiektywizm, ale moim przekonaniem to jest obiektywna refleksja. To, co robi rząd, podśmiewając się trochę z tych historii w jakikolwiek sposób, jest całkowicie idiotyczne. To, że każdy polityk obozu rządzącego, który wyraża pewnego rodzaju rozbawienie, jeżeli coś jest na rzeczy z zagrożeniem miru domowego, bezpieczeństwa opozycji, no to jest moim zdaniem skrajnie niewyedukowany albo czy jest człowiekiem złej woli. Zdarzają się błędy, lepiej z niej wychodzić. Niemniej, samo stwierdzenie, że działalność służb, no jakoś zgodna z pewnymi procedurami, to są najścia, nie? To mi się wydaje, jak już będą najścia, to zabraknie nam słownika. Już będziemy musieli mówić to samo.
0: Ale teraz tak, panie redaktorze, jeżeli mówimy o procedurach po tym spotkaniu, które tutaj pan redaktor przypomniał, że Donald Tusk, prawda, zwołał nocne, znaczy to już w dniu wczorajszym było to spotkanie, ale po tym spotkaniu zostały przekazane nowe wytyczne procedury, jak postępować, żeby no, nie dochodziło do ośmieszania polskiego państwa. No to mamy sytuację, w której naprawdę można to było uczynić 2 tygodnie wcześniej i zdecydowanie zgadzam się z panem redaktorem, że pewną aberracją jest postawa wielu polityków, może bym nawet powiedział większości polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy podchodzili do tego właśnie z takim trywializowaniem sprawy i że polskie państwo nic tutaj nie ma do dodania. Ja się z tym nie zgadzam. Znaczy, po to jestem w polityce, żeby budować silne, sprawne państwo. Jeżeli moi konkurenci wychodzą z założenia, że oni nic nie muszą, to naprawdę obawiam się o tego zwykłego Jana Kowalskiego, bo to jego może dotknąć najbardziej, bo to on wtedy po prostu nie nagłośni sprawy, ale będzie po prostu ofiarą takiego fałszywego zgłoszenia.
1: Wie pan, co najbardziej znerwowało ludzi w Krakowie? I dlatego doszło do tych

0: Kowalskiego, bo to jego może dotknąć najbardziej, bo to on wtedy po prostu nie nagłośni sprawy, ale będzie po prostu ofiarą takiego fałszywego zgłoszenia.
1: Wie pan, co najbardziej zdenerwowało ludzi w Krakowie i dlatego doszło do tych

0: przez Ogólnopolską Grupę Badawczą Stan 360 dla Polsatu News. I jeśli dobrze teraz, jeżeli nie pomyliłem, przepraszam, tych instytucji, które robiły to badanie, ale procenty są twarde. Wprowadzenie strefy czystego transportu, to jest numer jeden, 28% ludzi, to akurat uznało za najbardziej wzburzające. Poziom zadłużenia miasta 22%, sposób zarządzania spółkami miejskimi 14%, rosnące koszty życia w mieście 10%, ogólna ocena kierunku rozwoju miasta też 10%. Zaciekawiły mnie takie pozycje jak strefa czystego transportu, że ona tak ludzi wkurza, a wydaje mi się, że jest bardzo zdroworozsądkowa i jakby świat idzie w tę stronę, oraz koszty życia w mieście. Tak jakby to była akurat kwestia wybitnie zależna od prezydenta czy Rady Miasta.
1: Znaczy tutaj zawsze możemy sięgnąć po opłaty lokalne, które kształtuje Rada Miasta, ale ja zwracam uwagę na to, że tutaj tą czarą goryczy była strefa czystego transportu i to wprowadzenie na dużym obszarze Krakowa strefy czystego transportu, czyli powiedzmy wprost strefy wykluczenia komunikacyjnego, bo to tak naprawdę jest też pytanie o wolność.
0: No, ale jeździ pan po centrum Krakowa?
1: Tak, jeździłem.
0: No to jest koszmar zupełnie.
1: Mimo tego, że jestem warszawiakiem, bardzo lubię Kraków i naprawdę znam tam wiele osób, które są świetnymi naprawdę krakowianami, ale chodzi mi o to, że po prostu naprawdę też muszę powiedzieć, że te dwa lata od wygranej pana Miszalskiego narastało rozczarowanie i takie poczucie, że po prostu nie tego mieszkańcy oczekiwali po zwycięstwie kandydata Koalicji Obywatelskiej. I myślę, że to również jest kwestia negatywnej oceny spraw, które są odpowiedzialne ze strony rządu, czyli tak naprawdę te koszty życia, to tak naprawdę dużo większy wpływ ma premier Donald Tusk niż prezydent Aleksander Miszalski, były prezydent Krakowa.
0: Tak, i czy to właśnie nie jest dla was coś na kształt światełka w tunelu?
1: Znaczy myślę, że jest to początek większych problemów Koalicji Obywatelskiej i samego Donalda Tuska, ponieważ widać, że nawet to ich podejście do tego referendum krakowskiego było takie, że jak przemilczymy, to mieszkańcy

0: właśnie oni zrobili. Na szkolną szóstkę oceniło generała Kukułę 2,6 uczestników badania, a 8,7 dało mu ocenę bardzo dobrą. No taką czwórkę szkolną ponad 20%, 16,7% trójkę. Mierną, to jest szkolna dwójka, dzisiaj jeszcze promuje, ale powiedzmy z pewnym trudem, to jest 10% i 4% dało mu jedynkę. I teraz, proszę pana, ostatnia liczba, która tutaj padnie, to jest taka liczba z gatunku kto by pomyślał, kto by pomyślał. 37% badanych nie ma zdania w tej sprawie. To znaczy, proszę pana, że 63% ma zdanie w sprawie tego, jak działa generał i szef sztabu generalnego. Wie pan, to jest no bardzo taka insajderska wiedza. Jak ktoś nie jest żołnierzem zawodowym, to, no, to ma z tym po prostu bardzo mało do czynienia. Nie, 67% Polaków, przynajmniej z tych 800 internautów, uznało, że ma swoje zdanie o generale Kukule. To jest szóstka, czwórka, piątka, trójka lub dwójka. Dwójka bardzo mało, szóstka prawie nikt.
1: Panie redaktorze, jeżeli zapytamy, prawda, tych respondentów, to może...

0: Zadaniowe dzisiaj i one jutro po prostu przylecą do Polski, ale trzeba było podejmować takie decyzje wtedy, kiedy jeszcze nie było pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej, kiedy byliśmy przed tą agresją wojsk Władimira Putina i to wtedy właśnie zapadły decyzje odnośnie Patriotów, Heimarsów, F-35,
1: dzięki
0: którym dzisiaj staliśmy się państwem silniejszym militarnie.
1: Zręcznie pan przesterował naszą rozmowę na to, jak zapisu było dobrze i jak będzie znowu, jak rozumiem, jak wrócicie. Tak. Ale ja bym chciał tylko
0: dopytać. To są same fakty, panie redaktorze. Tutaj nie będziemy się spierać.

0: internecie, bo to nie tędy droga do tego, żebyśmy po prostu czuli się obywatelami właśnie silnej Rzeczypospolitej.
1: Zróbmy taki układ. Ja pana zapytam, kto będzie prezydentem Krakowa, przynajmniej kandydatem z państwa strony, a w zamian za to zmienimy temat rozmowy na Niemcy.
0: Ja mogę powiedzieć tak, jeśli chodzi o kandydatów, to tutaj nie ma jeszcze oczywiście takiej decyzji, ale mamy świetne osoby, które naprawdę, czy Małgorzata Wasserman, czy pan senator Marek Pęk, to są osoby, które naprawdę są bardzo zaangażowane. Identyfikują się jako osoby, które na pewno chcą rozwoju Krakowa, ale kto będzie naszym kandydatem, decyzja dopiero przed nami, bo tak naprawdę sprzed chwili mamy te najnowsze oficjalne wyniki dotyczące odwołania prezydenta Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej, więc myślę, że kto zostanie następnym prezydentem Krakowa, będzie bardziej troszczył się o wspólnotę, o której dopiero w ostatnim twicie pisał pan Miszalski, że liczy na to, że Kraków dalej powstanie wspólnotą. No, szkoda, że dwa lata zapomniał o tym i o swoich kolegach pamiętał, a o wspólnocie mieszkańców Krakowa widocznie zapomniał.
1: Nie uważa pan, że byłoby rozsądne, żeby jednak wystawiła ta koalicja PiS plus nie PiS?
0: Ja myślę, że...
1: Albo nawet niepartyjnego.
0: To jest PiS plus nie PiS. Najlepsze rozwiązanie takie, które będzie skuteczne. Jeżeli będzie taka decyzja, żeby był jeden kandydat, tutaj bym powiedział opozycyjny, zdecydowanie szanse na sukces wzrosłyby. Ale jaka będzie decyzja, to dopiero dzisiaj mogą ruszyć rozmowy i myślę, że... No, ja będę trzymał kciuki tutaj za moje koleżanki i kolegów z Krakowa, jako warszawiak też. Chętnie naprawdę pojadę do Krakowa, który będzie lepiej zarządzany i będzie po prostu miastem, które się będzie szybciej rozwijało niż do tej pory.
2: Niepopularnie spuentuję, chociaż mam nadzieję, że zostanie strefa czystego transportu jako element walki też o po prostu centrum wolne od nieustannych korków. Ale wie pan, to już będzie wewnątrz krakowska ostra dyskusja, w której weźmie udział cały kraj, głównie za pośrednictwem sondaży. Ja bym chciał na te Niemcy obiecane przejść. Zacznijmy od cytatu, bo cytat, wiadomo, z rana jak śmietana. Marek Cichocki, no, wybitny publicysta, profesor, a też przez dobrych parę lat współpracownik Lecha Kaczyńskiego, uczestnik do pewnego stopnia życia politycznego w tamtych czasach. Niemcy są kluczowe. W czerwcu Berlin i Warszawa podpiszą nową umowę, jednak papier nie wystarcza. Konieczna jest realistyczna ocena Niemiec jako kluczowego sojusznika. No, dalej można czytać Marka Cichockiego, już w programie Marek Cichocki opowiada, jeśli tak jest, bo on prowadzi podcast, to prawda, nie wiem tylko, czy będzie czytał własne teksty. Natomiast wie pan, moim zdaniem to jest strasznie zdroworozsądkowa, płynąca z prawicowego rdzenia refleksja, że nie tego nie napisał Marek, to już ja dodaję. Nie wystarczy mówić ludzie Berlina, agenci z Niemiec, Niemcy, czterej pancerni i PiS, że to wszystko jest niewystarczające, bo naprawdę mamy do czynienia z jakąś wielką zmianą w Niemczech i musimy na tę falę po prostu wejść, a nie się wyśmiewać, że a to hełmy tam przekresowali, a to coś tam bredzą, a to AfD ma 30%, ha, ha, ha, dopiero im dołoży. To są wszystko, myślę, takie na niższy sort, prawda, wyborców obliczone w wypowiedzi, a teraz na ten wyższy sort. Co mamy im do powiedzenia? Prawica pana, którą pan reprezentuje.
0: Jeśli chodzi o Niemcy, no to jest oczywistość, jeśli chodzi o kwestię strategicznego podejścia, dlatego, że jest to jeden z najważniejszych, a tak naprawdę patrząc choćby na wymianę handlową, wymianę gospodarczą, no to jest to najważniejsze państwo, jeśli chodzi o polski eksport. Mamy tutaj sytuację, której my przede wszystkim jako politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślamy, że mamy polską rację stanu, Niemcy mają swoją rację stanu. I to, że Niemcy są dzisiaj największym państwem tworzącym Unię Europejską, powoduje, że politycy niemieccy najczęściej wykorzystują Unię Europejską do wprowadzania swojego punktu widzenia i narzucania pozostałym państwom Unii Europejskiej swojego punktu widzenia. Tak naprawdę tu nie chodzi o tylko punkt widzenia. Tu chodzi o ich żywotne interesy gospodarcze. I tak naprawdę, jeżeli...
1: Panie pośle, ja to rozumiem.
0: Tak,
1: ja brałem udział w wielu rozmowach na ogół z młodszymi ode mnie prawicowcami i oni właśnie mi tłumaczą rzeczy, które 30 lat temu miałem przyjemność pisać czy mówić, a wtedy to oznaczało trochę rodzaj marginalizowania, bo jak wtedy człowiek mówi, słuchajcie, niemiecka polityka to też jest polityka i sama przyjaźń nie wystarczy, to oznaczało, że prawdopodobnie był ksenofobem, niemcofobem i przeciwnikiem Unii Europejskiej. Dzisiaj jest dużo większa na szczęście pakieta możliwości wypowiadania swoich refleksji. Ale wie pan, nie wystarczy mówić, że Niemcy mają interesy. To już...

0: Moim zdaniem, ta lekcja jest odrobiona. Kto tego nie pojął, to jest już beznadziejny przypadek.
1: Ja myślę, że warto jednak apelować o pewien pragmatyzm do polskich parlamentarzystów. I to robię również poprzez rozmowy kuluarowe, dlatego że to nie jest kwestia emocji, tylko to jest kwestia po prostu samych faktów i tego, w jaki sposób Polska może wykorzystać najbliższą dekadę do tego, żeby zbliżyć poziom życia przeciętnego Polaka do poziomu życia przeciętnego Niemca. Czyli mamy tak naprawdę bardzo poważne wyzwania, co zrobić, żeby Polakom żyło się lepiej. I teraz mamy sytuację również dotyczącą współpracy z partnerem w Berlinie, jeśli chodzi o kwestie choćby Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo tutaj wiadomo, że dominującym podmiotem są Stany Zjednoczone Ameryki, ale jeśli chodzi o Niemcy, no to my i jesteśmy i zawsze za tym byliśmy, żeby rozmawiać, ale żeby ta rozmowa też nie była taka poddańcza, czyli nie
0: mówię. To rozumiem, to odtrakowane.
1: Tak. I dlatego i powiem tak, to jest kwestia z jednej strony, o której warto pamiętać, ale z drugiej strony to nie dotyczy samych Niemiec i nie dotyczy.

0: chodzi o Niemcy, no to my i jesteśmy i zawsze za tym byliśmy, żeby rozmawiać, ale żeby ta rozmowa też nie była taka poddańcza, czyli nie
1: to,
0: mówię
1: to rozumiem, to odtrakowane.
0: Tak. I dlatego, i powiem tak, to jest kwestia z jednej strony, o której warto pamiętać, ale z drugiej strony to nie dotyczy samych Niemiec, nie dotyczy

0: parlamentarzystach i politykach. Koncentrujemy się na emocjach, ładnych słowach wypowiadanych pod naszym adresem ze strony naszych partnerów, zamiast patrzeć na słupki, patrzeć na dokładnie kwestie, kiedy my możemy wykorzystać pewną przewagę, na przykład świetnych jakościowo, ale tańszych produktów, po to, żeby eksportować je do innych państw Unii Europejskiej. I to mnie interesuje jako parlamentarzystę. I tak podchodzę również do choćby relacji bilateralnych.
1: Wie pan, bo ja myślę, że to są ważne rzeczy, o których pan mówi, tylko że taka strategiczne zadanie dla Polski jest takie, jak Niemcy tak ugruntować na wschodzie, a nie trzymać z daleka od nas, bo ta wschodnia flanka NATO wydaje się, że będzie tą flanką odstukać w niemalowane 30 razy, najbardziej narażoną na rzeczywisty atak, a nie tylko na atak dyplomatyczny i twitterowy. I to się udało, niech pan zwróci uwagę, po II wojnie światowej z Niemcami na zachodzie, one się tak zakorzeniły na zachodzie, że nie możemy sobie wyobrazić, prawda, demokratycznego świata zachodniego bez Niemiec. Teraz to nie jest dla nas łatwe, bo mamy polskie doświadczenia z Niemcami. Trzeba ich zakorzenić też na wschodzie, żeby nie było w ostateczności tak, że będzie jedno NATO lepsze, atlantyckie, i drugie gorsze, bałtycko-adriatyckie.
0: Znaczy tutaj dochodzi do pewnych przeobrażeń na niemieckiej scenie politycznej, tak. Bo tak naprawdę według mnie, obserwując i czytając wiele materiałów na temat tej sytuacji bieżącej politycznej w Niemczech, to dochodzę do wniosków, że niestety nadal duża część mieszkańców Niemiec jest prorosyjska. Mówię o tym, że oni tak naprawdę chętnie by wrócili do Nord Stream 1, do Nord Stream 2 i do tej użyteczności biznesowej z Federacją Rosyjską, taką jaką ona jest, cytując klasyka. Czyli mamy tutaj tak. Sytuację, która jest na pewno z punktu widzenia Polski niepokojąca, bo to są środki, które przysłużyły się Władimirowi Putinowi do wybudowania kolejnych rakiet i kolejnych czołgów, którymi później zaatakowali niepodległą Ukrainę. I tutaj tak naprawdę to jest kwestia na pewno długotrwałego też wpływu i pokazywania, czym jest Federacja Rosyjska. A pamiętajmy o tym, że to właśnie w Niemczech na przykład były manifestacje uliczne, które nawoływały do tego, żeby zdjąć sankcje z Federacji Rosyjskiej i zupełnie pomijały te osoby po prostu kwestie ludobójstwa i zabójstw dokonywanych przez Federację Rosyjską na terytorium Ukrainy.
1: Proszę pana, robicie coś dobrego w Libanie, to chyba zakończymy puentą optymistyczną.
0: Tak, muszę powiedzieć, panie redaktorze, że możemy powiedzieć o takiej skuteczności działań bilateralnych, jeśli chodzi o grupę parlamentarną polsko-libańską. I tutaj działamy ponad podziałami politycznymi. Pamiętajmy o tym, że Liban jest wyjątkowym państwem na Bliskim Wschodzie, ale dzisiaj ponad 1 200 000 mieszkańców Libanu, tego południowego Libanu, musiało uciekać przed wojną ze swoich domów. I to powoduje, że też postanowiliśmy uruchomić działania, które będą skutkowały przekazaniem dużej pomocy humanitarnej dla Libanu. To będzie pomoc medyczna, która zostanie uruchomiona w najbliższych dniach przy współpracy z administracją rządową, z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Więc mówimy tutaj o takich dobrych uczynkach, które ponad podziałami politycznymi, wtedy, kiedy możemy po prostu pomóc też innym. Bo pamiętajmy o tym, że Liban pomagał historycznie też Polakom w czasie II wojny światowej.
1: Tak najbardziej.
0: I dzisiaj możemy też pomóc ludziom, którzy cierpią i którzy naprawdę potrzebują choćby podstawowych lekarstw.
1: Oby więcej takich wiadomości o współpracy i niesieniu pomocy ludziom w potrzebie. Jarosław Krajewski nam tę puentę optymistyczną zapewnił z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Rozmowa.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.